0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Krajowa 74 w Wójcinie, to województwo łódzkie, jest już przejezdna. Przez ostatnie godziny trasa była zamknięta po tragicznym wypadku, do którego doszło wieczorem. W zderzeniu trzech aut zginęło dwoje dzieci, kolejne zostało ranne. Ucierpiało także czworo dorosłych, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
3: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Peugeota jedący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Peugeot zdarzył się czołowo z Toyotą, a następnie uderzył w Nissana. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wjechaniu samochodu w tłum w centrum Berlina. Trwa teraz obława na sprawcę lub sprawców tego zdarzenia. Szczegóły w relacji Jana Oleńskiego.
4: Do zdarzenia doszło około 22 w parku Tiergarten, niedaleko bramy brandenburskiej. Zastaliśmy tu 17 rannych, z których jedna osoba zginęła na miejscu. Wśród pozostałych 16 rannych są 3 osoby z obrażeniami zagrażającymi życiu, 8 z ciężkimi obrażeniami i 5 z lekkimi. Mówił rzecznik berlińskiej straży pożarnej Dominik Pritz, wskazując, że kolejne 30 osób jest pod opieką psychologów w wyniku wstrząsu wydarzeniami. W tłum wjechał biały pojazd, który następnie uderzył w drzewo. Rzecznik berlińskiej policji Florian Nath przekazał, że funkcjonariusze znaleźli go pustego. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania jednego lub kilku sprawców. Więcej informacji przekażemy wkrótce. Do zdarzenia doszło w pobliżu trasy Christopher Street Day, berlińskiego święta społeczności LGBT+. Organizatorzy zakończyli wydarzenie. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: To kolejna spokojna noc po niemal 2 tygodniach nocnych uderzeń ze strony Stanów Zjednoczonych. Iran informuje, że nie był atakowany przez amerykańskie siły. Napięcie w regionie nadal jednak pozostaje bardzo wysokie.
5: Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia przekazał za pośrednictwem serwisu X, że w Iranie było spokojnie i nie odnotowano żadnych ataków. Dowództwo centralne USA nie odpowiedziało niezwłocznie na prośbę o komentarz, jednak w przeciwieństwie do poprzednich 13 nocy nie ogłosiło przeprowadzenia nowych uderzeń, jak podała saudyjska obrona cywilna.

0: Na wczesnym rankiem soboty wielokrotnie uruchamiano systemy alarmowe w prowincjach Yanbu i Jizan. Znajdują się tam kluczowe instalacje naftowe położone nad Morzem Czerwonym. Poinformowano, że syreny włączono z powodu potencjalnego zagrożenia, które później odwołano, nie podając jednak szczegółów. Również w Bahrajnie ogłoszono wczesnym rankiem alarmy przeciwrakietowe, lecz nie odnotowano żadnych ofiar. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Rzeka Bóbr umiera. Nie odwracajcie wzroku. Pod takim hasłem będą protestować dziś mieszkańcy i przedsiębiorcy z Doliny Bobru. To pokłosie katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu stuletniej zapory w Pilchowicach. Planowane są 5-minutowe wejścia na przejście dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 5 w Kaczorowie, mówi organizator tego protestu Krzysztof Wilczewski.
3: Z uwagi na to, że katastrofa ekologiczna, która stała się 29 czerwca, ona postępuje, to jest wszystko w toku. Przez najbliższe 2 lata te wszystkie namoły denne, które będą spływały cały czas do rzeki, one będą tylko pogrążały tę całą katastrofę, cały ekosystem, czyli nie tylko chodzi o ryby, ptaki, zwierzęta.
2: Organizatorzy podkreślają, że zgromadzenie nie jest protestem przeciwko samemu remontowi zapory. Akceptują potrzebę przeprowadzenia tej inwestycji. Podkreślają jednocześnie, że nie może się ona odbywać kosztem rzeki i przyrody. A w aktualnościach jeszcze półmetek trasy lata z radiem i telewizją polską. Wczorajszym przystankiem był nadwiślański Grudziądz. Na Błoniach stanęło namiotowe miasteczko. Był piknik rodzinny, który odbywa się pod hasłem "Z życia wzięte". Można było się także nauczyć poprzez zabawę, ale i poznać paralimpijczyków.
4: Ola Ragus, Polski Komitet Paralimpijski. Pokazujemy nasze dyscypliny paralimpijskie. Mamy możliwość spotkania z naszymi zawodnikami. Dzisiaj mamy 2 uczestników igrzysk Milano Cortina. Można spróbować swoich sił. Dziś mamy paratenis stołowy, parabiatlon, narciarstwo biegowe i handbajki.
5: Mateusz Kosiorek, reprezentant Polski w para narciarstwie biegowym. Tutaj ćwiczymy double pulling, czyli pchanie na nartach, styl klasyczny. Trenujemy właśnie na nartorolkach.
2: Kolejny przystanek trasy lata z radiem i telewizją polską już za tydzień to Poddębice w województwie łódzkim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane na zachodzie i północy, wzrastające do dużego. Tam też może padać deszcz. Niewykluczone są burze w tym regionie do 24 stopni, a na pozostałym obszarze od 26 do nawet 31 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie niskie i cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
8: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no, lubię takie sytuacje, no, to było super.
6: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
7: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Dobry wieczór. Jesteśmy na urodzinach Micka Jaggera.

Muzyka Keith Richards, słowa Mick Jagger. Jeden z najważniejszych singli w historii muzyki rockowej. Słowa tej piosenki stały się głosem pokolenia lat 60. To ocena i nagana konsumpcjonizmu, wszechobecnych już wówczas reklam oraz głos w sprawie większej wolności seksualnej. Już w latach 60. młody Jagger był rozżalony i zawiedziony światem, a swój sprzeciw manifestował w piosenkach. I Can't Get No Satisfaction to najsłynniejszy przebój Rolling Stonesów. Warto pamiętać, że Mick Jagger odnosi sukcesy także jako solista.

Mick Jagger odnosi gigantyczne sukcesy na scenie rockowej. Jego ikoniczny duet z Davidem Bowie z 1985 roku połączył przyjaciół i dwóch największych wizjonerów muzyki tamtych lat. I choć solowa kariera Bowiego była przyjmowana z entuzjazmem, to solowe projekty Jaggera zawsze pozostawały w cieniu jego oszałamiających sukcesów z The Rolling Stones. Okay.

Mick Jagger kończy dziś 83 lata. Słuchał muzyki od młodości. Był wielkim fanem muzyki bluesowej, lubił soul, interesował się przebojami raczkującego rock'n'rolla.

0: Mick Jagger pilnie śledzi nowinki współczesnej muzyki pop i rockowej, bardzo nie lubi muzyki techno, otacza się tylko tymi artystami, którzy w muzyce zachowują rock'n'rolla.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Zespoły The Chemical Brothers, Green Day i Kings of Leon.

bo żyjemy w świecie, w którym decyzje podejmuje się szybko, często pod presją, a nawet w emocjach. A Salomon uczy nas, że prawdziwa siła człowieka nie polega na tym, co posiada, ale na tym, jak widzi rzeczywistość. Mądrość to Boże światło w naszych wyborach. A psalm podpowiada, że Boże prawo jest lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Mocne słowa. Bo dziś wielu ludzi wierzy, że szczęście zależy od tego, ile mamy, jak wyglądamy, co osiągniemy. A Słowo Boże mówi odwrotnie. Największym skarbem jest to, co prowadzi do życia, które się nie rozpada. Święty Paweł dodaje jeszcze jedną bardzo ważną prawdę. Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy Go miłują. To nie jest obietnica łatwego życia. To jest obietnica sensu. Jeśli człowiek trzyma się Boga, to nawet trudne doświadczenia mogą stać się drogą do dobra. Nic nie jest zmarnowane. I wreszcie Ewangelia. Jezus opowiada o człowieku, który znalazł skarb ukryty w roli. O kupcu, który znalazł jedną drogocenną perłę. Obaj robią to samo. Sprzedają wszystko, aby zdobyć to jedno. To jest właśnie logika Królestwa Bożego. Nie półśrodki. Nie trochę Boga, trochę świata. Nie zobaczę później. Królestwo Boże wymaga decyzji. Odważnej, konkretnej, całkowitej. I tu pojawia się najważniejsze pytanie tej niedzieli. Ile jestem gotów zapłacić za życie w Królestwie Bożym? Co jestem gotów oddać? Z czego zrezygnować? Jaką decyzję podjąć? Bo skarb jest ukryty. Perła jest ukryta. Królestwo Boże jest ukryte. Ale kiedy człowiek je odkryje, wszystko inne traci zupełnie znaczenie. Dlatego warto dziś pomodlić się słowami Salomona. Panie, daj mi serce rozumne. Serce, które widzi, co jest naprawdę ważne. Serce, które potrafi wybierać. Serce, które nie boi się oddać Tobie wszystkiego. Bo tylko wtedy człowiek naprawdę żyje.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam na raport drogowy. Niedziela rozpoczęła się od utrudnień w Wielkopolsce w pobliżu Koła. Na 297 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, ranna jest jedna osoba. Służby są na miejscu, blokują prawy pas w kierunku Poznania i utrudnienia na tym odcinku miały zakończyć się jeszcze przed siódmą, ale jak na razie informacja o wypadku cały czas jeszcze jest w naszych komunikatach. Kolejna informacja od drogowców jest z trasy ekspresowej S19. W Słodkowie Pierwszym, czyli między węzłami Szastarka i Kraśnik Północ, zepsuł się ciągnik siodłowy. Jeżeli chodzi o przejazd, to wprowadzona jest blokada prawego pasa w kierunku Lublina i usuwanie pojazdu z trasy ekspresowej może zająć służbą jeszcze mniej więcej godzinę. Sprawdzamy także, jak wygląda sytuacja na przejściach granicznych. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Korczowej to 3 godziny, a w Medyce godzina. Natomiast od 8 na kilku odcinkach dróg krajowych trzeba dzisiaj zwolnić. Tak jest m.in. na drodze krajowej numer 5 w miejscowości Kaczorów, to województwo dolnośląskie, gdzie zaczyna się protest właśnie po godzinie 8 dzisiaj. On potrwa do godziny 16. Kolejny odcinek to droga krajowa numer 25 Rychwał-Kalisz, czyli województwo wielkopolskie, i tam także utrudnienia potrwają do godziny 16. S1 Mysłowice, województwo śląskie, tam należy zwolnić do 80 km na godzinę dzisiaj do południa, a prace zaczynają się właśnie po 8. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, wiemy, że tam wymieniane są uszkodzone bariery energochłonne, zajęty jest pas prawy i rzeczywiście tam mogą być utrudnienia na lewym pasie, także w kierunku Pyrzowic. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
2: Jest 7. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wiele wskazuje na to, że był to atak terrorystyczny w Berlinie. Samochód wjechał w tłum, zabił jedną osobę, a 17 ranił. Sprawca uciekł, trwa obława. Miała zwrócić koszty programu CPN, ceny paliw niżej. Karol Nawrocki zablokował ustawę opodatkowującą nadmiarowe zyski firm paliwowych. 4 miliardy złotych nie trafią do budżetu. Było masę dobrej zabawy, lato z radiem było w Grudziądzu.
3: Super jest, naprawdę dopiero przyjechałyśmy, ale już widać, że wszyscy się świetnie bawią.
2: Berlińska policja zidentyfikowała podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników parady z okazji obchodów Christopher Street Day. Jedna osoba zginęła, 17 zostało rannych, w tym 8 ciężko. Mężczyzna należy do miejscowego środowiska islamistycznego. Trwa obława na niego. Magdalena Gwóźdź-Palakot z Deutsche Welle komentowała w TVP Info, że wiele wskazuje na to, że był to zamach terrorystyczny.
4: Do akcji niemal od razu została włączona jednostka GSG-9. Jednostka antyterrorystyczna zaliczana do jednych z najlepszych na świecie i to wskazywałoby na to, że to, w jaki sposób ten atak został przeprowadzony, dość szybko wskazywało na to, jakie może być jego zaplecze, dlatego że no, samochód wjeżdżający tłum w Berlinie przynajmniej, ale myślę, że w wielu innych miejscach na świecie też kojarzy się od razu jednoznacznie. Mija w tym roku 10 lat od słynnego zamachu na Breitscheid Plac z udziałem polskiej ciężarówki.
2: Do ataku doszło wieczorem w parku Tiergarten niedaleko bramy brandenburskiej. Białe auto wjechało w grupę ludzi, a następnie uderzyło w drzewo. Kierowca uciekł. Zablokowanie przez prezydenta ustawy opodatkowującej nadmiarowe zyski firm paliwowych może oznaczać znaczne zmniejszenie wpływów do tegorocznego budżetu, ocenia ekonomista Akademii WSB Marek Zuber. Karol Nawrocki, nie podpisując ustawy, skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która zakłada wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych w okresie od marca do grudnia tego roku, czyli w miesiącach obowiązywania programu CPN, ceny paliw niżej. Według Ministerstwa Finansów brak tych wpływów może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. W TVP Info Marek Zuber zwrócił uwagę jednak, że w związku z ponownym wzrostem cen ropy na światowych rynkach rzeczywiste straty mogą być jeszcze wyższe.
5: Brent dobija do 100 dolarów, czyli wracamy właściwie do tego, co było parę miesięcy temu, a to oznacza, że te zyski tych kilku

0: kilkudziesięciu firm, to jest około 30 firm, które byłyby brane pod uwagę z punktu widzenia tej ustawy, znowu będą relatywnie wyższe, więc można przypuszczać, że w skali całego 2026 roku mówimy tutaj o znacznie większych pieniądzach niż o tych 4 miliardach złotych.
1: Karol Nawrocki argumentował, że nowy podatek nie obniża cen paliwa, a ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Karol Nawrocki stwierdził, że nie może zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek, stwierdził prezydent. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował premier. Donald Tusk napisał: Karol Nawrocki zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych. Szef rządu dodał, że zyski z podatku pozwoliłyby sfinansować program CPN i nazwał decyzję prezydenta szokującą. Rozłam w PiS-ie jest faktem. Około 40 posłów zostało w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, co decyzją prezesa PiS-u wykluczyło ich z partii. Goście programu Pałac kontra Pałac w Polskim Radiu 24 kreślili w związku z tym możliwe scenariusze dla Stowarzyszenia Rozwój Plus. Szczegóły Michał Makowski.
2: Poszukiwanie wyborców w centrum i wśród przedsiębiorców może okazać się trudne ze względu na skojarzenie rządu Morawieckiego z wysoką inflacją i negatywnymi skutkami Polskiego Ładu. Politolożka Emilia Zakrzewska zwraca uwagę, że trzy prawicowe ugrupowania mogą obwiniać byłego premiera na przykład o Zielony Ład czy politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
3: Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiS-u, ale też i Konfederację.
2: Podziały na prawicy stanowią polityczną okazję dla prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje politolog Andrzej Anusz.
4: Większa jeszcze segmentacja prawej strony tylko wzmacnia pozycję prezydenta Nawrockiego jako ewentualnie patrona czy osoby, która będzie ten obóz w taki czy inny sposób próbowała skonsolidować.
2: Przed najbliższymi wyborami w przyszłym roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Dużo dobrej muzyki, wysoka temperatura i wspaniała publiczność. Tak można podsumować wczorajszy koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Wszyscy artyści bardzo szybko łapali kontakt z publicznością.
6: Super jest, naprawdę dopiero przyjechałyśmy, ale już widać, że wszyscy się świetnie bawią i czekamy na jeszcze więcej koncertów. W tamtym roku już byliśmy i było świetnie, stałyśmy trochę bliżej sceny, więcej było widać, ale dzisiaj też się świetnie bawimy. Czekamy na kolorowy wiatr.
1: Kolejny przystanek Lata z Radiem 1 sierpnia w sobotę w Poddębicach wystąpią m.in. Kombi czy Maciej Maleńczuk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
1: Miejscami upalnie i dużo słońca, po południu jednak na zachodzie kraju możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie teraz to 993 hektopaskale.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
8: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
13: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no, lubię takie sytuacje. No, to...

0: Było super.
1: Wywiad rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam Remigiusz Grzela.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Na zegarach 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś 26 dzień lipca. Środek wakacji. Czas, kiedy możemy popatrzeć pewnie z jakiejś perspektywy na to wszystko, co wakacyjnie za nami, ale może odkryć nowe perspektywy i to wszystko, co przed nami. Razem ze mną w studiu Anna Kostrzewska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo serdecznie tego poranka.
0: Współodpowiedzialna za projekt Piękno tej Ziemi to przedsięwzięcie uruchomione przez Fundację Polska z Natury i dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszkę razem z fundacją, razem z projektem wyruszyli w kraj, a to za sprawą miejsc, które są warte odkrycia. Tak jak już Państwo mieli szansę usłyszeć dziś w familijnej jedynce, chciałbym, żebyśmy wyruszyli w stronę jezior, na Suwalszczyznę. Piękne tereny związane także z obecnością Jana Pawła II w 1999 roku. Jak to się stało, że właśnie Studzieniczna, to piękne sanktuarium, trafiło na listę piękna tej ziemi?

0: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tych miejsc mieliśmy dosyć dużo. Mam nadzieję, że w związku z tym kampania się rozrośnie. Zaanonsował nas utwór Czerwonych Gitar, Wróćmy na jeziora. Gdzie doszukiwać się piękna tej ziemi, jeżeli nie na polskich Mazurach i górach? I dlatego to są takie główne dwa rejony naszej działania, naszej kampanii. One wynikają tylko i wyłącznie z tego, że to papież Polak, Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, jeszcze długo, długo przed, podróżował wraz z młodzieżą po miejscach może nie kojarzących się z jego postacią, nie kojarzących się z pielgrzymkami. I my postanowiliśmy, idąc za jego hasłem, zawołaniem z Zamościa z 1999 roku, piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie, iść jego szlakiem, iść jego tropem i chcemy odnaleźć drogowskazy, które nam tam pozostawiał. Może nie tylko w swoich homiliach, bo to są miejsca, które są budowane wokół miejsc pielgrzymkowych, czyli wokół tych miejsc, w których był jako papież, ale wcześniej jeszcze jako biskup, jako... No, może ciekawostka taka, dlaczego, no, wracając do pytania, ja mam tendencję do tego, żeby robić boczne ścieżki. Dlaczego Studzieniczna? Dlatego, że tam podczas pobytu z młodzieżą w 1958 roku dostał nominację na biskupa pomocniczego Krakowa.
1: A po latach wrócił tam już jako papież, ale z wizytą nieoficjalną. To był czerwiec 1999 roku. Jak doszło do tej pielgrzymki?
2: Ta historia jest taka bardzo prosta, dlatego że ona była związana z pierwszą częścią pielgrzymki, związanej z tysiącleciem śmierci świętego Wojciecha. I papież wtedy podczas tej pielgrzymki wypoczywał w Zakopanem. Miał dwa dni wypoczynku, więc pierwszego dnia był na Morskim Oku, a drugiego dnia na Kasprowym Wierchu. No i wtedy już tak spodobało się to Watykańczykom, a ci Watykańczycy byli nazywani Orszak Papieski, że powiedzieli, że będzie druga część pielgrzymki związana z tysiącleciem śmierci świętego Wojciecha i papież będzie wypoczywał wtedy w Wigrach, ale trasa pielgrzymki będzie stroną północno-wschodniej części Polski, a więc od Elbląga przez Ełk, potem Siedlce, Drohiczyn, Sandomierz, a skończy się ta pielgrzymka nie w Krakowie tym razem, tylko skończy się w Krośnie. No i kiedy ja przyszedłem 27 listopada, pierwszy dzień Adwentu, do Studzienicznej 97 roku, ja wtedy, przychodząc w sobotę do Studzienicznej, w niedzielę byliśmy na pierwszym apelu wieczornym w kaplicy. Przyszli najbliżsi sąsiedzi i opowiadałem im to część pierwszej pielgrzymki, bo jeździłem wtedy, no, nigdy tak nie byłem na pielgrzymce obficie, jak wtedy byłem. I mówię, że będzie druga część pielgrzymki, wtedy papież będzie na Wigrach wypoczywał, no i będzie wędrował wtedy po Suwalszczyźnie. I sąsiadka pani Eliza powiedziała wtedy takie znamienne słowa, to módlmy się, żeby papież przyjechał do Studzienicznej. Więc kiedy zaczęliśmy, już w poniedziałek byliśmy, to codzienny apel wieczorny w kaplicy, no to wtedy modląc się, to ludzie pokazywali nam na głowy, nie zdurnieli, czy co im się stało, że papież będzie w Studzienicznej. No i to tak trwało aż do wakacji i w wakacje przyjechał wtedy ksiądz biskup Libera i kiedy szedł z nami w takiej procesji, bo w każdą trzecią niedzielę miesiąca była procesja z litanią do Matki Bożej, śpiewaliśmy, no i wtedy zachodząc tam, żeśmy się dopowiadali w modlitwie wiernych. I on wtedy usłyszał to i powiedział, to nie jest taka całkowicie niezasadna modlitwa, tylko że papież będąc na Wigrach na pewno przyjedzie i do Studzienicznej. No i wtedy my zaczęliśmy trochę modlić się ciszej, a że druga część pielgrzymki już miała być w roku 99. No a kiedy już w marcu wiedzieliśmy, że przyjechał tutaj Bor, przedstawiciel Watykanu, Episkopatu Polski, ksiądz biskup Libera i wiedzieliśmy, że będzie z biskupem Chrapkiem, że oni planują tutaj obecność w Studzienicznej też, to my przestaliśmy głośno się modlić w czasie apelu, ale sąsiadki najbliższe przychodziły rano do kaplicy. Ten apel został przyniesiony do kaplicy na godziny ranne, gdzie ludzi wtedy nie ma nikogo. No i żeśmy na kolanach obchodzili kaplicę, a im było bliżej, to my tym ciszej się modliliśmy, nie? Żeby nie nagłaśniać, dlatego że do utrzymania porządku Studzienicznej to nie jest duże miejsce, to ludzie mogliby zadeptać i papież by wtedy nie przypłynął wtedy w 99 roku, więc żeby nie

0: nagłaśniać tego, to dopiero dowiedziałem się z pewnością, że papież będzie 8, kiedy był wieczorny apel. To wtedy od księdza biskupa Libery miałem telefon, że ogłoszona jest dla orszaku papieskiego w ogóle wycieczka po Suwalszczyźnie. No i wtedy już wiadomo było, że jeśli całodzienna wycieczka, to papież będzie też studzieniczny, ale wtedy też była historyczna wizyta Ojca Świętego u rodziny państwa Mileskich. No więc dopiero następnego dnia, około godziny 9, telefon od biskupa Zięby, ordynariusza, że będzie też studzieniczny i wtedy dopiero przyjechał Bor i sprawdził plebanię i kaplicę. Więc to wiadomo było, że papież przyjedzie, ale też zależało od tego, czy będzie pogoda, czy deszcz będzie, więc też takiej pewności nie do końca nie było, no ale pogoda była, nie było upału, były chmury, ale nie padało. No i w ten sposób powstała ta druga część pielgrzymki, gdzie papież przyjechał tutaj, a wiadomo rzecz, że gdyby papież nie korzystał z wypoczynku w Studzienicznej, to byłoby to takie bardzo też trudne organizacyjnie, bo gdzie papież by zajechał samochodem, to przy dzisiejszej formie kontaktowania się komórkowego wszędzie ludzie by poszli i papież nie miałby dnia wolnego, tylko do tych ludzi, którzy dziś byliby na trasie, to papież by wychodził, rozmawiał i nie miałby dnia wolnego. A tu chodziło głównie o to, żeby papież wypoczął, żeby był na świeżym powietrzu, ale poza też ludźmi, więc statek te wymagania wszystkie spełniał. No i to organizacyjnie tak to można powiedzieć, że papież w oczekiwaniu na statek czekał nie w żegludze, tylko czekał w WDW, w tym domu wypoczynkowym wojskowym i tam wtedy statek zawinął. No jak już ruszył statek z papieżem, to ludzie po przeciwnej stronie jeziora od strony Augustowa to już wiedzieli, że papież popłynął do Studzienicznej. No i teraz kiedy papież przypłynął tutaj, to schodząc z tego statku, nie było oficjalnych powitań, dlatego że to nie było oficjalne spotkanie, tylko takie prywatne spotkanie z Ojcem Świętym. Więc ja powiedziałem, że był taki czas, kiedy też prywatnie jeden z pustelników Studzienicznej poszedł pieszo do Wincenty Morawskiej, pułkownik Wojska Polskiego z Wilna. No więc on poszedł pieszo do papieża Piusa VI, by przynieść odpusty na to miejsce, dlatego że tu on, nie mając święceń kapłańskich, organizował taką zwyczajną pobożność ludową. Modlił się z tymi ludźmi, a mówiąc do ludzi, że jeśli chcecie Eucharystii, to przyjeżdżajcie tutaj z kapłanem, żeby on wam to msze święto sprawował. Więc kiedy ja to mówiłem Ojcu Świętemu, że był taki czas, że pustelnik stąd był w Watykanie, to Ojciec Święty zatrzymał się, pokazał mi ręką na stronę przewięzi. Mówi, a ja pamiętam, jak czyściłem mnaszki piaskiem po przeciwnej stronie jeziora. Ja to podkreślam, że to jedyne słowa, właściwie jedyne słowa, które Ojciec Święty powiedział, będąc studzienicznym, bo tu oficjalnych powitań nie było i nie było przemówienia Ojca Świętego, jakiejś homilii czy konferencji, tylko takie słowa bardzo znaczące w wychowaniu rodzinnym, że papież nie pozwolił sobie jako biskup krakowski, bo miał taki zwyczaj, że po zakończeniu okresu formacyjnego studentów, z tymi, którzy zakończyli od października do czerwca, to on z tymi studentami wyjeżdżał gdzieś na spływy kajakowe, żeby tamci mogli po jeziorach, po jeziorze Drawskiego pływać kajakami. Więc w ten sposób Studzieniczna była jednym z takich tylko miejsc, a zakończenie w Augustowie z powrotem, bo tu można było kajakiem po jeziorze Wigry, kanale augustowskim, dopłynąć wtedy do określonego celu.
1: Tę historię przedstawił ksiądz prałat Zygmunt Kopiczko, który był proboszczem i kustoszem w Sanktuarium Matki Bożej Studzienniczańskiej właśnie 9 czerwca 1999 roku, kiedy to miejsce odwiedził Jan Paweł II.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wracamy do opowieści, które pokazują też piękno naszej Polski. To nie tylko obszary krajoznawcze, ale to też bogactwo historii. Właśnie te miejsca są szczególnie zaznaczone w projekcie i w kampanii Piękno tej Ziemi. Tu historia splata się z teraźniejszością. To wydarzenia z przeszłości, które niosą ten też często ciężar dziejów, ale też pokazują aktualne zaangażowanie i to, co można zrobić w tych miejscach.
2: Bardzo dobrze powiedziane, że niosą ciężar dziejów, bo mówimy o tym, że patronem naszej kampanii jest Jan Paweł II, który przecież jako... To jest człowiek, który niósł dziedzictwo romantyków polskich, gdzie kultura i natura splatały się ze sobą w jedną całość. I myślę, że na przykład takie jego utwory jak Pamięć, Tożsamość nam o tym bardzo przypominają. I dlatego my chcemy wrócić do papieża Polaka i go uobecnić dzisiaj tutaj, pokazując, że naprawdę troszczył się o to. On, gdy przyjeżdżał do danych miejsc, naprawdę starał się mówić o tych społecznościach lokalnych. I o to nam chodzi w tej kampanii. Żebyśmy troszkę tak mapując te miejsca, ale też myśli naszego papieża Polaka, wrócili do tego, zastanowili się, co to znaczy, że pochodzę z tego, a nie innego miejsca. Że ta natura mnie kształtuje i do czegoś mnie woła, do czegoś mnie nawołuje.
1: To bardzo konkretne zaproszenie, także żeby poznawać historię danych miejsc i nie może zabraknąć opowieści o historium Sanktuarium Studzienicznej. I o tym opowiada przewodnik właśnie po tym miejscu, siostra Maria Tomaszewska.
3: Cieszę się bardzo, jak mogę pielgrzymom o tym miejscu opowiadać i dzielić się z nimi świadectwami i innymi właśnie pięknymi tutaj doświadczeniami. Wszystko zaczęło się na wyspie w 1715 roku. Przybył na tę wyspę pierwszy pustelnik. Nie znamy go z imienia, nazwiska, ale wiemy, że był to zakonnik Kameduła z Wigier, ponieważ te tereny należały również do ojców Kamedułów. To taki bardzo surowy zakon. W tej chwili nie ma już zakonników na Wigrach, ale tam jest zespół pokamedulski, pięknie odrestaurowany, utrzymany. Jeden z tych zakonników postanowił jeszcze bardziej surowy tryb życia prowadzić. Przybył na wyspę, tam zbudował sobie jakiś szałas, zbudował jakąś chatkę, tam zamieszkał, tam się modlił, przybywali do niego okoliczni ludzie, prosili go o modlitwę, on się za nich modlił, z nimi się modlił, udzielał takich duchowych porad, rozmów i któregoś pięknego dnia, kiedy się modlił, przynajmniej taki jest przekaz, ujrzał jakiś blask, jakieś światło z oddali, zaczął w tym kierunku iść i okazało się, że na drzewie był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to kopia ikony jasnogórskiej. No i ten obraz zaczął przyciągać coraz więcej tutaj pielgrzymów, ludzi. Nikt nie wie, jakim cudem ten obraz znalazł się tam na wyspie. Ale faktem jest, że najwyraźniej Matka Boża sobie to miejsce w sposób szczególny upodobała. Ten obraz zaczął przyciągać dość liczne tłumy pielgrzymów i z Litwy, i z Białorusi, z Mazowsza, z różnych stron. Nie wiemy dlaczego, ale po 13 latach ten pustelnik opuścił wyspę i wrócił do klasztoru. Być może ze względu na zdrowie nie dał rady dłużej tu być, ponieważ tu klimat surowy, dużo wody, wilgoci, więc może to też było dla niego już za trudne. Ale nie ukrywam, że ostatnio przyszła mi taka myśl, być może to od niego jakieś natchnienie, że właśnie te tłumy pielgrzymów były dla niego już potem zbyt męczące. A on szukał ciszy, spokoju, pustelni, więc to wtedy już zmieniło zupełnie charakter, to miejsce. Stąd też może właśnie to skłoniło go do

0: tego, że opuścił wyspę. Wiemy również, że ojcowie Kameduli chcieli również zabrać na Wigry, do swojego klasztoru, ten obraz. Ponieważ jak się zorientowali, że ten obraz przyciąga tłumy pielgrzymów, no to zrozumiałe, że chcieli, żeby ci pielgrzymi przybywali do nich. Nawet interweniowali u biskupa Wileńskiego, ponieważ to była diecezja wileńska. Biskup powołał komisję, która miała zbadać, co się tu dzieje. Tu nie było żadnego kapłana, żadnej parafii, żadnych struktur. Po prostu świeccy ludzie przybywali na wyspę i modlili się przed tym obrazem. Komisja szczęśliwie orzekła, że nic złego się tutaj nie dzieje, a biskup nakazał okolicznym proboszczom, żeby zaopiekowali się od strony duchowej pielgrzymami, którzy tu przybywają. No i nakazał, żeby obraz pozostał nadal na wyspie.
1: Pojawili się później także kolejni pustelnicy, ale nadal to była wyspa. Czyli trzeba było, żeby się dostać do cudownego obrazu, przepłynąć przez jezioro.
0: Dokładnie tak. Stąd też no, nie było to takie łatwe dla wszystkich, żeby tam się dostać. Ale przybył tu drugi pustelnik, którego już znamy bardzo konkretnie. Był to Wincenty Morawski, emerytowany pułkownik Wojska Polskiego, który przybył tutaj z Wilna. I tak się składa, że ja 2 lata temu miałam taką radość mieć kontakt z kimś z rodziny pustelnika. Dzięki temu dowiedzieliśmy się nowych informacji o rodzinie, o pustelniku, których dotychczas nie było w żadnych przewodnikach. A mianowicie, że Wincenty był już wtedy wdowcem, miał 3 dorosłych synów, materialnie ich zabezpieczył, a sam postanowił swoje życie poświęcić Panu Bogu, Matce Bożej i zaopiekować się też tym miejscem. No i wiemy też, że Wincenty był zielarzem, leczył ludzi ziołami, znał się na ziołach, nawet na tej wyspie uprawiał jakieś zioła i był bardzo tutaj dla ludzi oddany, bardzo ludziom pomagał, ludzie bardzo go szanowali, cenili. No i właśnie z przekazów rodzinnych dowiedzieliśmy się, że Wincentemu na tej wyspie ukazała się Matka Boża. Matka Boża wskazała mu miejsce, gdzie ma kopać i powiedziała: kopa, wytryśnie źródło, które będzie leczyć ludzi. On leczył ziołami, a Matka Boża dała cudowne źródełko. W 1872 roku ta kaplica została zbudowana. Wcześniej jeszcze była drewniana, a teraz mamy murowaną kaplicę. Budowniczymi byli między innymi inżynierowie, którzy budowali kanał Augustowski. I co ciekawe, podstawą do tej kaplicy jest 64 dębowe pale, które zostały tam wbite, na to jeszcze skrzynie z kamieniami, żeby to było bezpieczne i stabilne. Kaplica jest osadzona na planie ośmiokąta. Ma to też swój taki przekaz duchowy. Nawiązuje do 8 błogosławieństw, że z tego miejsca płynie Boże błogosławieństwo. No i cudowne źródełko i sława tej wody i tej studni nadała nazwę miejscowości Studzieniczna. Więc nie jest to byle jaka sobie studnia. No i jezioro Studzieniczne. W wielu miejscach, gdzie były objawienia Matki Bożej, są również źródełka woda. Oczywiście najsłynniejszy jest Lourdes. Ale nasze źródełko, Studzieniczna, sięga historią 1770 roku i nigdy nie brakowało nam tej wody. I mamy no, wiele świadectw uzdrowień związanych z tą wodą. Są to uzdrowienia wzroku, ale też skóry, egzemy, łuszczyce, liszaje, kurzajki, torbiele, jakieś tam nowotworowe sprawy, ale też konkretne świadectwa uzdrowień, rak tkani, rak piersi, rak płuc, guz wątroby. Są to konkretne osoby, które przychodzą i mówią o swoim doświadczeniu związanym właśnie z tą wodą. Wszystkim podkreślam, że woda sama w sobie jest tylko wodą, jest znakiem. Trzeba wiary. Wiary, pokory, modlitwy, miłości do Matki Bożej, a Matka Boża wtedy nie jest głucha. Mam świadectwo z ubiegłego sezonu, dokładnie 16 lipca minął rok, gdzie starszy pan podszedł do studni ze swoją butelką. Jak ktoś przychodzi ze swoją butelką, to już wiem, że wie po co przyszedł. I mówi: siostro, znam tę wodę, znam to miejsce. Jestem lekarzem. 14 lat temu zachorowałem na złośliwy nowotwór. Zaatakowane węzły chłonne, grasica, jeszcze coś. Koledzy lekarze mówią: słuchaj, masz 3 miesiące życia. On mówi: po tej diagnozie przyjechałem tutaj, tu się modliłem, popijałem tę wodę, zabrał wodę ze sobą i mówi: 14 lat minęło. Wyzdrowiałem, nie mam żadnych nawrotów choroby, a moi koledzy mówią: słuchaj, to jest cud, ty nie miałeś szans, żeby z tego wyjść.
1: Takie cuda w Studzienicznej, o tym mówiła siostra Maria Tomaszewska, a zdjęcia i informacje o naszej audycji także na Facebooku, facebook.com/familijna1.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziś w familijnej jedynce odwiedzamy Suwalszczyznę. Piękny rejon, a w związku z tym, że przypominamy nie tylko miejsca, które są piękne, ale także miejsca, które są ważne, które mają duchową wartość, duchowy potencjał i moc, która z tymi miejscami jest związana, to nie możemy pominąć na ziemi augustowskiej sanktuarium Matki Bożej Studzienniczańskiej. Razem ze mną jest kustosz tego sanktuarium, ksiądz proboszcz Wojciech Stokłosa. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Co tak szczególnego i pięknego jest w tej ziemi, także co księdza może zachwyca, gdy jest tutaj?
2: Przede wszystkim to, co zachwyca nas wszystkich i myślę też zachwycało Ojca Świętego, wcześniej Karola Wojtyła, kiedy był kapłanem i biskupem, to piękno przyrody, cisza, która sprzyja medytacji i tego wzrostowi ducha, który Jan Paweł II był potężnym właśnie człowiekiem mocnym w duchu. I szczególna obecność Matki Bożej, którą cieszymy się tą obecnością ponad 300 lat.
1: Pielgrzymi przybywają tutaj także kajakami, tak jak przed laty przybywał ze studentami Jan Paweł II, wcześniej jako kapłan, biskup Karol Wojtyła odwiedzał te tereny, dzisiaj pewnie też właśnie tymi szlakami, także szlakiem nazwanym imieniem Jana Pawła II, wielu przybywa. To ważna część, żeby odwiedzać właśnie to miejsce w taki sposób, tak jak przed laty Jan Paweł II?
2: Te kajaki dawniejsze też są, ale jakby dodatkowo doszły inne pojazdy wodne. Mamy kanał Augustowy.

0: Polski, który ponad 200 lat temu rozpoczęto pracę nad budową i to jest zabytek wpisany do rejestru UNESCO. Więc to szlaki wodne, nie tylko samo jezioro, ale szlaki wodne, z których można korzystać z wielu odległych stron, aby tutaj przybyć. Ale też są szlaki na przykład rowerowe, nawet konne. Można dojechać i autokarem, i samochodem. I też szlaki piesze przybywają tutaj pielgrzymki piesze. Chociażby co miesięczna w pierwszą sobotę miesiąca pielgrzymka wynagradzająca, nocna pielgrzymka, która już odkąd jestem tutaj 5 lat, to systematycznie czy mróz, czy upał, czy deszcz, to przychodzą. Więc naprawdę w różny sposób, ale wszystkim przyświeca jeden cel. Pielgrzymi przychodzą z wiarą, aby spotkać się z Bogiem, z Matką Bożą, bo tutaj czują, że to szczególne miejsce spotkania nieba i ziemi, potwierdzone przez tyle pokoleń przychodzących tutaj i doświadczających łaski Bożej odpowiedzi na prośby, na błagania, na problemy.
1: Wcześniej pustelnia, kaplica, która została zbudowana na wyspie, później połączona z lądem. Szczególne miejsce, trochę na początku wymóg, żeby przeprawić się przez wodę. Później usypane przejście. Jest też w naszych drogach właśnie taki obraz, że trzeba wykonać jakiś wysiłek, żeby jakoś zdobyć umocnienie.
0: Między tym przejściem, co mamy dzisiaj, takim swobodnym, gdzie nawet osoby niepełnosprawne pozwalam przejechać małym samochodem na wyspę, a wcześniej przeprawa przez wodę, to jeszcze były jakieś kładki i tam nieraz opowiadają, że różne psikusy były, żeby kogoś tam może strącić, zamoczyć, jak to po prostu nieraz w życiu bywa, ale przybywano na to miejsce kilka dni wcześniej, żeby stanąć w kolejce do tego, żeby właśnie przeprawić się na wyspę. Pozostała tradycja czuwania w nocy przez kilka dni w kościele, bo trzeba było odczekać w kolejce. Ja tutaj podkreślam nie tylko aspekt duchowy przybycia, spotkania, modlitwę, adorację w kościele, ale też taki aspekt edukacyjny, kulturotwórczy. Jeżeli przybywano z różnych miejsc, z Litwy, z Mazowsza, z Białorusi, wozami na kilka dni, no ktoś musiał obsługiwać te konie, ktoś musiał je nakarmić, ktoś to same wozy, więc kobiety modliły się, czuwały, w wolnym czasie zapewne rozmawiały, dzieliły się, tak jak dzisiaj na Facebookach czy w internecie można się podzielić z różnymi odkryciami swoimi, wnioskami, pouczyć kogoś, poprosić o pomoc. Tak tutaj myślę, że ten wpływ kulturotwórczy był tak samo mężczyźni, więc i zawodowo, ale też jak ktoś porozmawia dobrze z kimś, to lżej na duszy z różnymi problemami rodzinnymi, osobistymi, psychicznymi. Między innymi to też ten wymiar. Jeszcze osobny temat to patriotyczny, bo to jesteśmy w ramach Puszczy Augustowskiej, a ten teren od samego początku był nastawiony na obronę ojczyzny, wiary, polskości, powstania, a nawet takim świadectwem, nawet już po wojnie, obława augustowska i Armia Krajowa i ten opór. Ja też zauważam, że Matka Boża przychodzi, czy daje takie szczególne miejsca, wybiera szczególne miejsca dla pociechy narodu czy swoich ludzi. I tak samo tutaj, gdzie walki, prześladowania, trudne warunki, puszcza, piękno, ale to też trud. I Matka Boża przychodzi i daje tutaj taką pociechę, umocnienie.

0: Piękny dar, wspaniały dar dla tego miejsca.
1: Piękne miejsce, które przyciąga pielgrzymów i turystów z różnych miejsc kraju, ale i zagranicy. Piękno Suwalszczyzny, ale są pewnie tacy, którzy przybywają tu po raz pierwszy, a są pewnie tacy, którzy nie znają Sanktuarium Matki Bożej Studzienniczańskiej. Jak ksiądz proboszcz zaprosiłby właśnie do tego miejsca, jako kustosz i gospodarz tego sanktuarium?
0: Trzeba znaleźć klucz do serca. Dla kogoś, gdzie tym kluczem będzie przyroda i piękno i zachwyt, no to powiem, tutaj znajdziecie piękno przyrody, pokój wody, która tutaj jest obficie w jeziorach, w ptakach śpiewających, roślinności bujnie rosnącej, tymi kolorami, zapachem. To jest ten klucz dla tych ludzi. Dla innych kluczem będzie spotkanie z innymi. Jest najdłuższy stół z jednej deski na Podlasiu, gdzie właśnie to miejsce, żeby dużo, dużo osób mogło usiąść i być ze sobą i świętować, przeżywać wspólny czas. Dla innych kluczem będzie właśnie spotkanie z przedwiecznym, spotkanie z transcendencją, spotkanie z wiecznością, spotkanie z Bogiem, z Maryją, duchowe przeżycie. Dla innych ciekawe historie ludzkie, które tutaj można usłyszeć od różnych tragedii, sytuacji, chorób, ale cudownych uzdrowień, czy nawróceń, czy przemiany życia. Czy dla innych być może będzie odskocznia od betonów i różnych innych takich hałasów miejskich, a tutaj znajdzie właśnie ciszę i to, czego potrzebuje. Więc zapraszam, każdy znajdzie coś dla siebie, a jeszcze zapewniam, że znajdzie niespodziankę, dostanie więcej niż myślał.
1: Bardzo dziękuję. Do Sanktuarium Matki Bożej Studzienniczańskiej zapraszał jego kustosz, ksiądz proboszcz Wojciech Stokłosa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i jeszcze serdecznie zapraszamy między innymi na odpust świętej Anny, który dzisiaj przeżywamy. I przez świętą Annę chcemy upraszać łaski dla wnucząt i dla dziadków, aby te relacje były piękne, wspaniałe. A 15 sierpnia w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny do spędzenia wieczoru z Maryją będzie msza święta, będzie różaniec na wodzie, który przyciąga bardzo wielu pielgrzymów. To takie szczególne przeżywanie modlitwy tam, gdzie odpoczywamy, tam, gdzie jesteśmy, a tutaj mamy wodę, więc serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Studzieniczna to nie tylko sanktuarium, ale także miejsce, w którym przecinają się różne szlaki kajakarskie, a szansą, żeby to miejsce i uatrakcyjnić, i zwiększyć jego dostępność, jest oddolna nowa inicjatywa wybudować tu pływającą przystań, która zyska imię Jana Pawła II. Razem ze mną ksiądz Adrian Sadowski. Jak pojawił się pomysł, by właśnie powstała tu przystań i nazwano ją imieniem papieża Polaka?
3: Pomysł na przystań, myślę, dojrzewał tutaj w ciągu wielu lat, ale no podjęliśmy taką inicjatywę dlatego, po pierwsze, by ochronić groblę, którą mamy, która łączy ląd z kaplicą na wyspie. Wiele jednostek, firm różnych tutaj z Augustowa, katamaranów przybija i nam tą groblę troszkę psuje. Więc pierwszą rzeczą, pierwszym pomysłem było to, by tą groblę jakoś ochronić od tego zniszczenia, od erozji. No a przy okazji właśnie pomysł tego, by uatrakcyjnić to nasze sanktuarium jeszcze bardziej i przygotować porządne miejsce dla wszystkich wodniaków, którzy chcieliby je z wody nawiedzić. Myślimy tutaj też no, o tych komercyjnych rejsach naszych armatorów z Augustowa, ale w tej przystani będzie miejsce i na żaglówkę, i na motorówkę, a także Y-bomy na kajaki, by to, co na

0: nazywamy tym dziedzictwem tu w naszej diecezji, szlaki papieskie, właśnie było zrealizowane też tu w Studzienicznej, która no tak bliska była Janowi Pawłowi II, który sam powiedział: pilnujcie mi tych szlaków.
1: Budowa została rozpoczęta, wtedy także wystartowała ogólnopolska kampania Piękno tej Ziemi. To tereny rzeczywiście ujmujące i atrakcją turystyczną, i krajoznawczą, także swoją historią, co przyciąga tutaj dzisiaj, ale to pewnie też te rzeczy, które i przyciągały studentów z Janem Pawłem II przed laty.
0: Oczywiście, że tak. Ta nasza natura, którą mamy tutaj dookoła, ona jest bardzo przyciągająca i z punktu widzenia młodych ludzi, bo przez 5 lat w naszej diecezji byłem duszpasterzem młodzieży, oni szukają ciszy. I wielu ludzi przyjeżdża tu do Studzienicznej po to, by znaleźć ciszę, by móc siąść sobie nad brzegiem jeziora, przy kaplicy i nawet z różańcem w ręku, ale i nie. Ze Słowem Bożym widujemy wielu nawet młodych ludzi, którzy właśnie w tej ciszy szukają obecności tego, który to wszystko stworzył. Tak jak wspomniał pan redaktor, Jan Paweł II ze studentami, kiedy tutaj przybywał jeszcze jako biskup czy kardynał, oni wszyscy szukali w tej ciszy Pana Boga, a w tej ciszy naszej studzieniczańskiej oczywiście ta obecność świętego Jana Pawła II jest wyczuwalna, ale tutaj Maryja te serca formuje i prowadzi do swojego Syna. No myślę, że każdy, kto szuka Boga, szuka ciszy i chciałby doświadczyć tej Bożej obecności, taka jak ona jest, czyli prosta, musi tu przyjechać i sam przekonać się na własnej skórze. Ja wszystkim pielgrzymom, którzy tu przybywają, zawsze mówię, że przyjeżdża się tu tylko pierwszy raz, a później już tylko się wraca, tak jak do mamy.
1: Siostra Maria Tomaszewska.
2: Na pewno charakter tego miejsca jest niepowtarzalny ze względu na położenie, na piękno przyrody, na te krajobrazy, które tutaj mamy. No ale oczywiście Matka Boża. Matka Boża, która ewidentnie to miejsce sobie upodobała. Myślę, że nie ma drugiego takiego sanktuarium, które by było w tak malowniczym miejscu położone, a jednocześnie tak bardzo skromne, bo to jest tylko kapliczka na wyspie. No i oczywiście obecność i modlitwa w kaplicy Ojca Świętego Jana Pawła II przed 27 laty ma też dodatkowe jeszcze takie atuty dla pielgrzymów, którzy tutaj szlakiem papieża również pragną to miejsce nawiedzić. Zapraszam do Studzienicznej i zawsze z radością tutaj witamy pielgrzymów, cieszymy się, codziennie modlimy się i w modlitwie różańcowej, i w każdej mszy świętej za wszystkich, którzy nawiedzają to miejsce i w ich intencjach. To jest nasz dar wdzięczności dla pielgrzymów, za to, że tu przybywają. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
1: Razem z nami także Anna Kostrzewska, współodpowiedzialna za kampanię Piękno tej Ziemi. Czyli Studzieniczna to takie miejsce, które rzeczywiście pokazuje, że da się razem zadbać o przyrodę, pokazać piękną historię, ale także przynieść raz jeszcze, podnieść te słowa, które zostawiał Jan Paweł II.
3: Przyznam, że po tym, co usłyszałam w słowach kustosza, siostry i wikarego, jestem jeszcze bardziej szczęśliwa, że inaugurowaliśmy naszą kampanię w Studzienicznej. Takie nieformalne słowa papieża, które tam padły, cisza pustelni sprzyja tu modlitwie, myślę, że w tej audycji wybrzmiały. I papież, który przyjeżdża i jest na kajakach z młodzieżą w 1958 roku, dostaje nominację na biskupa pomocniczego Krakowa i później przez całe swoje życie, on jest dla nas nie tylko przewodnikiem duchowym, ale takim narratorem polskości. I ja dzisiaj też to usłyszałam. Ja się zakochałam raz jeszcze. Ja chcę powrócić do Studzienicznej, bo tam gdzieś naprawdę istotowo odpowiadamy na jego zawołanie. Na to, aby zatroszczyć się o to piękno przyrody, które jest wokół nas. Czyż nie jest tak, że creatio continua, czyli stwarzanie świata trwa i przez to, że my jesteśmy też częścią stwarzania, od nas bardzo wiele zależy. A gdzie... Znaczy, kto mocniej nam pokazywał o tym, że natura i ten mistycyzm, który nam daje, może być najgłębszą możliwością połączenia z Bogiem? No właśnie Jan Paweł II pokazywał nam to przez lata swoje.
1: Ale on też zaznaczał, że ta siła jest wtedy, kiedy ludzie będą razem. Kiedy się połączymy we wspólnotę i właśnie od tego też zależy powodzenie różnych lokalnych inicjatyw.
3: Bardzo dziękuję, że to powiedziałeś, bo ta wspólnotowość dzisiaj mam wrażenie, że przez neokapitalizm i przez to, że bardzo pracujemy na indywidualizmie, chcemy być indywidualistami, a ta kampania dlatego bazuje na tym, co lokalne i wspólnotowe, bo właśnie w nas jest siła.

Pięciu stuleci doznaje szczególnej czci i otoczona jest miłością pokoleń. Kult świętej Anny zostaje włączony poprzez genealogię macierzyństwa w samą tajemnicę wcielenia. Ze czcią wspominamy na górze świętej Anny również i tych, którzy na tej ziemi nie wahali się w odpowiednim czasie złożyć ofiary życia na polu walki. Ziemia ta wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania. Tu na górę świętej Anny przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, aby nauczyć się tego wołania. Abba, Ojcze, aby nauczyć się modlitwy, a ta modlitwa, zespalając obok siebie rodziców i dzieci, dziadków i wnuki, stwarza zarazem najgłębszą więź pokoleń. Postać świętej Anny Samotrzeciej, niech ta postać będzie dla was, drodzy bracia i siostry, stałym źródłem natchnienia w życiu codziennym, w życiu rodzinnym i społecznym. Na pamiątkę mej obecności na tej ziemi pragnę dokonać koronacji czcigodnego obrazu Matki Bożej z katedry opolskiej.

Ci, którzy poprzedzili nas w swojej wędrówce przez ziemię, tu na tych drogach, szlakach, którymi my podążamy również w te wakacyjne dni, dają nam dobrą naukę do tego, żebyśmy rzeczywiście korzystali z wszystkiego, co oferuje nam ten świat, z tego, co nowe, nie rezygnując z tego, co stare. Bardzo pięknie podsumowuje to i wprowadza w ten klimat również dzisiejsza Ewangelia, gdzie usłyszymy między innymi o gospodarzu wydobywającym ze swego skarbca rzeczy nowe i stare. Przed nami z pewnością jest wiele takich skarbów do odkrycia. Ważne, byśmy umieli mądrze z nich korzystać, łącząc to, co otrzymaliśmy, z tym, co przynosi nam każdy nowy dzień. Bo to, co było, jest i będzie.

Dziękujemy już Państwu za wspólnie spędzony niedzielny, lipcowy poranek z familijną jedynką w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dobre wspomnienia, piękne miejsca i dobrzy ludzie, niech towarzyszą Państwu także poza radiową anteną. Pięknej, bezpiecznej i błogosławionej niedzieli życzą Państwu Wojciech Błoński, realizujący nasze spotkanie, Sylwia Sułkowska, czuwająca nad całością i mówiąca te słowa, prowadząca to spotkanie, Małgorzata Bartas. Witam.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą sprawował będzie i homilię wygłosi ksiądz biskup Wiesław Lewicki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Drodzy bracia i siostry, obecni w Bazylice Świętego Krzyża Warszawy i łączący się z nami na modlitwie dzięki transmisji radiowej. Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę lipca gromadzimy się w tym szczególnym miejscu, aby podziękować Panu Bogu z okazji Święta Państwowej Policji za pracę i służbę wszystkich funkcjonariuszy i funkcjonariuszki oraz pracowników cywilnych naszej Policji. Dziękujemy Panu Bogu, drodzy bracia i siostry, za waszą służbę, za to, że stoicie na straży naszego bezpieczeństwa i porządku. I pragniemy modlić się o wszelkie Boże błogosławieństwo dla was, jak również dla waszych najbliższych, dla waszych rodzin,

Was w tej odpowiedzialnej i pięknej służbie wspierają. Pragnę powitać Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie, wszystkich pracowników policji, funkcjonariuszy i funkcjonariuszy, księży kapelanów. Witam kadrę kierowniczą na czele z panem komendantem głównym, generalnym inspektorem Markiem Boroniem. Otaczamy Was naszą wdzięczną i serdeczną modlitwą i o tę modlitwę wszystkich łączących się z nami dzięki transmisji radiowej również proszę. Uznajmy przed Bogiem i sobą nawzajem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie i owocnie złożyć najświętszą ofiarę, czcząc Pana Jezusa zmartwychwstałego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone.

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła. Bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wiem, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.

Niektórzy z nas, zwłaszcza kierowcy, dobrze wiedzą, że jednym z ważnych obowiązków policjantek i policjantów, zwłaszcza służących w ruchu drogowym, jest pouczenie. Nawet można powiedzieć, że są takie sytuacje, kiedy człowiek oczekuje pouczenia i woli, kiedy jest pouczony. To są takie sytuacje, ale wydaje się, że zawsze powinniśmy być otwarci na nie tylko na pouczenia ze strony funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji, co na pouczenia, które płyną z Bożego Słowa, bo Boże Słowo jest dla nas drogą.

Bogą, jest dla nas prawdą, jest dla nas życiem. To Boże Słowo, podobnie jak i pouczenia policjantów, ma zapobiegać nie tylko przekroczeniu przepisów i prawa, ale ma przede wszystkim zagwarantować nam bezpieczną przyszłość. Przyszłość, którą Jezus nazywa Królestwem Niebieskim. Zatem pozwólmy się temu Bożemu Słowu dzisiaj pouczyć, kierować, tak by ono kształtowało nasze życie osobiste, społeczne, by ono wpływało na nasze zawodowe obowiązki, by w naszym życiu było jak najwięcej porządku i dobra, jak najmniej zła, jak najmniej tego wszystkiego, co stoi na przeszkodzie naszemu ziemskiemu i wiecznemu szczęściu. Oto pierwsze czytanie mszalne przywołuje króla Salomona. Ten żyjący w X wieku przed Chrystusem król o nic innego nie prosił Boga, jak tylko o mądrość. Ale nie w znaczeniu posiadanej wiedzy, tylko jako zdolność rozróżniania dobra i zła. Uważał, że właśnie ta zdolność, ta umiejętność rozróżniania dobra i zła jest najbardziej potrzebna władcy, temu, który sprawuje władzę. Kiedy słuchamy opowieści o władcy pragnącym mądrości bardziej niż bogactwa i sławy, to rodzi się w nas pokusa skierowania ostrza krytyki na sprawujących jakąkolwiek władzę. Gdyż władza niekoniecznie kojarzy się nam z mądrością i moralnością. Są oczywiście i chlubne wyjątki. Jednym z nich jest święty Tomasz Morus, kanclerz Anglii, żyjący w XVI wieku. Znalazł się w więzieniu, ponieważ sprzeciwił się królowi Henrykowi VIII, który ogłosił się głową kościoła w Anglii i niezgodnie z zasadami religii pojął za małżonkę Anny Boleyn. Córka Tomasza Morusa, Małgorzata, pisała listy do swojego ojca i błagała usilnie, by wycofał sprzeciw. Tym bardziej, że wszyscy uznali króla za głowę kościoła, z wyjątkiem tylko jej ojca. Droga Małgorzato, nie mam zamiaru nikomu powierzać mojego sumienia, bo nie wiem, komu by je zaniósł. Taka była odpowiedź ojca. A Małgorzata odpisała: modlę się do Boga, bym mogła być do Ciebie podobna. Wobec słowa, moi drodzy, które przed chwilą usłyszeliśmy, też wypada nam pomodlić się do Boga, byśmy byli podobni w jak największym stopniu do króla Salomona. Tak bardzo nam tak rozumianej mądrości potrzeba. Nie tylko tym, którzy nami rządzą, i nie tylko funkcjonariuszom policji, do których jeszcze niedawno zwracano się per panie władzą. Nam wszystkim potrzeba mądrości, nam wszystkim potrzeba umiejętności rozróżniania dobra i zła. Żyjemy bowiem w czasach jej deficytu. Poeta Józef Baran pisał: teraz głupota utysiąckrotnia się z prędkością światła. Pędzi coraz szybszymi autami przez kolorowe autostrady ekranów. Biegle włada wszystkimi językami. Rozsiewa się na czołówkach doniesień prasowych. W odróżnieniu od mądrości w lot pojmowalna, w odróżnieniu od mądrości na ustach i oczach świata, z twarzą roześmianą od ucha do ucha rajskimi perspektywami. Modląc się dzisiaj o mądrość, dziękujemy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy stoją na jej straży. Wśród nich jest ponad 100-tysięczna rzesza funkcjonariuszy i funkcjonariuszek polskiej policji. Serdecznie Wam dziękujemy za Waszą służbę, która się opiera na mądrości, gdyż związana jest z umiejętnością rozróżniania dobra i zła i z troską, by dobro pojedynczych osób i dobro wspólne brało górę nad złem przejawiającym się w naruszaniu ładu i porządku oraz w łamaniu prawa. Właśnie prawo jest kolejnym tematem, który porusza dzisiaj Słowo Boże. Śpiewaliśmy przed chwilą refren psalmu: jakże miłuję
prawo Twoje, Panie.

prawo stanowione przez ludzi nie tylko prawo stanowione przez ludzi tylko wtedy służy ich dobru, kiedy nie stoi w sprzeczności z prawem nadanym przez Boga i streszczającym się w dekalogu. Tylko wtedy ma też moc zobowiązującą w sumieniu. Przykład Tomasza Morusa jest dla nas wszystkich bardzo zobowiązujący i pouczający, ale nie tylko przykład z takiej dalekiej przeszłości. Wystarczy wspomnieć choćby związanych z Warszawą księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Doskonale oni rozumieli mądrość w sensie biblijnym jako umiejętność odróżniania dobra od zła, a kryterium tego odróżnienia widzieli właśnie w prawie boskim. Dzisiaj po latach ich przykłady stawiamy jako wzór i słusznie, bo one winny wyznaczać standardy naszego myślenia i naszych zachowań. Obecność natomiast podczas tej Eucharystii, reprezentacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji skłania nas do modlitwy, by prawo stanowione przez polskie władze nigdy nie musiało stawiać policjantki i policjantów przed wyborem, po której stronie należy stanąć, po stronie jednego lub drugiego prawa. Módlmy się też, by słowa psalmu "Więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu" znajdowały potwierdzenie w naszych postawach i wzajemnych relacjach. Wówczas i praca policjantek i policjantów stanie się łatwiejsza i spokojniejsza. Tego też wam, drodzy funkcjonariuszki i funkcjonariusze policji, życzymy. Po słowach psalmu usłyszeliśmy fragment listu świętego Pawła skierowanego do Rzymian, w którym autor podkreśla, że Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują we wszystkim dla ich dobra. Na czym polega miłość do Boga? Pan Jezus mówił, że ten miłuje Boga, kto zachowuje Jego przykazania. To jest całkiem dla nas zrozumiałe, bo przecież każda miłość, mimo że związana z emocjami i uczuciami, tak naprawdę potwierdza się w konkretnych czynach. Nauczanie Jezusa i świętego Pawła potwierdza obserwacja życia. Rzeczywiście, kto zachowuje Boże przykazania, z tym Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czy spotkaliście, moi drodzy, kiedyś człowieka żałującego swojej przeszłości, narzekającego na swoje życie tylko dlatego, że zachowywał Boże przykazania? A ilu jest takich ludzi, którzy może nawet nieświadomi, nie zdają sobie z tego sprawy, chcieliby coś zmienić w swojej przyszłości, ale już jest za późno. Czują się smutni, rozczarowani, nie zdają sobie nawet czasami sprawy z tego, że powodem tego rozczarowania i egzystencjalnego smutku było, czy jest życie niezgodne z Bożymi przykazaniami. One nigdy nie prowadzą do rozczarowania, przygnębienia, mimo że są wymagające i czasami kosztują. Zwłaszcza wtedy, kiedy musimy się zdobyć na takie życie w środowisku, w którym Boże przykazania są lekceważone i nie są, mówiąc popularnie, w modzie. To przekonanie, że zachowywanie przykazań i prawa boskiego prowadzi do dobra, a ich lekceważenie i naruszanie do nieszczęścia towarzyszy również pracy policjantkom i policjantów. Życzymy wam dzisiaj, byście również byli głęboko przekonani, że Bóg jest waszym sprzymierzeńcem waszej pracy i w Nim możecie znaleźć oparcie oraz źródło sił w służbie dla waszego i naszego wspólnego dobra. Albowiem Bóg zawsze współdziała dla naszego dobra, jeżeli traktujemy Go poważnie, uczciwie, jeżeli Go nie lekceważymy, nie zapominamy o Nim. Uwieńczeniem liturgii słowa jest Ewangelia.

Dzisiaj Jezus porównuje Królestwo Boże do skarbu i perły. Nauczanie to w oczywisty sposób wskazuje na hierarchię naszych pragnień i wyborów. Na szczycie tej hierarchii winno znaleźć się pragnienie życia z Bogiem w Jego Królestwie. Wszystko inne powinno być temu głównemu celowi podporządkowane. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie ma konfliktu między życiem w Królestwie Bożym a życiem w Ojczyźnie Ziemskiej. Królestwo Boże oznacza bowiem nie tylko rzeczywistość przyszłą, związaną z czasami eschatologicznymi, ale teraźniejszością. Pan Jezus mówił, że Królestwo Boże jest w nas. A więc Królestwo Boże oznacza więź z Jezusem i kierowanie się prawami Jego Królestwa. A prawami Królestwa Jezusowego są prawda i miłość, sprawiedliwość i pokój. O co chodzi w pracy policji, jak nie o to, by w naszym państwie i społeczeństwie było jak najwięcej z Królestwa Bożego, czyli jak najwięcej prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Dziękujemy wam za to, że stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku w naszym państwie, umacniacie filary Królestwa Bożego. Niech tak rozumiana służba nadal będzie dla was, drodzy funkcjonariusze i funkcjonariuszki policji, niczym skarb, niczym perła, dla których będziecie w stanie poświęcić wiele. A o tym, że jesteście w stanie poświęcić wiele, świadczą choćby przypadki, które napełniają nas smutkiem, ale są nierozerwalnie związane ze służbą policji. Myślę zwłaszcza o tych funkcjonariuszach, którzy w imię troski o bezpieczeństwo i porządek w naszym państwie oddają swoje życie, ponoszą najwyższą ofiarę. O nich również w czasie tej Eucharystii myślimy i za nich się modlimy. Niech zatem wasza służba, drodzy funkcjonariusze i funkcjonariuszki policji, będzie na wzór Jezusa, który w każdym człowieku, w każdym z nas widzi skarb i drogocenną perłę, dla której poświęcił wszystko. Amen.

Wyznajmy naszą wiarę, niech to wyznanie również będzie naszą odpowiedzią na usłyszane Boże Słowo. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedź po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów,

i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Król Salomon został wysłuchany przez Boga, prosząc o serce mądre i pojętne. Z tą ufnością, że i my zostaniemy przez Boga wysłuchani, skierujmy do Niego nasze prośby.

0: Módlmy się za papieża Leona, księdza arcybiskupa Adriana Galbasa i obecnego wśród nas księdza biskupa Wiesława Lechowicza, by w mądrości Ducha Świętego byli gorliwymi przewodnikami ludu Bożego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za całą ludzkość dotkniętą skutkami wojen, terroryzmu i nienawiści, aby Pan napełnił serca wszystkich ludzi duchem pojednania i wzajemnego szacunku. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji, aby obdarzeni łaskami Bożymi sumiennie wypełniali swoją służbę i pracę, a święty patron Michał Archanioł strzegł ich życia i bezpieczeństwa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się za wszystkich funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny, aby Bóg przyjął ich ofiarę i obdarzył życiem wiecznym. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas.
0: Módlmy się za policjantów poległych na służbie, za zmarłych funkcjonariuszy, kapelanów i pracowników policji, aby Bóg wprowadził ich do wspólnoty zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza na niedzielnej Eucharystii, abyśmy słowem i czynem świadczyli o Chrystusie, naszym Zbawicielu. Ciebie prosimy.
2: Uwielbiamy Cię, Boże, który tak nas umiłowałeś, że dałeś swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne i który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana.

Prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzięk czynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: panie!
1: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem, obecnym wśród nas biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
1: Przez Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: posłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w środę świętą Martę, Marię i Łazarza, najbliższych przyjaciół Pana Jezusa. W piątek świętego Ignacego z Loyoli, kapłana, w sobotę świętego Alfonsa Marię Liguriego, biskupa i doktora Kościoła. W sobotę 1 sierpnia przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To szczególna okazja do modlitwy w intencji wszystkich, którzy za miłość do ojczyzny byli gotowi zapłacić najwyższą cenę. W naszej bazylice msza święta w tej intencji odbędzie się o godzinie 10. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkie policjantki i policjantów obecnych razem z nami oraz pełniących służbę. Pozdrawiamy pracowników cywilnych, policji. Składamy wam najlepsze życzenia z okazji waszego święta i zapewniamy o modlitwie za wasze rodziny. Pozdrawiamy także kapłanów pełniących posługę kapelanów policji i cieszymy się z ich tak licznej obecności wśród nas w dniu dzisiejszym. O stronę muzyczną dzisiejszej liturgii zadbała orkiestra reprezentacyjna policji na czele z kapelmistrzem inspektorem Januszem Trzepicurem. Śpiew prowadził chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją pani Sylwii Krzywdy-Motyczyńskiej. Czytania psalm oraz modlitwa wiernych została przygotowana przez przedstawicieli policji. Przy organach pan Marcin Zieliński. We mszy świętej uczestniczyła kampania reprezentacyjna policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Głównej Policji. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i wygłosił kazanie ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa policji. Zanim poprosimy o błogosławieństwo, proszę o słowo komendanta głównego policji.
1: Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, szanowni księża kapelani, panie, panowie oficerowie, funkcjonariuszki, funkcjonariusze, pracownice i pracownicy policji, wielce szanowni państwo. Dzisiejsza msza jest zwieńczeniem centralnych obchodów Święta Policji. Z wyrazami głębokiego szacunku i wdzięczności pragnę podziękować waszej ekscelencji za przewodniczenie Eucharystii w intencji policjantek, policjantów oraz pracownic i pracowników policji. Dziękuję za modlitwę oraz duchowe wsparcie, które umacniają nas i dodają sił do rzetelnego wykonywania codziennych obowiązków. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do księży kapelanów za nieustanną obecność pośród nas, za życzliwość oraz za otwartość i opiekę nad środowiskiem policyjnym. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam, jak ważne są jedność, odpowiedzialność i wzajemne wsparcie. Przyszliśmy tu dziś, aby prosić o siłę i odwagę w codziennej służbie i pracy, a także by z szacunkiem wspominać tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Proszę waszą ekscelencję oraz księży kapelanów o dalszą modlitwę i błogosławieństwo dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji. Szanowni państwo, korzystając z możliwości, jakie daje nam transmisja radiowa, pragnę podziękować wszystkim policjantkom, policjantom, pracownicom i pracownikom policji za poświęcenie, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, odwagę oraz profesjonalizm. Z okazji Święta Policji życzę państwu przede wszystkim zdrowia, bezpiecznej służby i pracy oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Chciałbym również zwrócić się do wszystkich obywateli. Policja jest dla państwa i każdego dnia z pełnym zaangażowaniem realizuje swoją misję w trosce o państwa bezpieczeństwo. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby służyć, pomagać i chronić. Dziękujemy za zaufanie, którym nas państwo obdarzacie.

Bardzo dziękujemy panu komendantowi głównemu policji za życzenia i słowa skierowane pod naszym adresem. Życzenia te pięknie wypowiedziane odwzajemniamy i chcemy również, aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło wam na co dzień w waszej służbie i również by wypełniało życie każdego obywatela naszego państwa, byśmy umieli doceniać rolę i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszek i funkcjonariuszy policji. A nade wszystko byśmy kierowali się prawem dla naszego wspólnego dobra. Niech zatem Boże błogosławieństwo spłynie na nas i otoczy nas wszystkich codzienną opatrznością. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie i służcie w pokoju Chrystusa.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Prawie 3 minuty temu minęła 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Mężczyzna może być niebezpieczny, ostrzega berlińska policja i szuka podejrzanego o wjechanie samochodem w uczestników parady w Berlinie. Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren, mówi szef MON-u w związku z nocnym atakiem Rosji na Kijów. Znamy zwycięstwo w Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu. Łatwo nie było.
2: To jest najlepsze, jak szukasz, nie ma i po chwili jest ładny bursztyn.
1: Berlińska policja opublikowała wizerunek mężczyzny podejrzewanego o wjechanie samochodem w uczestników obchodów Christopher Street Day. To 21-letni Abdul B., znany służbom jako członek miejscowego środowiska islamistycznego. W ataku zginęła jedna osoba, a 17 zostało rannych. Krzysztof Kuczyński.
3: Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Zaapelowali, aby w przypadku zauważenia podejrzanego nie podejmować kontaktu z nim, lecz od razu zawiadomić służby. To dzień wielkiej żałoby dla naszej społeczności, jednak służby zareagowały bardzo szybko, powiedział świadek ataku. Ewakuacja przebiegła wyjątkowo sprawnie, została przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Oczywiście początkowo wszyscy byli w szoku, ale sama ewakuacja przebiegła bardzo płynnie, a ludzie szybko zastosowali się do poleceń. Jestem za to również wdzięczny, bo nie zawsze tak się dzieje. Tego wieczoru nawet osoby, które wypiły sporo alkoholu, zachowały spokój i opuściły miejsce zdarzenia oraz jego okolice. Na podejrzanego 21-latka cały czas trwa obława. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie.

0: nie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru, napisał szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował nocny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W nocy Rosjanie wystrzelili na Ukrainę 7 rakiet balistycznych, ponad 130 dronów, a także pociski manewrujące. Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów. Wzmacniamy własną obronę, wspieramy Ukrainę, która zużywa siły armii Kremla i rozwijamy strategiczne sojusze w ramach NATO i Unii Europejskiej, napisał szef MON-u. To kryzys Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób politolog profesor Szymon Osowski komentuje rozłam w partii. Z PiS-em pożegnał się Mateusz Morawiecki wraz z prawie 40 politykami skupionymi wokół byłego premiera. Decyzją prezesa PiS-u zostaną oni wykluczeni z partii. Rozpad PiS-u będzie miał polityczne konsekwencje, mówił w TVP Info profesor Szymon Osowski.
1: Jeżeli odejdzie 40 bardzo ważnych polityków, to oczywiście, że to osłabienie dla partii. Gdyby doszło do stworzenia jakiegoś nowego ugrupowania, no to oczywiście jeszcze dodalibyśmy do tego większy spadek w sondażach. Także na pewno jest to kryzys partii. Partia oczywiście istnieje, nadal będzie miała bardzo duży, ale jak już widzimy, nie największy klub w Sejmie.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii PiS, który ostatecznie zatwierdzić ma usunięcie polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego.
2: To są aktualności jedynki.
0: W Jantarze odbyły się 26. Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. Przez dwa dni w zawodach wzięło udział 230 zawodniczek i zawodników w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, junior i senior. Zwycięzcami zostali odpowiednio 7-letni Kuba, 13-letnia Kornelia i obrońca tytułu z ubiegłego roku. Rozmawiał z uczestnikami Patryk Michalski.
3: Dobra zabawa się liczy przede wszystkim.
4: A dlaczego warto brać udział w takich zawodach?
3: Właśnie dla takich chwil.
5: Jednak to jest najlepsze, jak szukasz, nie ma i po chwili jest ładny bursztyn.
6: Adrenalina gdzieś, emocje się wkraczają.
0: A patronem medialnym 26. Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu była Radiowa Jedynka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie w większości regionów. Przelotny deszcz jest możliwy, ale tylko na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Temperatura od 18 stopni na Pomorzu, 20 na Warmii i Mazurach, 22 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 24 na Opolszczyźnie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 992 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju mamy dobrą lub bardzo dobrą. Źródła odnawialne odpowiadają teraz za prawie 48% wytwarzanego prądu.
10: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka

0: 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza Ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas pogody, piękne, dojrzałe życie. Audycja, której słucha się dla przyjemności i mądrej refleksji. Tym bardziej, że gościmy kogoś, kto swoją twórczością sprawia, że czujemy się szczęśliwsi. I jak opowiedzieć życie tego 91-latka? Najlepiej jego słowami, a wśród nich są te, które najczęściej wybrzmiewają. Radio, muzyka i to już od najwcześniejszych czasów. Ten powrót do dzieciństwa oznacza opowieść sprzed 80 lat.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w studiu niezwykli goście. Krystyna Sławińska, wspaniała polska tłumaczka literatury pięknej i współczesnej z języka francuskiego i jej mąż Adam Sławiński. To nazwisko znają wszyscy miłośnicy pięknych piosenek, dobrej muzyki i ci, którzy doceniają ogromny wkład pana Adama Sławińskiego w rozwój Polskiego Radia, co szczególnie brzmi w stulecie istnienia naszej firmy. Adam Sławiński. Kiedy był ten pierwszy kontakt z muzyką? Kiedy pojawiło się to pierwsze marzenie o polskim radiu? Bo zdaje się, od tego zaczęło się pana dojrzałe artystyczne życie.
2: Tak, zgadzam się. Radio słyszałem jeszcze przed wojną. Mieszkaliśmy z rodzicami i z rodzeństwem w domku leśnym, który nazywaliśmy leśniczówką. Ojciec był właścicielem około 30-hektarowego lasu, trzech jezior i kawałka ziemi. Był też muzykiem. Grał bardzo pięknie na skrzypcach. No i słuchał radia. Radio stało wysoko, żeby dzieci nie grzebały tam.

0: I pamiętam tylko sprzed wojny jakiś taki eufoniczny dźwięk orkiestry symfonicznej i to jest wszystko, co sprzed wojny pamiętam. A 1 września 1939 roku nikt na radio nie słuchał rano, ponieważ ojciec miał pracę, a myśmy na własną rękę nie potrafili uruchamiać w ogóle go. Więc zwróciła się do mnie ciocia, która mieszkała u mnie, i powiedziała tak: Adasiu, pójdziemy do miasta na zakupy. Powiedziałem, ja oczywiście chętnie bardzo. I poszliśmy na zakupy nad jeziorem. Wyszliśmy do miasteczka Szamocin, odległego o około kilometr od naszego domu. I powiedziałem, o ciociu, jak pięknie, bo zobaczyłem całą ulicę ustrojoną flagami. A ona odpowiedziała, to straszne. Dlaczego? Zapytałem. On mówi, bo to są flagi niemieckie. I okazuje się, że mniejszość niemiecka w Szamocinie, to znaczy mniejszość, bo trzecia część ludności była mówiła po niemiecku, wywiesiła flagi hitlerowskie z Hohenkreuzem. No i szybko zrobiliśmy zakupy. W sklepie pamiętam milczenie. Wszedł w pewnym momencie pewien Niemiec, powiedział Heil Hitler! I ktoś mu odpowiedział tak półgłosem, a reszta milczała. Zrobiliśmy zakupy i szybko wróciliśmy do domu. Ojciec włączył radio. Okazało się, że tak, że zgadza się, że jest wojna. Załadowaliśmy żywność dla ludzi i dla nas, znaczy i dla rodziny i dla koni. I wsiedliśmy na wóz i drogą przez lasy zaczęliśmy uciekać w stronę Warszawy. Dojechaliśmy gdzieś do połowy drogi. Tam okazało się, że Niemcy nas już wyprzedzili. Uciekaliśmy drogami leśnymi, bo ojciec rozumiewał prawidłowo, że niemieckie wojsko pójdzie przecież szosą, a więc szosą nie warto uciekać. No i niestety Niemcy kazali wracać, wróciliśmy, no i zaczęło się nowe życie. Bez radia już, ale na razie był spokój. Urodziła się moja starsza z dwóch sióstr i pamiętam jej chrzest, a nie pamiętam, co mówił ksiądz, bo ksiądz mówił po niemiecku. Krótko potem Niemcy nas wyrzucili z rodziny leśniczówki, to niezbyt odległego majątku, po polsku nazywającego się Strzelce, teraz nazywało się Strzelic. Blisko Noteci już, bliżej Chodzieży i blisko Noteci. No i zamieszkaliśmy w takim domku na Łąkach, który po polsku nazywał się Wiktorowo, a po niemiecku Hermannstall, czyli obora Hermana. Nowy właściciel niemiecki, tenże obory, zatrudnił ojca, ponieważ ojciec mówił po niemiecku i miał za sobą szkołę rolniczą niemiecką. Zatrudnił go jako szefa tego gospodarstwa, miał doprowadzić do tego, żeby przybywało mleka, mleko trzeba było odwozić i tak dalej.
1: I tak państwo przetrwali okupację, a potem po wojnie już ten pierwszy kontakt z muzyką, ten pierwszy kontakt ze skrzypcami, ten pierwszy kontakt z dźwiękami, które potem były dla pana najważniejsze. Jak to wyglądało?
0: Kiedy wróciliśmy na początku roku 45 już do rodzinnego domu, wszystko zostaliśmy tak jak było, nie było radia, ale ojciec bardzo szybko postarał się o radio. No i usłyszałem radio o godzinie chyba 6, może 5 rano, nie pamiętam. Słyszałem, kiedy ranne wstają zorze. To była pierwsza rzecz, jaką usłyszałem w polskim radiu. Potem szybko to uciekło i zaczęliśmy nadawać rano muzykę w rodzaju tak zwanej pieśni masowe, jak Do roboty, Szpilmana bodajże. I wykonaj plan. Ale programy później były bardzo dla mnie interesujące. Usłyszałem pierwszy raz przez radio Jeremiego Przybory. Jakby mi ktoś powiedział, że będę z nim współpracował, to bym powiedział, że zwariował. Było to jakiś spektakl o duchach. I pamiętam nawet fragment takiego spektaklu, gdzie ktoś zapytał Przyborę, dlaczego to duchu zażywasz dziś ruchu? On mówi, że to jego sprawa. A ojciec kupił bardzo szybko pianino, którego nie było przedtem w domu. Dlaczego kupił pianino? Dlatego, że niemiecki pastor emigrował i zostawiał, było do kupienia pianino, przepiękne pianino firmy

Wolkenhauer Fabrik, Szczecin, przepiękny mebel do tego. Ojciec miał pieniądze zarezerwowane na leczenie dla mamy. Mama powiedziała, żeby kupić pianino, absolutnie. Razem z bratem próbowaliśmy tam podgrywać sobie, głównie ja, brat mniej. Dość szybko ojciec zdecydował posłać nas do nauczyciela, który mieszkał tuż na brzegu Szamocina. Uczyliśmy się u niego przez pierwszy tydzień, czy tam może nieco dłużej nawet, i ojciec poszedł na wywiadówkę. I pan profesor powiedział tak: panie Sławiński, spójrzmy prawdzie w oczy. Nic z nich nie będzie. Lepiej posłać chłopaków do szewca lub krawca, to na pewno dadzą się uformować na przyzwoitych fachowców, ale muzyków z nich nie będzie. No ojciec zirytowany zamknął pianino na klucz, ale ja wiedziałem, gdzie jest schowany klucz, i pod jego nieobecność wyćwiczyłem krakowiaka we własnej aranżacji. Przy pierwszej okazji zagrałem ojcu i ojciec dał się przebłagać i puścił mnie na dalsze lekcje. Zresztą mieliśmy w rodzinie też wspaniałą nauczycielkę muzyki, ciocia Jadzia Pietrzykowska nazywała się, która skończyła konserwatorium w Bydgoszczy, i to w zakresie nie tylko fortepianu, ale także śpiewu. Wystąpiła w koncertowym wykonaniu jakiejś opery nawet i uczyła muzyki, i także mnie. Czasami przyjeżdżała do nas też. Bardzo szybko nauczyła mnie gry na fortepianie i ja zacząłem nawet jej akompaniować. I pamiętam, że akompaniowałem nawet do piosenki, wygrywałem skomplikowany akompaniament do piosenki pieśni o Prząśniszcze. Boniuszki pytałem też radia, co robić dalej. Radio, pomyślałem sobie w pewnym momencie, jeżeli radio mi powie, usłyszę, że muzyka, którą nadają, jest piękna, to będę studiował muzykę. No i nastawiłem radio, usłyszałem utwór, nie pamiętam tytułu, dla wiolonczele i fortepian Mozarta. Spodobał mi się. I powiedziałem, dobrze, to będę muzykiem w takim razie.

Ależ to zjawiskowy utwór Jednak do pary. Krystyna Konarska i Robert Polak. Ten utwór, ta piosenka jest autorstwa Adama Sławińskiego. Podobnie jak następne. Słuchajmy, bo...

0: Radość jest niezwykła. Czas pogody, jedynka, Polskie Radio. Dziś słuchamy Adama Sławińskiego, jego opowieści o życiu, radiu i muzyce. Za chwilę część druga.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zanim doszło do muzykologii, to chodziłem do liceum w Chodzieży. Mieszkałem tam w internacie albo dojeżdżałem koleją. Nauczycieli pozwalali mi grać na deser podczas obiadów. W pewnym momencie mama moja powiedziała, że najwyższy czas, żebym został ministrantem. Chodziliśmy, pamiętam, na takie lekcje ministrantury w sobotę. Czekając na księdza, który nas tam instruował, podszedłem do fizharmonii, która tam stała, i zacząłem grać jakąś pieśń kościelną. Wszedł ksiądz, posłuchał i powiedział tak do mnie: będziesz organistą. Ja się zdumiałem, co się okazało. Okazało się, że organista, którego słuchałem zresztą z zainteresowaniem, zmarł nagle. I nie było organisty. Omówiliśmy z księdzem wszystkie szczegóły, no i zacząłem grę na organach w kościele Najświętszej Marii Panny. Nadeszły czasy matury i trzeba było pomyśleć o przyszłości. Mama powiedziała: synku, ty musisz zostać inżynierem, żebyś sobie zapewnił jakiś dobrobyt życiowy. A ja powiedziałem: mamo, ja chcę być muzykiem, ale my ci nie będziemy mogli pomóc, bo nam upaństwowiono las. Jak ty chcesz na własną rękę studiować? Ja powiedziałem: mam nadzieję, że dostanę stypendium. Tuż po maturze zadzwoniłem najpierw do Poznania, do uniwersytetu. Okazuje się, że nie ma naboru studentów muzykologii z powodu małego zainteresowania. Więc zadzwoniłem do Warszawy i tam uzyskałem odpowiedź, że jest taka możliwość. Przyjechałem na egzamin, wszedłem do sali egzaminacyjnej, gdzie przy takim półokrągłym stole siedziała Zofia Lissa, która była wtedy szefową muzykologii warszawskiej. Obok niej siedział młody człowiek w koszuli ZMP, Związku Młodzieży Polskiej. Obok siedział starszy pan, około 50, który miał na sobie czarny garnitur, białą koszulę z niskim kołnierzykiem. Siedział i milczał. Zofia Lissa przepytała mnie z muzyki, powiedziała do ZMP-owca tak: kolego, oddaję wam głos, zdałeś, powiedziała do mnie Lissa. A młodzieniec zadał mi pytanie dotyczące reformy rolnej. Akurat na ten temat wiedziałem wszystko, ponieważ ojciec był ofiarą reformy rolnej. I powiedziałem, na co ZMP-owiec odpowiedział: źle, u mnie przegraliście. A wtedy odezwał się pan z czarnym garniturze: a skąd ty, dziecko, jesteś? Zapytał mnie. Powiedział: dziecko, bo miałem 17 lat jeszcze. Powiedziałem: z takiego miasteczka, nie po pobliżu Loteci. Później się dowiedziałem, że to ksiądz jest. Pracował jako profesor muzyki polskiej. Ksiądz ten powiedział do młodzieńca: dobrze odpowiedział, oni tam wszystko liczą w morgach. Dobrze odpowiedział, zdał.
0: To był początek. Udany egzamin na studia.
2: Ja marzyłem o radiu, ponieważ radio było moim oknem na świat. I marzyłem, żeby tam pracować. Myślałem sobie, chętnie zostałbym nawet gońcem, byle tylko w radio, ani gdzie indziej. No i moje marzenie zostało spełnione ponad oczekiwania, ale najpierw musiałem odbyć szkołę życia w telewizji. Dlaczego? Zaczęły się studia. Ja nie miałem pieniędzy, ponieważ stypendium zostało mi odmówione, dlatego że mój ojciec był obszarnikiem przecież. Zadzwoniłem do księdza w Szamocinie, który powiedział, że gdybym potrzebował stypendium od pewnego pisma katolickiego, to on mi załatwi to stypendium. No i powiedziałem, że tak, no niestety będę potrzebował. Dali mi 200 zł miesięcznie, a moim obowiązkiem było napisać co pewien czas jakiś artykulik muzyczny dla nich. Pamiętam, że napisałem tylko jeden artykuł, mianowicie o Ave Maria Gunoda i Schuberta. W międzyczasie Zofia Lissa załatwiła mi jednak stypendium na muzykologii. Pewnego dnia poszedłem na koncert i spotkałem Zofię Lissę z jakimś panem rozmawiającym. Poszedłem się przywitać. Ona mnie przedstawiła temu panu I po czym poszedłem na ciąg dalszy koncertu. To był piątek, a w sobotę poszedłem do kawiarni, bo tutaj trzeba dodać, że odkryłem jazz wcześniej, już dzięki koledze Andrzejowi.

0: Karpińskiemu, który mnie zapraszał do domu, grał muzykę jazzową. Ja bardzo szybko się nauczyłem grać podobnie. Ćwiczyliśmy także podczas przerw między wykładami. Zofianista tylko uchylała drzwi czasami i mówiła: ciszej dzieci, ciszej. A myśmy grali muzykę klasyczną, a także jazzową. Doszedłem do takiego poziomu sprawności, że byłem angażowany do orkiestr dixielandowych, tanecznych orkiestr, które grywały do tańca młodzieży w sobotę. Umawiało się na te grania w piątek albo w sobotę w hotelu Polonia, tak. Poszedłem do Polonii następnego dnia po tym spotkaniu z Lisą w filharmonii i nagle słyszę, że ktoś, kto idzie koło mnie, mówi: dokąd to pan idzie, panie kolego? Spojrzałem. Aha, to ten pan dyrektor, z którego poznałem. Odpowiedziałem: idę szukać pracy, panie dyrektorze. To on powiedział: to przyjdź pan do mnie w poniedziałek do telewizji na Placu Powstańców, to będzie jakaś praca dla pana. Przyszedłem i okazuje się, że człowiek, który mnie zaprosił, nazywa się Czesław Lewicki i jest dyrektorem muzycznym telewizji. Zaprosił mnie do współpracy. Na początek napisałem jakiś wstęp do opery Mozarta, która była transmitowana. Od razu mnie poprawił, bo ja napisałem, że wybitny przedstawiciel klasycyzmu. On powiedział: co pan tu napisał? Mozart to był kompozytor genialny, proszę tak napisać. No i napisałem i poszło w eter.
1: Jako kompozytor zadebiutował pan muzyką dla teatru telewizji o człowieku, który poślubił niemowę, Anatola Fransa. Pisał pan muzykę do tekstów Agnieszki Osieckiej, opera Spod ciemnej gwiazdy, Jeremiego Przybory, symfonia buffa, na sopran, bas, chór, orkiestrę symfoniczną i tak dalej, i tak dalej. Nawet do tekstów Jerzego Brzechwy, ta słynna baśń symfoniczna Lis Vitalis, na trzech aktorów, chór, orkiestrę symfoniczną. No i oczywiście wiele innych spektakli teatralnych i telewizyjnych. Bardzo cenimy sobie pana pracę w Polskim Radiu. Był pan dyrektorem muzycznym i to w takim momencie, w którym trzeba było podjąć decyzję na przykład o transmisji z Metropolitan Opera. Tego nikt nie robił do tej pory. Pan zdecydował. Albo po raz pierwszy transmisja z konkursu Chopinowskiego.
0: Nie po raz pierwszy, tylko po raz pierwszy w całości. Dlatego, że już w czasie studiów myśmy cierpieli z tego powodu, właśnie z powodu tych transmisji i braku transmisji niekiedy, i zamiast na wykład z ekonomii politycznej cały nasz rok muzykologów poszedł do filharmonii na przesłuchanie konkursu Chopinowskiego, które w pierwszym etapie nie były transmitowane. Profesor ekonomii się zdenerwował, mieli nas wyrzucić, dziewczyny do cywili, a chłopaki do wojska. Mieli pójść, ale wysłaliśmy do profesora dwie najładniejsze nasze koleżanki, żeby go przekonały jakoś. Udało się, ponieważ on zresztą był też muzykalnym człowiekiem. Skończyło się na tym, że nasz upomniano ostro. Za karę musieliśmy jeszcze coś tam zrobić, nieważne.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tworzył pan muzykę klasyczną, muzykę poważną, tak ją określamy często. Nie wszyscy ją lubią, nie wszyscy kochają, ale wszyscy uwielbiają piosenki, melodie, coś, co przemawia do każdego. Pan stworzył dla Teresy Tutinas Na całych jeziorach ty, dla Lucji Prus Dookoła noc się stała, Po prostu jestem dla Dany Lerskiej. Jak pan znalazł czas na te piosenki i dlaczego?
2: Zaczęło się to od tego, że od czasu do czasu ja i moi koledzy, wśród których był też Edward Pałasz, pamiętam, otrzymywaliśmy propozycję opracowania muzycznego do teatru, telewizji. I któregoś dnia przyszła do mnie młoda reżyserka, pani Lucyna Tychowa, i powiedziała tak: panie Adamie, czy zrobi mi pan opracowanie muzyczne do spektaklu pod tytułem O człowieku, który poślubił niemowę Anatola Fransa? Ja powiedziałem, że z przyjemnością, a ona powiedziała: tutaj na tej stronie jest króciutki taki wierszyk. Czy wymyśliłby pan jakąkolwiek muzykę do tego? To nie ma znaczenia, jaka ona będzie. A ja spojrzałem i powiedziałem tak: a co by pani powiedziała na to, gdybym ja napisał muzykę do całości? A potrafi pan? Ja powiedziałam: oczywiście, kłamiąc. Ona mówiła: ale ja nie mam pieniędzy na kompozycję. A mówię: ale ma pani 1500 zł na opracowanie muzyczne? Mówiła: mam. No to wystarczy, odpowiedziałem. Za 1500 zł zaangażowałem 3 muzyków, między innymi mojego kolegę klarnecistę jazzowego. Sam zagrałem na klawesynie za darmo. No i nagraliśmy muzykę do tego spektaklu i została nadana. Zostało to zauważone, dlatego że wtedy był jeden program telewizyjny. Wszyscy robotnicy, chłopi, inteligencja oglądała teatr w telewizji. Przyszedłem pewnego dnia do pokoju nagrań w telewizji. Tam leżała taśma z nagraniem piosenek Studenckiego Teatru Satyryków. I tam były piosenki z tekstami, między innymi Agnieszki Osieckiej. Były piosenki Pałasza, piosenki Lusztyga, Jarosława Abramowa. Posłuchałem tego i podobały mi się, bo były inne od tego, co radio nadawało. I pomyślałem sobie: miło byłoby pracować na przykład z taką Osiecką. I wróciłem do domu, do mieszkania, które, do pokoju, który wynajmowałem na Żoliborzu, w sąsiedztwie mieszkania Krzysztofa Komedy zresztą. Zadzwonił telefon. Dzwonił Jan Borkowski i powiedział do mnie tak: stary, czy ty byś napisał muzykę do opery? Pomyślałem sobie: zwariował człowiek. Co ty żartujesz? Odpowiedziałem. On mówi: wiesz, no chodzi o taki musical, o takiej niegrzecznej panience i jej kolegach, którzy popełniają zbrodnie. No i trzeba ich ukarać i tak dalej. A kto napisze to libretto? A on powiedział: libretto już jest. Napisała je Agnieszka Osiecka. Natychmiast umówiłem się z Borkowskim i z Agnieszką Osiecką i Agnieszka mi powierzyła napisanie tego kawałka muzyki, który miał być wykonany na otwarcie Jamboree w Filharmonii Narodowej. Był to wstęp choralny, rozmowa z oskarżoną, którą grała Anna Prucznal. Telewizja była zaszokowana i nagrali fragment tego koncertu i nadali w wiadomościach wieczornych, późno wieczornych. Krótko mówiąc, pierwszy krok został zrobiony. Agnieszka Osiecka nie przyszła na pierwszy koncert. Bała się, że będzie klęska w tej filharmonii i wysłała tam swoich przyjaciół, natomiast sama czekała w domu na wiadomości.

Potem dostała wiadomości, że koncert był udany i drugiego dnia, czyli w sobotę, przyszła i razem poszliśmy się kłaniać. I po czym Agnieszka wkrótce potem mi zaproponowała, żebym zaczął pisać z nią muzykę do listów śpiewających.

0: Teraz zapytam panią Krystynę, małżonkę pana Adama Sławińskiego, o piosenki, które no, symbolizują wasze relacje. Być może Na całych jeziorach ty, to o pani, dla pani?
1: Nie, to były lata 60., koniec lat 60. Myśmy się już znali, ale z daleka.
0: Dookoła noc się stała, później Po prostu jestem.
1: Tak, to wcześniejsze były utwory.
0: Jak pani odbierała te piosenki? Co było w nich najpiękniejsze? Co było dla pani ważne? I czy namawiała pani męża, żeby właśnie skupił się na takiej muzyce, na takiej twórczości?
1: Później namawiałam go, jak już miał dosyć trochę pisania piosenek i zabrał się za muzykę tak zwaną poważną, za filmy. Ciągle właśnie namawiałam, żeby wracał do piosenek. Potem już było rzadziej, ale jednak czasem wracał.
0: Nie przyszło pani do głowy, żeby napisać coś, do czego by pan Adam napisał muzykę, stworzył muzykę? Pytam o to w kontekście pani zawodu. Jest pani tłumaczką literatury pięknej, współczesnej, z języka francuskiego. Operuje pani słowem, kocha pani słowo, a jednocześnie no, rodzinne związki.
1: Niestety do pisania nigdy nie miałam zdolności, ani ochoty zresztą.
0: A wychowana w artystycznym domu wspaniałym, brat Jerzy, czyli dziennikarz znakomity, Jerzy Kisielewski, Wacek, muzyk. Minęło niedawno 40 lat od tego tragicznego wypadku, w którym brat odszedł. Czy wychowanie w takim domu nie spowodowało, że chciałoby się również wspólnie z mężem coś stworzyć?
1: Nie, nigdy nie miałam tendencji do tworzenia czegokolwiek właśnie, czy piosenek, czy innych tekstów. Zajęłam się tłumaczeniami i to mi wystarczyło.
0: Co jest takiego fascynującego w tłumaczeniach, w poznawaniu innego języka?
1: Właśnie. Po skończeniu romanistyki tutaj w Warszawie pojechałam jeszcze do Paryża, gdzie 2 lata studiowałam i chciałam robić doktorat nawet.

0: ale w międzyczasie zajęłam się przykładem i to mnie tak wciągnęło, że odpuściłam doktorat. No i zajęłam się tłumaczeniami różnymi. To mi sprawiało i przyjemność, i zainteresowanie literaturą, którą trzeba. Także nigdy nie myślałam o pisaniu.
1: Wystarczy jeden mąż, który tworzy, który pisze, który komponuje. A wśród tych powieści, które pani tłumaczyła, ten dorobek, Trzy silne kobiety, Melancholia niewiniątek, Kompleks sędziego, Głos bez echa. O i tutaj dla miłośników Juliusza Verna również. Komentarze naukowe do powieści W 80 dni dookoła świata, ale też biografie i reportaże. Helena Rubinstein, kobieta, która wymyśliła piękno. I jednocześnie ten taki podskórny obowiązek, czy chęć, czy radość bycia muzą dla takiego znakomitego kompozytora. Jak pani mężowi pomaga w jego twórczości? Czy pani pomaga? Czy po prostu wystarczy sama obecność? Jak to się dzieje w takim małżeństwie właśnie? Od 50 lat mniej więcej są państwo w związku. Jak się pomaga takiemu mężowi?
0: Moja rola muzy polegała na tym, żeby mu zapewnić spokój do pracy przede wszystkim. I to tyle.
1: A jakieś takie, oprócz spokoju, jakieś takie, nie wiem, przyjemności, może jakiś ulubiony smakołyk, może stwarzanie jakichś szczególnych warunków. Nie wiem, lubi coś, a pani mu to zawsze przygotowuje, żeby sprawić mu radość, żeby chciał tworzyć, żeby chciał w tym swoim świecie jakoś
0: no
1: czuć się lepiej.
0: Każdy ma taką skłonność, ale nie specjalnie właśnie, żeby tworzył, czy żeby coś nowego pisał, tylko no życie, po prostu życie.
1: Czym pani najbardziej zaimponował? Co sprawiło, że poczuła pani, że jest żoną znakomitego artysty?
0: Muzyka filmowa.
1: O właśnie, a który z utworów? No bo tak, no, Skok, głównie... Gra, Chłopi, Za rok, za dzień, za chwilę, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, Komediantka.
0: Komediantka, Chłopi.
1: Jana Rybkowskiego, tak. I Jerzego Świertni,
0: Jerzego
1: Komediantka.
0: Świertni. Świetna muzyka Czołówki, którą zresztą później Irena Santor śpiewała ten temat. No, muzyka do Chłopów.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Z czego jest pan najbardziej dumny, jeśli chodzi o pana twórczość? Z piosenki, z muzyki filmowej, czy może z innego dzieła, może z jazzu? No,
2: jest jeszcze tak zwana muzyka poważna. Uważam, że na filmy straciłem mnóstwo czasu, bo pierwsze filmy były krótkie. One są już kompletnie zapomniane w tej chwili. Te dłuższe filmy też w większości zapomniane, ale nie całkiem.
1: Z którego jest pan najbardziej dumny? Co pana uszczęśliwiło? Tak jak nas, słuchaczy.
2: Takim, że tak powiem, darem z nieba była propozycja napisania muzyki do Chłopów, reżyseria Jana Rybkowskiego. Jak do tego doszło, nie wiem.
1: Na zakończenie zapytam o piosenkę, którą pan stworzył, która się panu najbardziej podoba. Zagrajmy ją i posłuchajmy razem ze wszystkimi słuchaczami.

0: i czasu pogody.
1: Z pewnością na uwagę zasługuje piosenka Na całych jeziorach ty. Jest to piosenka zresztą, która została, jedyna, która została wybrana do serialu, mimo że piosenek jest bardzo wiele i są równie dobre inne. Nie wszystkie oczywiście. Co w tej piosence jest takiego? Mój ojciec miał trzy jeziora. Ja czułem, że tak powiem, atmosferę jezior. To jeden powód. A drugi powód był taki, że ja starałem się jak najwyżej, że tak powiem, wejść z tą muzyką. Trochę na pograniczu tonacji c-moll to się dzieje.
0: Jak najwyżej, czyli sięgnąłem do gwiazd, bo jest to utwór znakomity, do dziś kochany i słuchany. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Krystyna Sławińska i jej małżonek Adam Sławiński. Czas pogody, jedynka, Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
3: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no, lubię takie sytuacje, no, to było super.
1: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki

0: dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Mamy wiadomość od państwa.
8: Meldunek z autostrady A1, 79 km na zwężeniu, gdzie są roboty drogowe. Jedno auto uderzyło prawdopodobnie w barierkę, jest zepchnięte na bok, stoi policja, ruch jest, ale się korkuje. Także jakby ktoś pytał, o co się dzieje, no to mamy małą kolizję z barierką.
7: Dziękujemy za informację. Korek na autostradowej jedynce ma już ponad 10 km. Warto zjechać na przykład na drogę krajową numer 91 w Nowych Marzach. To nie wszystkie wieści z autostradowej jedynki. Kolejna kolizja jest na odcinku autostrady w drodze do Włocławka. Korek ustawia się od węzła Lubicz, no i tam stoją państwo w 4-kilometrowym korku. Zdecydowanie większy ruch jest na drodze krajowej numer 7 w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach, czyli na krajówce prowadzącej do Warszawy. Popołudniowy ruch widzimy też zdecydowanie w Krakowie, na węźle w Balicach, czyli przy samym porcie lotniczym. Korek jest w obu kierunkach i można także tam wybrać objazd, na przykład przez drogę krajową numer 79 w miejscowości Zabierzów. A jeśli chodzi o pracę służb, wiemy, że utrudnienia są także na drodze krajowej numer 45 Opole-Kluczbork-Zawada. Tam samochód wjechał do rowu i dlatego jeszcze do godziny 14 będą tam utrudnienia, jeżeli chodzi o przejazd, a także autostrada A8 węzeł Wrocław Południe do węzła Wrocław Zachód, gdzie także zablokowana jest jezdnia lewa do godziny 15, a tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest właśnie pas do Wrocławia. Czekamy na wiadomości od państwa. 22 513 11 11.
2: Jest 13:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Balasz. Odrażający czyn i atak na nasze społeczeństwo. Kanclerz Niemiec reaguje po zamachu na Paradzie Równości w Berlinie. Trwa obława za sprawcą. Gdynia czeka na decyzję, a na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO już wpisano grecki Olimp i plaże Normandii. Wyjątkowe drzewo zakwitło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. To lipa lśniąca.
9: Prawdopodobnie jest to pierwszy przypadek, że w Polsce ta lipa zakwitła i można to zobaczyć.
2: To odrażający czyn i atak na nasze społeczeństwo. Tak kanclerz Niemiec Friedrich Merz komentuje wieczorny zamach na uczestników Parady Równości w Berlinie. Ten czyn zostanie zbadany, a osoby za niego odpowiedzialne będą ścigane z całą surowością, zapowiedział polityk i zapewnił, że Niemcy są otwarci, kochają wolność i będą tego bronić. Kanclerz zapewnił, że jest myślami z ofiarami i ich rodzinami. Wyrazy współczucia przekazała też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Każdy człowiek powinien móc żyć, kochać i walczyć o swoje prawa bez

0: strachu, nienawiść i przemoc nie mają miejsca w naszych społeczeństwach, napisała. Tymczasem trwa obława na 21-letniego Abdulla B., który wjechał w tłum uczestników parady samochodem. Uzbrojeni policjanci przeszukali stację Anhalter-Bahnhof, kolejki miejskiej S-Bahn. Ruch pociągów został wstrzymany. Wcześniej przeszukano mieszkanie podejrzanego w dzielnicy Tiergarten. Przeszukano też inne mieszkanie w dzielnicy Schöneberg.
1: Do ataku doszło wczoraj, około 22. Sprawca zranił 17 osób, mówi rzecznik prasowy berlińskiej Straży Pożarnej Dominik Pretz. Spośród tych 17 osób jedna zmarła na miejscu mimo prób reanimacji. Spośród pozostałych 16 rannych 3 były w stanie zagrożenia życia, 8 zostało poważnie rannych, a 5 poniosło lekkie obrażenia. Policja poszukuje także drugiej osoby, która mogła być w samochodzie. Zdaniem funkcjonariuszy z pojazdu mogli wysiąść ludzie, którzy zaatakowali uczestników parady ostrymi narzędziami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: A za godzinę przed bramą brandenburską odbędzie się zgromadzenie ku czci ofiar ataku. Nie nocą, ale rankiem Rosja zaatakowała drugie co do wielkości ukraińskie miasto. W Charkowie zbombardowane zostały dzielnice mieszkalne. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 10 jest rannych. Jak mówi mer Charkowa Ihor Terechow, Rosjanie użyli nowych rakietowych bomb. Wstępne raporty wskazują, że był to atak przy użyciu banderole, nowego rodzaju broni stosowanej przez Rosjan przeciwko ludności cywilnej w Charkowie. Uszkodzeniu uległy 22 prywatne budynki mieszkalne. Niektóre zostały całkowicie zniszczone i są nie do naprawienia. Dodatkowo uszkodzeniu uległy linie energetyczne. Kobieta, która w tym ataku zginęła, w zeszłym roku wraz z mężem i dziećmi uciekła z Kupiańska, gdy do tego miasta zbliżyła się linia frontu. Schronienie znaleźli w wynajętym domu w Charkowie i to właśnie w ten budynek trafili Rosjanie. Ostatni dzień Łódź Summer Festiwalu w cieniu wczorajszych awantur. Gdy organizatorzy na chwilę zamknęli bramki na teren imprezy, nie wszystkim się to spodobało i zrobiło się groźnie. Szczegóły zna Damian Grosicki.
2: Organizatorzy postanowili czasowo zamknąć bramki z powodu zbyt dużej liczby osób, które chciały wejść na teren festiwalu. Nie wszyscy byli zadowoleni, więc postanowili wyżyć się na policjantach, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie.
2: Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak policjanci wyprowadzają krewkich uczestników, którzy nie stosowali się zarówno do zaleceń mundurowych, jak i zakłócali ogólnopanujący porządek. Zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat. Teraz każda z nich oddzielnie będzie rozliczana według swojego zachowania.
0: Dziś ostatniego dnia festiwalu wystąpią m.in. Mata i Sean Paul, a wstęp na imprezę jest bezpłatny, podobnie jak przejazdy komunikacją miejską. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiły się nowe pozycje, zatwierdzone właśnie na sesji w Busan w Korei Południowej. Ochroną objęto plażę Normandii, gdzie lądowali alianci wyzwalający Francję z rąk niemieckich okupantów. Na listę wpisano też grecki Olimp, legendarną górę, o której globalne uznanie Grecy zabiegali od 12 lat. Na liście UNESCO znalazły się też m.in. kompleks Alto Works w Finlandii, Sarnat w Indiach, Asuka Fujiwara w Japonii, a jutro decyzji doczeka się polski kandydat. To modernistyczne Centrum Gdyni.
4: To są aktualności jedynki.
0: To prawdopodobnie jedyny taki przypadek w Polsce. W prywatnym ogrodzie w Chwalęcicach koło Gorzowa Wielkopolskiego zakwitła lipa lśniąca. Roślina pochodząca z południowej Azji, tłumaczy właściciel ogrodu Marek Pogorzelec.
5: To jest lipa, która w naszym klimacie nie zimuje. No to jest taka bariera, żeby ją utrzymać przy życiu, to trzeba mieć szklarnię. No i trzeba przede wszystkim ją zdobyć, co tutaj na terenie Unii Europejskiej jest bardzo trudne, aczkolwiek możliwe.
0: Kwitnącą, unikalną lipę można podziwiać, bo ogród zostanie po południu udostępniony do zwiedzania. A na koniec jeszcze krótki raport nadmorski, bo ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Czerwone flagi powiewają m.in. w Trzęsaczu, Pogorzelicy, Rywalu i Pustkowie, a także w Kuźnicach, Jastarni i Juracie na Półwyspie Helskim. Powód? Wysokie fale. Zamknięte jest też kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Tu powodem są sinice. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda.
0: Tylko lokalnie na Pomorzu może się pojawić więcej chmur i przelotnie słabo popada deszcz. A poza tym wszędzie przewaga słońca, no i bardzo, bardzo ciepło. Co prawda na bałtyckich plażach tylko 20 stopni, ale już na Warmii i Mazurach 24, w centrum 27, a na południu i południowym zachodzie 28.
6: Sponsorem prognozy

0: pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Barytonem
7: i tenorem.
6: Zapraszamy Państwa
7: na dwa głosy.
6: W rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
7: Paweł Sztompkę
6: i Marcin Kuse.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
8: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3378. odcinka powieści radiowej W jezioranach.
9: Co podamy na gorąco?
10: Na poprawinach, jak to na poprawinach?
9: A tak, to pani Helenko powiedziała, że nadal nic nie wiem.
10: Na stołach stoją zakąski, czyli to wszystko, co było na weselu.
9: Dobrze, no to odgrzejemy mięsa, jak zwykle.
10: Zostało sporo schabowych, dewolajów, nawet bitki są. Ludzie chętnie zjedzą.
9: No tak, bo najważniejsza jest regeneracja.
10: Musimy ugotować rosół.
9: No tak, rosołek najlepszy.
10: Dodam sporo lubczyku. Miłosne ziele na pewno pobudzi weselników.
9: A nie będą za bardzo pobudzeni?
10: Zawsze na weseliskach jakieś nowe pary się kojarzyły. Nie wie Agata?
9: A mnie się to akurat nie przytrafiło.
10: A, bo to nie każdemu pisane. Ja mojego męża poznałam na weselu kuzynki. A przystojny był.
9: Prosił panią do tańca?
10: Pierwszy był z niego tancerz. A ja wtedy też byłam ładna babka.
9: Nastawiać rosół?
10: No pewnie.
9: Teraz też pani świetnie wygląda, pani Helenko. Tylko...
10: Tylko co?
9: No, rozjaśniłabym pani aurę. To naprawdę pomaga.
10: W ogóle nie wiem, o czym Agata do mnie mówi.
9: Kiedy aura jest jaśniejsza, to człowiek mniej się złości, mniej się denerwuje.
10: Kiedy same zgryzoty wokół nie widzi Agata.
9: No nie, jest ich aż tak dużo. O,
10: na przykład zbiórka na wóz strażacki, ten cały bal.
9: No ale przecież straż musi mieć wóz. Jak się pani chałupa, nie daj Boże, zapali, to czym przyjadą strażacy? Co, rowerami? No,
10: pewnie, wóz potrzebny. Ale dlaczego szef się zgadza na naszą darmową pracę?
9: A przecież nie musiała się pani zgadzać.
10: Łatwo Agacie mówić.
9: Ale przecież szef powiedział, że przychodzi do pracy kto chce.
10: Co by o mnie ludzie powiedzieli, gdybym nie przyszła?
9: O pani?
10: O mnie. O Helenie Magdziarzowej.
9: A ja nie wiem, co by mówili.
10: Na języki by mnie wzięli. Tyle Agacie powiem.
9: Może nikt by nie zauważył.
10: A przecież tu by wszystko beze mnie inaczej wyglądało. Nie wie Agata tego? A ludzie swój rozum mają.
9: Mieć mają, zwłaszcza do plotkowania.
10: Dlatego po mojemu nasza praca powinna być opłacona.
9: No ale co tu opłacać? Przecież to składkowa impreza. Nic nie musimy robić.
10: No to się

0: tylko tak Agacie wydaje.
1: Podamy na stoły to, co przyniosą goście i wszystko.
0: A to nie praca?
1: Pani Helenko, niech pani to potraktuje jako swój wkład w wóz strażacki. No,
0: nie mam innego wyjścia. Tyle, Agacie, powiem. A herbatki? Kawki? Kto to będzie robił? Kto podawał? Przecież nie Piskorski.
1: Pani Helenko, dobro do pani wróci. Spokojna głowa.
0: No, spokojna. To ja będę, jak tu wszystko wreszcie skończymy. Wstawiam wodę na makaron.
1: Dobrze, to ja podgrzeję kotlety na patelni.
0: Aha, zakąski trzeba poprzekładać na półmiski. Urwanie głowy.
2: Agata! Agata, chodź!
1: A po co?
0: Nie widzi Mirek, ile to roboty.
2: Pilna sprawa, pani Helenko, bal strażacki.
1: Przecież to za 3 tygodnie.
2: No właśnie, no, czyli czasu mało. A tu powstaje koncepcja.
0: A daj spokój z koncepcją. My rosół na poprawiny gotujemy.
2: Czuję. Zapach smakowity.
1: Pani Helenka dorzuciła sporo lubczyku.
0: No trzeba ludzi w sobie rozkochać.
2: Lubczyku zadać? A no... W sumie dobry pomysł. No.
1: Żeby potem więcej ślubów w sonacie było.
2: O, całkiem biznesowe podejście. Aha.
0: A co z tym balem strażackim? No niech Mirek powie.
2: Słuchaj, wszystko pod kontrolą, tylko nie wiemy, jak ustawić stoły. W podkowę czy obok siebie? No nic nam na razie nie pasuje. No.
1: A może w kształt mandali? To wyzwoli kosmiczną energię.
0: Ja pójdę. A Agata niech rosołu pilnuje.
1: Pani Helenko?
0: No, potem znowu będzie problem z podawaniem na stół. Już lepiej ja to ustalę.
1: Pani nigdy nie może się uwolnić od problemów. Taka karma.
0: Co poradzę na to, że biedna Magdziarzowa musi mieć na wszystko baczenie?
2: Dobra, tylko niech pani weźmie kartkę i ołówek, okej?
0: Okay? A, ołówek, tak? Ołówek, no gdzieś tu był. O.
2: No, dobra. No, jest i pani Magdziarzowa, proszę.
3: Dzień dobry, pani Helenko.
0: A co komendant taki jakby smutny?
3: Ja?
2: O, wiadomo, wozu wciąż brak.
3: Będzie, tylko trzeba się trochę o niego postarać.
0: Może trzeba poprosić złotą rybkę?
3: Chyba złotą rutkę.
2: O, ona jest złota, ale sama złota nie ma.
3: No i w tym cały problem.
0: Piskorski się nie martwi. Wóz strażacki w Klimontowicach jeszcze zatrąbi.
2: Byle szybko, bo nieszczęście łatwo.
0: O, a Krzyż, zgiń, przepadnij.
2: Dobra, pani Helenko, to jak według pani te stoły mają stać, co?
0: Zaraz. Niech pomyślę.
3: Dla mnie wszystko jedno, byle pieniądze zebrać.
2: Żeby zebrać, trzeba ludzi do tego zachęcić. Nie mam racji?
3: Będzie poczęstunek, będzie coś do picia.
0: Szef ma rację. Tu trzeba podejściowo.
3: Jak?
0: No po polsku przecie mówię. Trzeba mieć do ludzi podejście. Nie tylko polać i płacić datki na straż pożarną.
2: Tak byłoby najłatwiej.
3: Sam nie wiem. Może stoły pod ścianami, żeby miejsce na środku było.
0: Też tak to widzę.
2: No dobra, a na środku to co ma być, co? Nie za pusto trochę?
3: Trochę łyso.
0: Tu, po środku, ustawimy cudo.
2: A jakie znowu cudo?
0: Podświetlaną fontannę z figurą świętego Floriana na szczycie.
2: Naprawdę?
3: Figurę niby w remizie mamy. Można przynieść, czemu nie?
0: Woda spada kaskadami, a święty Florian, patron strażaków, świeci się na różne kolory. No cudnie!
2: No dobra, i co to niby ma oznaczać?
3: Ładnie na takie coś popatrzeć. Aha. Czemu nie?
0: A to znaczy bardzo wiele. I ludzie to zrozumieją, bo ludzie swój rozum mają.
2: Pewnie, tak.
3: Tylko do czego ta figura i to wszystko?
0: To oznacza, komendancie, że sam święty Florian ładnie o datki prosi dla swoich chłopaków, którymi się opiekuje.
3: No rzeczywiście, ale pani to wymyśliła.
2: Dobra, pani Helenko, kupuję to. Kupuję. Ciekawe tylko, co powie szefostwo.
0: Co ma być, to będzie. Stoły pod ścianami, a na środku święty Florian.
2: No, nawet będzie można tańczyć wokół niego, nie?
0: A jak najbardziej.
3: To ja już uwag żadnych nie mam.
0: A, zaraz, ale sala musi być udekorowana.
2: W sonacie to jest norma.
3: Ale jak?
0: Strażacy muszą porobić dekoracje. Może jakieś łańcuchy?
2: Łańcuchy to na święta, pani Helenko. Najlepiej

0: Baloniki w girlandach, o.
1: Czerwone.
2: Czerwoniutkie.
0: O, o. No, to chyba nawet mamy. Chłopaki nadmuchają czerwone strażackie baloniki, rozwiesimy w całej sali, nie? A święty Florian na środku.
1: Ale chyba trzeba jeszcze z tym do szefostwa.
2: Pan Zenek na pewno się ucieszy, że Helena Magdziarzowa znów uratowała sytuację.
0: A co tu niby było do ratowania, przepraszam?
2: Ale to nie pierwszy raz w sonacie. A wie Piskorski dlaczego?
1: Nie mam pojęcia.
2: Bo Helena Magdziarzowa ma ogromne serce i każdego do niego przygarnie. Taka właśnie jestem.
1: Rozumiem. I rączki całuję.
0: Dobra, to chodźmy teraz do teścia. Pani Helenko, bardzo dziękuję za pomoc. Dziękuję.
2: Drobiazg, Mirecz.
0: No, jesteśmy.
3: I jak poszło ze stołami?
1: Chyba wszystko gra.
0: Pani Helena wymyśliła fontannę ze świętym Florianem na środku.
3: A skąd?
1: Figurę mamy w remizie.
0: No, a fontannę można pożyczyć i w Lublinie. Wie też gdzie.
3: No, może to i nie głupie. No.
1: Mnie się podoba.
0: A może jak się ludzie dowiedzą, że będzie coś ekstra?
3: Myślisz, że chętniej przyjdą?
0: No, sam nie wiem. Ale pomysł jest niezły.
1: Wszystkim opowiem, jak tu będzie. Za reklamę będę robił.
3: A jak przyjdą, już ja im rozrywkę zapewnię, nie bój się, Marek.
1: Jeszcze będą jakieś atrakcje?
0: Jasne, teściu już mi wspominał. A co tam wymyśliłeś, teściu? Pochwal się.
3: Weselne, tradycyjne zabawy przerobiłem na zabawy strażackie.
1: Rzucanie wianka?
0: Chyba nie, nie, nie. Co, teściu?
3: No, tego rzeczywiście nie wziąłem pod uwagę.
1: A co pan kierownik wymyślił?
3: Na przykład przeciąganie sikawki.
1: Dobre!
0: O, no dobra, tylko z daleka od fontanny, bo jak się ktoś zachwieje, no to święty Florian nam do niej wpadnie, nie?
1: On się wody nie boi.
3: Mam jeszcze więcej, o, tu sobie zapisałem. O, zabawa w krzesełka, tradycyjna może być.
1: Kto nie znajdzie krzesełka, ten odpada.
0: I zwycięzca dostaje czapkę z napisem Straż Pożarna. O,
1: bardzo dobre! Czapki mamy.
3: Poznawanie swojej żony po kolanku?
0: A kto niby ma poznawać? Przecież pana młodego brat jest.
3: Jak to kto? Pan komendant.
1: Ja?
0: Posadzimy żonę, a obok niej strażaków. Z podwiniętymi spodniami. Nie? A komendantowi zasłonimy oczy. O!
3: Oto to!
0: Ludzie to kochają takie rzeczy. No.
3: I jeszcze wyścig z jajkami na łyżkach.
1: W tym moje chłopaki mogą startować.
0: I będą dwie drużyny. Strażacy i gości.
3: Super. I strażacy muszą przegrać, rozumiesz, Marek?
1: No raczej wygrać, żeby pokazać sprawność naszej formacji.
0: No to też niby rację, tak.
3: Mhm. No nie pomyślałem o tym. No okej, strażacy mają wygrać, wyścig z jajkiem na łyżce. Zapisane.
1: Jeszcze coś masz?
0: Na teścia to zawsze można liczyć.
3: Zaproszenia będą po 200 zł, ale kombinuję jeszcze ze zbieraniem na sali na wózek. Czyli w naszym przypadku na wóz.
1: Każdy grosz się liczy.
0: A może coś takiego? Słuchajcie, dwie najładniejsze dziewczyny założą czerwone sukienki. Kapujecie!
1: Ale kto?
0: Spokojna czaszka, komendancie. W naszej gminie ładnych dziewczyn jest mnóstwo. Na przykład Aneczka.
3: Miałeś z nią do czynienia? Jeszcze ci mało?
0: Było, minęło. Nikt już poza teściem tego nie pamięta.
3: Lepiej uważaj, bo jak się Agnieszka dowie...
1: No i co z tymi dziewczynami?
0: Dobra. I obie będą siedziały obok wozu strażackiego, zrobionego z kartonu, tak? Modelu takiego ze skarbonką w środku. I kto chce zatańczyć z takimi pięknościami, datek do skarboneczki na prawdziwy wóz, a?
3: Bomba!
0: Ha, ha, no!
1: Może uzbieramy?
0: Raczej nierealne. Nie.
3: Liczył komendant, ilu może być gości?
1: Jak się przyłożymy, jakieś 250 osób.
0: To może się zbierze.
3: Zaproszenia po 200, to będzie 50 tysiaków plus datki w kartonowym wozie.
1: Na prawdziwy wóz nie starczy, nie ma możliwości.
0: No, ale to zawsze coś,
3: no,
0: nie?
3: Od czegoś trzeba zacząć. A potem może Rutka znajdzie sponsora.
1: Na to liczę, bo inaczej klops.
0: A może prezes Jaskuła coś dorzuci?
3: Ten by mógł, ma kasę, skoro chce tu spa budować.
1: I zna takich, co mogą sypnąć grosze.
3: Na pewno, i to z całej Polski.
0: To trzeba otoczyć prezesa i prezesową naszą czułą opieką.
3: No ja w tym głowa. Alkohol będzie po cenie hurtowej bez marży.
1: Wasza strata.
0: No, może i strata, ale cel szlachetny, nie?
3: Prezes Jaskuła będzie miał zawsze nalane. Może się zadeklaruje.

0: tylko że rano może o tym zapomnieć.
1: A nie, nie, trunki będą szlachetne, nie jakaś tam berbelucha. No.
2: Czasy się zmieniają. Teraz mało kto się upija, nawet na weselach.
0: Ludzie mniej piją i dobrze.
1: Dla branży gorzej.
2: Ale mniej strat. Połamanych stołów i krzeseł, nie mówiąc o stanie urządzeń sanitarnych.
0: To będzie elegancki bal. Tak to widzę.
1: Tak, na 100%. Ja myślę, że wszyscy będą się dobrze bawili. Wszyscy.
2: Na początek muzykę też damy strażacką.
0: To znaczy jaką?
2: No, wycie syren, głośne komendy, a na monitorze puścimy film o bohaterach.
0: Jaki film?
1: Ja nic nie wiem.
2: No to będzie hit.
1: A sam teściu nakręci?
2: No, na to już jestem za stary. Poprosiłem panią Danusię. Ona nakręci swoim aparatem krótkie wypowiedzi naszych strażaków, doda zdjęcia gminy z drona, no i to zmontuje, a całości damy tytuł Nasi Bohaterowie.
1: To elegancko.
2: Dobry pomysł, prawda?
0: A co ja mam mówić w tym filmie?
1: A ty niech się komendant nie stresuje, pewnie wystarczy tylko odpowiedzieć na pytanie.
2: To zresztą będzie krótki film, najwyżej 5 minut.
0: Jestem tym wszystkim bardzo pozytywnie zaskoczony.
1: A właśnie, jeśli Danusia włączyła się do akcji, no to pewnie i Sven coś dorzuci, nie?
2: Podobno ostatnio interes mu się kręci.
1: Aha, też słyszałem, że te jego meble to jak woda idą.
0: Dziękuję wam bardzo. W imieniu chłopaków i swoim.
2: Nie ma sprawy. Robimy, co się da.
0: No dobrze, to ja już polecę. Do widzenia.
1: No, to do widzenia, panie komendancie. Będzie dobrze, damy radę, no.
2: Wygląda na przejętego.
1: No, chyba jest.
2: Ty, a znasz to? Poczekaj. Żona mówi do strażaka wracającego nad ranem. Znowu wracasz o 3:00. A on, co mam poradzić? Służba, nie drużba. A na to ona... Tak, wiem. To już 27 pożar w tym miesiącu.
1: Dobre. No tylko, żeby teść z tymi pożarami nie wykrakał, nie?
2: Jak się u nas zapali, nie ma kto podjechać.
1: Aż tak źle to nie jest. Tylko najgorzej z wożeniem sprzętu gaśniczego.
2: No tak, sikawki, pompa, agregat, wszystko.
1: Tak. Poupychaj to do dostawczaka i jedź do pożaru.
2: Wóz musi być.
1: A co robimy z zaproszeniami na bal?
2: Jak to co?
1: No... Trzeba posprzedawać.
2: No niby tak, tylko gdzie?
1: Z miejscami chyba nie ma problemu. Gorzej, że tak z zaskoczenia to nikt z 200 to nie wyskoczy.
2: Najlepiej pod kościołem?
1: No, może być, tylko trzeba porozmawiać z księdzem Piotrowskim.
2: Na pewno się zgodzi, swój chłop.
1: Tak. A może pod marketem też?
2: Niby ludzie po zakupach wychodzą, pieniądze powinni ze sobą mieć, nie?
1: O! Ogłoszenie w sieci Agnieszka już zrobiła. Każdy może się zgłosić do sonaty.
2: Tylko, że to może być za mało.
1: No to gdzie jeszcze?
2: Przed urzędem gminy?
1: Nasza pani wójt już obiecała, że kupi, nie?
2: Tak naprawdę to wszystko zależy od niej.
1: A myślisz, że znajdzie sponsora?
2: No, prędzej ona niż prezes Jaskuła.
1: A prezes sam może zasponsorować.
2: Powinien to zrobić, to ułatwiłoby działalność w gminie.
1: No, stałby się naszym dobrodziejem.
2: Otóż to, tylko...
1: Tylko co?
2: Zastanawiam się, czy... Chciałby wyłożyć taką kasę.
1: No, skoro chce budować hotel i spa...
2: A jak mu się hotel zapali i wozu nie będzie, to po ptakach.
1: No, ale teść dziś kracze, no. Przecież jeszcze nawet budowy nie zaczął.
2: Ociepliłby swój wizerunek.
1: Tak się teraz mówi?
2: No, gdzieś usłyszałem.
1: Funduje wóz strażacki, tak? I rozpoczyna budowę spa. Przecież ty taki gość.
2: Zrobiłby wrażenie.
1: Pytanie, czy mu na tym zależy?
2: No, musiałby coś z tego mieć.
1: No, ale przecież powiedziałeś, że ociepliłby no, i takie tam, nie?
2: No. Mam na myśli pieniądze, a to raczej inwestycja w wizerunek.
1: Trudna sprawa. A może uderzyć do prezesowej?
2: No można, czemu nie?
1: Ja mam dla teścia zadanie. Jako znany w gminie tancerz...
2: Dobra.
1: No, to będzie teść prosił prezesową do tańca i szeptał jej do uszka o pilnej gminnej potrzeby.
2: Wolę tańczyć z Basią Rutką. Kiedyś przetańczyliśmy całą noc, a potem wyszliśmy przed lokal i śpiewał Słowik.
1: Nie. Z Rutką nie musi teść tańczyć, bo ona do tańca nie za bardzo, a poza tym jest po naszej stronie. Trzeba urobić Melanię.
2: Oj, daj mi spokój.
1: Ale przecież chodzi o dobro wspólne, no.
2: Wiem, i co z tego?
1: Prezesowa ma wielki wpływ na męża. A kto niby chciał tu kupować działkę i się budować, co? Myśli tej, że on?
2: Jak będę z nią za dużo tańczył, prezes się wścieknie i może nic nie dać.
1: Nie, raczej będzie mile połechtany, no, że Melania ma takie powodzenie.
2: Połechtany, mówisz?
1: Zresztą nie musi teść z nią tańczyć każdego tańca, nie? Wystarczy, że będziesz miał oczko.
2: Dobra, przekonałeś mnie.

0: Dla dobra gminy wchodzę w to.
1: Siedzi tak przy stoliku, a teść nagle wyrasta przed nią. Patrzy jej w oczy. Orkiestra gra wolny kawałek. No, te sprawy.
0: Skumałem. Możesz nie kontynuować.
2: Zróbcie coś. Z panią Helenką błagamy.
3: A co się dzieje?
0: Miał być rosół na poprawiny.
2: Nie daje rady. Ona ma strasznie złą aurę. Z minuty na minutę coraz gorszą.
3: No to trzeba, nie wiem, no, zaparzyć melisy. No. Dobra, zaraz się tym zajmę.
0: Zakąski są? Rosół się gotuje?
2: Wszystko w porządku, tylko pani Helenka bez przerwy narzeka, że wszyscy wokół ją wykorzystują, a ona jest najbiedniejsza.
3: Klasyk.
2: Jak tak dalej pójdzie, goście się potrują na tych poprawinach.
0: Bez przesady. Wczorajsze jajeczko z majonezem jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
3: W lodówce były trzymane.
2: A nie rozumiecie podstawowych rzeczy. Zła aura wpływa na jakość potraw. Ten, kto zje, może się źle poczuć.
3: No, pani Helenka to może człowieka przyprawić o niesprawność.
2: Jest jedna energia, która przepływa przez wszystko, tak? Może być pozytywna lub negatywna.
3: Teraz nie mogę się za to wziąć, bo omawiamy z teściem sprawę rozprowadzania biletów. Okej?
0: Okay? Masz jakiś pomysł, Agata?
2: Ja wiem. Nie wiem, może pogadam z Patrykiem i uda się jakoś w przychodni.
3: O! Super! Że tam przychodzi mnóstwo ludzi.
2: Powiem mu, żeby pogadał z pielęgniarkami. Pomogą rozprowadzać.
0: O! Świetnie! Widzisz, Agata? Gdyby nie pani Helenka, to nie przyszłabyś tu do nas i...
3: Zła aura dobrze się przysłużyła.
2: Tam. Gadanie.
3: A jak Orda się przyczepi, że w przychodni?
0: No, o tym nie pomyślałem. Może być poruta.
2: Tak czy siak pogadam z Patrykiem. On sam w gabinecie też przecież może pacjentom napomknąć. Tego Orda nie usłyszy.
3: Ale Orda chyba też przyjdzie, nie?
0: Nie odpuści. Musi pokazać, że jest szczodry.
2: Jak ktoś się bawi w politykę, musi ponieść koszty.
3: Przynajmniej cel jest szczytny. Przyjdzie z żoną, czyli dwa zaproszenia obchnięte. Magdziarz!
2: O, właśnie. Przecież to on wymyślił bal.
0: Słyszeliście, co nagadał Piskorskiemu?
3: A co takiego?
0: Że on osobiście im ten wóz załatwi.
2: Piskorski chyba nie jest taki głupi, żeby zaraz mu uwierzyć.
0: No, tonący brzytwy się chwyta.
2: A co z księdzem? Przed kościołem by można?
3: Mamy to w planie. Po mszy ktoś stanie ze stolikiem i na pewno dużo zaproszeń pójdzie, nie?
2: A gadaliście ze Stawską?
0: Nie, a po co?
2: Szefie, no szef się nie obrazi, ale to było głupie pytanie.
3: Może nie tyle głupie, co niepolityczne.
0: Ja się do polityki nie mieszam.
2: Jeśli Aldona osobiście stanie przy stoliku, to więcej zaproszeń się sprzeda. Mówię wam.
3: To pewne jak oka w rosole.
0: Aż tu czuję, jak pachnie. A akurat trochę zgłodniałem.
2: Pani Helenka dodała lubczyku, żeby się tylko szef nie zakochał.
0: No, w moim wieku miłość mnie w głowie. Wyszalałem się w młodości.
2: Nigdy nie wiadomo. Zakochać się zawsze można.
3: Za późno, Agata, za późno. Teściu już jest zakochany.
0: Naprawdę mądralo? A w kim?
2: A ja wiem.
3: Ja też.
0: Tylko niestety ja nic nie wiem. No w kim?
3: No, przecież to jest proste. No.
2: Szef jest zakochany w szefowej.
0: No tak. O niej nie pomyślałem.
2: No właśnie. To, co najważniejsze, jest czasami najbliżej. Może szef spokojnie zjeść ten rosół.
4: Był to 3378 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Wojciecha Chmielewskiego. Wystąpili Renata Berger, Marta Chodorowska, Dariusz Kowalski, Artur Barciś i Mateusz Weber. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Jak już Państwo być może wiedzą, trwa głosowanie w plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej i Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Można głosować na stronie mistrzmowy.pl raz na dobę do 16 września. Na Państwa głosy czekają wszyscy nominowani, także nasi dzisiejsi goście. Dr Magdalena Wanot-Miśtura, prezes Fundacji Języka Polskiego.
2: Dzień dobry.
1: Oraz przedstawiciele wydawnictwa Nasza Księgarnia, Joanna Kończak, sekretarz redakcji.
3: Dzień dobry.
1: I Jan Ławicki, dyrektor działu promocji i reklamy.
4: Dzień dobry.
1: I fundacja, i wydawnictwo walczą o tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Przede wszystkim bardzo, ale to bardzo gratuluję nominacji.
2: Dziękuję, to bardzo zaszczytne wyróżnienie, które akurat trafia nam się na 18. rocznicę istnienia Fundacji Języka Polskiego.
1: Co dla Państwa znaczy ta nominacja?
4: Jest dla nas oczywiście wielkim wyróżnieniem, ale jest też motywacją i drogowskazem, żeby dalej iść wytyczoną przez nas ścieżką.
3: Jest to takie docenienie naszej pracy i utwierdzenie w tym przekonaniu, że robimy dobrze, dbając o teksty tak, jak o nie dbamy. To też jest taki wyraz uznania dla całej rzeszy ludzi, którzy nad tym pracują, bo to nie jest jedna osoba, to nie są nawet dwie osoby, tylko to są i nasi autorzy, i autorki, i tłumacze, i tłumaczki, redaktorzy, redaktorki, korektorki.
1: Więc ilustratorzy.
3: Ilustratorzy również, bo w naszych książkach ważny jest nie tylko tekst, ale też ten przekaz, który odbywa się dzięki ilustracjom. Więc tak, odpowiada za to bardzo dużo osób, więc ta nominacja uszczęśliwia naprawdę ogromną grupę.
1: Fundacja Języka Polskiego działa przy Uniwersytecie Warszawskim od 2008 roku, a na swojej stronie internetowej piszą Państwo tak. Zajmujemy się polszczyzną, bo ją kochamy. Cieszymy się, gdy język polski zmienia czyjeś życie na lepsze. Chcemy kreować świat, w którym słowo naprawdę ma wartość. A co konkretnie robi fundacja? Proszę powiedzieć tym, którzy być może słuchają nas dzisiaj po raz pierwszy dowiadują się o tym, że istnieje.
2: Kiedy nasi mistrzowie, profesorowie przed laty zakładali fundację, chcieli takiej platformy, takiej przestrzeni, żeby móc wychodzić z wiedzą o języku polskim poza mury akademickie. I to rzeczywiście im się udało. Te początki działania fundacji to przede wszystkim szkolenia z kultury języka polskiego, kultury języka urzędowego. W początkach działalności to był właśnie język urzędowy w takiej postaci, która nam się kojarzy stereotypowo, dość nieprzyjemnie mimo wszystko. A z czasem, przez te prawie dwie dekady, kiedy działamy, mieliśmy zaszczyt i wciąż mamy ten przywilej, żeby kształtować nowy styl języka urzędowego, profesjonalnego, ten tak zwany prosty język. To jedno z naszych skrzydeł działalności. Działamy z bankami, instytucjami publicznymi na rzecz tego, aby język był bardziej zrozumiały, klarowny, żeby ludzie czytając pisma, które otrzymują, wiedzieli, o czym bank czy urząd do nich piszą. To, myślę, taki bardzo ważny społeczny aspekt naszej działalności. Ale nie jedyny oczywiście, bo mam poczucie, że dużo wdzięczniejszą publicznością są dzieci, są młodzi ludzie. Wymyślamy tak,

0: takie formy popularyzowania języka polskiego, które nie tylko przekazują wiedzę, lecz także pozwalają właśnie pokazywać język jako wartość, bawić się nim. Nasze, nie wiem, dyktanda, konkursy mają służyć temu, że język polski nie będzie się kojarzył tylko właśnie z czerwonym długopisem polonistki i nie zostanie traumą na całe życie, ale wręcz przeciwnie, że to jest coś, co nas wszystkich łączy, co jest z nami od pierwszych lat życia i co ma tyle fascynujących tajemnic.
1: Wydawnictwa Nasza Księgarnia, jak sądzę, nikomu przedstawiać nie trzeba. Na książkach przez was wydawanych wychowało się kilka pokoleń. Nasza Księgarnia, nie wypominając, ma już przecież 105 lat. Czy pamiętają państwo pierwszą książkę przeczytaną w dzieciństwie, pani doktor?
0: Konkretnego tytułu może sobie nie przypomnę, ale seria Poczytaj mi, mamo zajmowała w moim domu ważne miejsce i było tych książeczek całkiem sporo. To rzeczywiście na nich uczyłam się czytać.
1: Wcale mnie nie dziwi to wspomnienie, bo mam podobne. Pani Joanna, a pani?
2: Było kilka takich ulubionych, które miałam zaczytane we wszystkie strony i wracam do nich do dziś. To jest oczywiście seria o muminkach, które się nie starzeją i dla odbiorcy w każdym wieku mają do przekazania coś innego, specjalnego. Niedawno wydaliśmy je w takich zbiorczych wydaniach, z których jesteśmy szczególnie dumni. To są wydania wielkoformatowe. Wszystkie tomy muminków zebrane w dwóch grubych tomiszczach.
1: Wyglądają jak takie czarodziejskie księgi.
2: Tak, zdecydowanie. I mają barwione brzegi, co tym bardziej wprowadza w taki świat właśnie czarowności. No i mówiąc właśnie o świecie czarowności, to dwie książki Astrid Lindgren. Ronja, córka zbójnika i Bracia Lwie Serce.
1: Panie dyrektorze, a pan?
3: Mój tata był pisarzem i pisał m.in. książki do serii Poczytaj mi, mamo. Powiem szczerze, że też nie pamiętam tej pierwszej książki, ale wiem na pewno, że to musiały być Poczytaj mi, mamo, tak jak pani doktor, ale mam też takie wspomnienie, jak tata mi czytał Kubusia Puchatka. Pamiętam to, że siedzieliśmy razem i właśnie Kubuś Puchatek był czytany, więc ten logotyp jest silnie związany z moim dzieciństwem.
1: A co mimo zmieniających się czasów pozostało niezmienne w filozofii wydawnictwa?
3: Że chcemy wydawać i wydajemy dobrą literaturę. Z wielkim pietyzmem dbamy o tekst. Nasza oferta wydawnicza nie jest jakaś bardzo duża, jeżeli chodzi o nowości, bo to jest około 60 nowości rocznie, więc my naprawdę bardzo długo pracujemy nad książkami, które wydajemy. I to się nie zmienia od 105 lat, że chcemy wydawać i wydajemy dobrą literaturę.
1: A kto się pierwszy zakochuje w książce? Ilustrator, redaktor, dyrektor, czy może ktoś jeszcze inny, sekretarz redakcji?
2: Właściwie trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo też różny jest rodowód książek. Czasem książki przychodzą do nas w gotowej postaci, że ktoś przychodzi z pomysłem, który już jest tekstem, który już ma ilustrację i tak naprawdę już jest jakby taką dopracowaną, niewymagającą jakoś bardzo dużej pracy książką. Ale często to jest tak, że te pomysły się rodzą, powstają, wynikają z długich rozmów. Więc może tak dosyć przewrotnie powiem, że pierwszy w książce zakochuje się tak naprawdę czytelnik, bo to on dostaje już to, co sobie wyobraziliśmy, wymarzyliśmy, ale co jeszcze nie miało kształtu.
1: Pani doktor, pewnie pani się ze mną zgodzi, jeśli powiem oczywistą oczywistość, że język się zmienia. Ale pojawia się pytanie, jak znaleźć równowagę między tymi zmianami w języku, a tą taką polszczyzną wzorcową, z której nie chcielibyśmy rezygnować. Da się to zrobić?
0: Da się. Punktem wyjścia jest to, żeby dostrzec w języku wartość, dostrzec, że język jest wartością i jest tak migotliwy, tak wiele można z niego zaczerpnąć. Dlatego ciągle dbamy jako fundacja o jego piękno, szkolenia, warsztaty, wykłady wciąż są poświęcone poprawnej, pięknej polszczyźnie, po to właśnie, żeby w tym turbulentnym świecie, w którym nawet zasady ortograficzne przestają być czymś stałym i niezmiennym, żeby dać ludziom coś, na czym się oprą, z czego mogą korzystać. Chcemy też tłumaczyć te reguły, bo one często opisane w podręcznikach są zaszyfrowane niejako. Piękno tych reguł dostrzegają językoznawcy, a naszym zadaniem jest być łącznikiem między światami, wydobywać to piękno, które widzą nieliczni i dzielić się nim z odbiorcami języka. Ale z drugiej strony chcemy pokazywać, że język, no,

0: Właśnie, to nie tylko reguły, tylko jeszcze to wszystko, co naokoło, czego język jest nośnikiem. W szkołach prowadzimy zajęcia poświęcone dobremu wychowaniu, związkom frazeologicznym. Wracamy do starego świata, pokazujemy stare sprzęty, na przykład telefon z ebonitową słuchawką, czy książkę telefoniczną, albo magnetofon. Nazywamy te rzeczy, język służy nam do tego, żeby pokazywać rzeczywistość, która już niekoniecznie jest udziałem tych naszych najmłodszych odbiorców. Zapraszamy dzieci do tego, żeby rozejrzeć się w najbliższej okolicy. Pokazujemy nazwy ulic, nazwy zakładów, które można napotkać, a które być może przeoczamy w tym codziennym pędzie. Dzieci naprawdę dzisiaj nie wiedzą, czym się różni szewc od krawca. Są to nieoczywiste dla nich nazwy, a nasze działania pozwalają właśnie chociażby to odkryć.
1: Bardzo mi się podoba to, co pani doktor powiedziała o migotliwości języka. Mm-hmm. No bo właśnie, piękna polszczyzna to niekoniecznie jest ta wzorcowa norma słownikowa, bo język jest bardzo płynny, służy różnym celom. Mamy różne rejestry językowe i trzeba się umieć bardzo płynnie poruszać między tymi rejestrami i znajdować...
2: Odnajdować w nich.
1: Tak, odpowiedni język do odpowiedniej sytuacji. I u nas w wydawnictwie to poruszanie się między rejestrami jest bardzo ważne, bo mamy publikacje o bardzo różnym charakterze. Mamy książki literackie, gdzie właśnie ta polszczyzna wzorcowa, słownikowa jest bardzo ważna, ale też nie oznacza, że trzeba się rygorystycznie słownika trzymać, bo przecież autorzy mają prawo do tworzenia różnych ciekawych słów, do wymyślania, do gry językiem. Taki przykład może przywołam, który ostatnio mnie bardzo ujął. Zosia Stanecka w Księdze Wartości, którą dla nas napisała, na określenie suczki użyła określenia piesa. I ono było takie urocze i osobiste. Wobec innego pieska było użyte określenie, że jest boipupką. Więc to też jest takie cudowne i łączy i słowotwórstwo i te zdrobnienia, które są dla polszczyzny tak bardzo charakterystyczne. No ale z drugiej strony mamy też publikacje o charakterze popularno-naukowym. Mamy taką bardzo popularną serię naukomiksów, która no też jakby wpisuje się w to, jak mówić do współczesnego odbiorcy. Są to komiksy, które wyjaśniają bardzo złożone procesy naukowe. Tutaj też musimy zadbać o ten odpowiedni język.
2: Panie dyrektorze, a co może dać młodemu człowiekowi, małemu człowiekowi książka, czego nie dadzą mu media elektroniczne?
3: Książka jest zupełnie innym medium, inaczej oddziałującym na mózg człowieka. Człowiek zapamiętuje, czytając książkę, miejsce na stronie, gdzie czytał od danej rzeczy. Przy mediach elektronicznych, przy tabletach, e-bookach, gdzie tekst jest poruszany, nie następuje w ogóle ten proces. To sprawia, że zapamiętywanie jest dużo gorsze. Człowiek gorzej zapamiętuje, że to osadzenie tego tekstu w przestrzeni, w przedmiocie fizycznym, jakim jest książka, ułatwia zapamiętywanie. Książka jest trochę oczywiście przedmiotem retro, ale jest przedmiotem inaczej wpływającym na człowieka i który na pewno nie powinien zostać zapomniany, ponieważ obcowanie z nim rozwija.
2: A jakby państwo chcieli, żeby nasza księgarnia została zapamiętana? Żeby jak się o niej mówiło za 50 kolejnych, 100 kolejnych lat?
1: Chciałabym, żebyśmy byli pamiętani jako wydawnictwo, które wspiera dzieci w ich rozwoju, w różnych trudnościach, jakie mogą napotkać w nauce czy czytaniu, ale też przeżywania wspaniałych przygód w wyobrażonych światach, bo to też jest coś, czego media społecznościowe nie dają.
2: Przypominam, że głosowanie w plebiscycie Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej trwa do 16 września. Można oddawać głosy na stronie mistrzmowy.pl, a oprócz naszej księgarni i Fundacji Języka Polskiego o tytuł walczą także Amatorski Młodzieżowy Teatr Obibok, Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Centrum Łowicka, Dom Kultury w dzielnicy Mokotów. Głosujący będą mieli twardy orzech do zgryzienia. Myślę, że jurorzy także, ale mocno trzymam za wszystkich was kciuki, bo wszyscy absolutnie zasługujecie i na nominację, i na tytuł.
0: Bardzo dziękujemy. Już sama nominacja jest wielkim wyróżnieniem i docenieniem wysiłku bardzo wielu osób z bardzo różnych światów, no bo te teatry chociażby, czy domy kultury też przecież robią wspaniałą pracę ku chwale języka.
1: Tak, dla mnie w ogóle budujące jest, że jest taka nagroda, że ktoś zauważa instytucje, które ten język promują i starają się jak najpiękniej o niego dbać.
2: Joanna Kończak, Jan Ławicki, nasza księgarnia i dr Magdalena Wanot-Miśtura, Fundacja Języka Polskiego. Następna słowoteka za tydzień, Agnieszka Kunikowska. Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz.

0: jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłowe

0: 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska i drogowy raport. W województwie zachodniopomorskim korkuje się S3 od Golniowa w kierunku Szczecina. Utrudnienia kończą się przed węzłem Szczecin-Kijewo, ale kilka kilometrów dalej za wspomnianym węzłem jest kolejne zwężenie, autostrada A6. Przewężona jest do węzła Klucz, czyli w kierunku Berlina. Ciasno jest na ekspresowej 7 między Elblągiem i miejscowością Dworek. Po kolizji samochodów osobowych zablokowana została lewa jezdnia. Droga krajowa numer 45 Opole-Kluczbork i Zawada. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni. Na czas działania służb ratowniczych ruch odbywa się jednym pasem naprzemiennie. A od 16 do 16 będzie trwał strajk na drodze krajowej numer 5 w Kaczorowie w województwie dolnośląskim. Natomiast 79 km autostrada A1. Tam samochód osobowy uderzył w bariery na zwężeniu i tam trwają też prace drogowe, o czym mówimy cały czas tak naprawdę. I na autostradzie A1 korek ma już 8 kilometrów. Można wybrać objazd na przykład drogą krajową numer 91. S8 Radzymin, kierunek Białystok, czyli sama trasa za Warszawą. Tam doszło także do kolejnego zdarzenia drogowego i rzeczywiście mamy to przewężenie. Tak samo jest na autostradzie A4 w Balicach, kierunek Kraków i Katowice, a korek jest też na Zakopiance, również w dwie strony, na wysokości Brzeska. Też kierowcy informują o kolizji w kierunku Tarnowa. Tam korek ma 5 kilometrów. Jeżeli chodzi o przebudowy, to drogowcy są na drodze krajowej numer 25 Rychwał-Kalisz. To województwo wielkopolskie, gdzie trzeba zwolnić dzisiaj do 60 km na godzinę. 22 513 11 11. Czekamy cały czas na wiadomości od Państwa.

Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Balasz. Niemieckie media informują o pierwszym zatrzymaniu w związku z wczorajszym zamachem na Paradę Równości w Berlinie. Ostrzeżenia już nie tylko przed upałem. Wieczorem nadciągną burze. 8 województw z ostrzeżeniami do jutra rana. Sztucznie przekierowana woda z rzeki i specjalnie zalane uliczki miasta. Za chwilę o nietypowym śmigusie dyngusie we włoskim wydaniu. Na początek nowe informacje z trwającej w Berlinie obławy po wieczornym ataku terrorystycznym na Paradzie Równości. Jak twierdzi stacja radiowa RBB, policja schwytała obywatela Iranu, który miał być pasażerem samochodu, którym 21-letni Abdul B. wjechał w tłum ludzi, zabijając jedną osobę i raniąc 16. Policja tego zatrzymania na razie nie potwierdza, ale wcześniej nie wykluczała, że poszukiwany 21-latek nie działał sam, a z jego auta mogli wysiąść inni, którzy mieli atakować uczestników parady ostrymi narzędziami. Policyjna obława na głównego podejrzanego trwa. Policja ujawnia jego wizerunek i wystawiła za nim list gończy. Była już w jego mieszkaniu i pod innym adresem. Nikogo tam nie znalazła. W Berlinie jest już wysłanniczka Polskiego Radia. Połączymy się z nią w aktualnościach jedynki za godzinę. Pogoda znowu robi się niebezpieczna, nie tylko z powodu upału, w związku z którym obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. Nadciągają gwałtowne burze, a z nimi ulewy do 30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru powyżej 80 km na godzinę i lokalnie grad. Ten alert obejmuje 8 województw. Dotyczy warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej, zachodniego Mazowsza i zachodniego Podlasia. Burze są spodziewane wieczorem po godzinie 19, a ostrzeżenie będzie obowiązywać do poniedziałku do 10 rano. No i od jutra ochłodzenie. Taka szybko zmieniająca się pogoda.

0: Woda nie pozostaje bez wpływu na nasze samopoczucie i zdrowie. Sprzyja na przykład infekcjom wirusowym, ale nie tylko, mówi szefowa SOR-u w szpitalu w Lublinie dr Agnieszka Ponieważ.
1: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca, osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób przewlekłych.
0: Ale zmienność pogody odbija się na nas jeszcze w inny sposób.
2: Trzeba mieć do dyspozycji od rzeczy jesiennych, przez płaszcze, jakieś takie nawet sztormiaczki, do letnich rzeczy.
3: Co to za wakacje? Zimno, mokro, nie ma słońca.
0: Może akurat nie dziś, bo jest słońce i nawet do 30 stopni.
4: Szczególnie tam, gdzie jest najwięcej osób, czyli w pobliżu górnej stacji kolejki na Kasprowym, czy w pobliżu schronisk, gdzie czasami potrafi być nawet i 200-300 osób jednocześnie, no ta obecność munduru powoduje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie, dochodzi do takich różnych sytuacji. Chociaż słyszeliśmy ostatnio o turyście, który no niestety przesadził z ilością wypitego alkoholu w jednym ze schronisk na hali Kondratowej, no i potrzebna była pomoc, żeby go sprowadzić do Kuźnic.
0: To rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, bo policjanci wspierają teraz strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pogoda przyciągnęła w góry tłumy turystów, patrole pomagają więc zachować porządek, a górscy ratownicy ostrzegają przed tłokiem na szlakach i zatorami, między innymi pod Rysami i na Giewoncie.
5: To są aktualności jedynki.
0: To już ostatnie godziny literackiego święta w Łodzi. Piotrkowska zmieniła się w plenerową księgarnię w ramach letniego festiwalu książki. Stoiska i spotkania z autorami czekają od Placu Wolności do ulicy Pruchnika.
6: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci. Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
0: Są książki historyczne, reportaże, kryminały, są też komiksy. Impreza skończy się o godzinie 19. A teraz czas na wyjątkowy śmigus dyngus we włoskim wydaniu. Na południu kraju, w miasteczku Campania, tysiące turystów uzbrojonych w wiaderka, gotowych już na Akienę, czyli święto wody.
7: Aby wziąć udział w zabawie, trzeba kupić bilet, wziąć specjalne wiadro i przygotować się na całkowicie przemoczone ubrania. Zanim uczestnicy rozpoczną wzajemne polewanie się wodą, organizatorzy sztucznie przekierowują nurt rzeki Tenza przepływającej przez miasteczko. Chwilę później woda zalewa uliczki historycznego centrum i zaczyna się zabawa. Pierwsza część to passeggiata, czyli spokojny spacer ulicami, po których płynie woda, a druga to secchiata, czyli wielka bitwa na wodę z użyciem specjalnych, miękkich wiader. Impreza odbywa się w każdą niedzielę do 23 sierpnia. Co ważne, woda wykorzystywana podczas festiwalu nie idzie na marne. Po przepłynięciu przez miasto trafia systemem kanałów z powrotem do naturalnego koryta rzeki. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: A dla miłośników innych tradycyjnych atrakcji Włoch dobra informacja. Najważniejsze zabytki będą otwarte dłużej, by uniknąć kolejek w upale. Do wieczora, a nawet do nocy będzie można teraz odwiedzać m.in. Koloseum i Panteon w Rzymie oraz Zamek Sforców w Mediolanie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko z trasy trzeciego, finałowego etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne Women. Na trasie gorąco, na trasie bezchmurne niebo, na trasie wreszcie ucieczki, bo długo, szczerze mówiąc, nie działo się zbyt wiele. Była, owszem, lotna premia, na niej można było zdobyć cenne sekundy, to walka o miejsca na podium. Poza tym pierwszym, bo wydaje się, że Holenderka Lorena Wiebes z tego końcowego zwycięstwa i żółtej koszulki nie powinna dziś na trasie z Janowca do Lublina wypuścić, ale tam było o co walczyć. Potem w końcu zaczęły się ucieczki. Z przodu przede wszystkim dwie zawodniczki. Włoszka Marta Pavesi i Holenderka Bodine Vollering. Nazwisko nieprzypadkowe, bo to młodsza siostra wybitnej holenderskiej kolarki o imieniu Demi. 48 km do mety, 45 sekund przewagi tych dwóch pań nad jedną z naszych, można powiedzieć, zawodniczek, bo to zawodniczka z polskiej drużyny, z Matatom Developer Wrocław, Słowaczka Sofia Ungerowa. Peleton traci około minuty 48 km do mety, ale to wszystko i tak wskazuje na finisz tutaj na ulicach Lublina, na krakowskim przedmieściu. Ten finisz bardzo ciekawy, bo gdzieś 800 metrów przed metą zacznie się taki niewielki, niewielki podjazd, a potem będzie też dość kręto, więc ta końcówka może być nieco inna niż te wczorajsze, choć pewnie i tak skończy się sprintem z tej dużej grupy. Będziemy liczyli znów przede wszystkim na Olgę Wankiewicz z Matatom Developer Wrocław. Będziemy też liczyli na Kaję Ryż, a na trasie i tutaj na mecie mnóstwo polskich kibiców. Uwagę zwracają chyba najbardziej dwie grupy. Jedna to tacy ortodoksyjni fani pani Marty Lach, naszej świetnej kolarki,

0: która zawsze przyjeżdża na te polskie wyścigi z dużą rodzinną grupą, a druga to jest świetnie obrędowana, można powiedzieć takim korporacyjnym językiem, grupa drużyny Matatom Developer Wrocław, 30 kibiców i przy okazji sponsorów tej drużyny, więc naprawdę zawodniczki nie mogą narzekać na brak wsparcia. Zatem czekamy na mecie. Po 15 usłyszymy się ponownie, będziemy już dużo bliżej finałowych rozstrzygnięć trzeciego finałowego etapu Tour de Pologne Women.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Pogoda. W centrum, na zachodzie i na południu upalnie, 30 na termometrach, najchłodniej nad samym morzem około 19, no i wschodnia Polska 24 do 26 na Podlasiu. Bardzo dużo słońca i pogodnie i tylko nad morzem więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, ale wieczorem nadciągną burzowe chmury i te nawałnice zostaną z nami aż do jutra rana.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papam. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
11: Reklama. Autopromocja.
14: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
15: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
14: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie Radio.

0: Shaking Dudy i Jausz Lala, i dzisiaj w programie na dwa głosy w radiowej jedynce to Lala, albo Nana, albo Rara, albo Fafa będzie najważniejsze, bo znaleźliśmy dzisiaj takie piosenki, które zawierają między innymi takie stwierdzenie, niby nic nie mówiące, ale jednak dające się świetnie powtórzyć, a przede wszystkim zapamiętać. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Pierwszym Polskiego Radia, jak zresztą w każdą niedzielę po 14.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. No i dzisiaj na Lala La, przede wszystkim rzeczywiście to chyba są najpopularniejsze słowa polskiego, ale również światowego show biznesu i dzisiaj tego La La La będzie bardzo dużo, ale ponieważ żebyśmy nie przesadzili z tym La La La, proponuję na początku Taka, Taka, Taka, Taka. Pamiętasz?
2: Jodasem?
1: Oczywiście. To śpiewał Jodasem, miał takie piosenki z takiej średniej półki, troszeczkę wyższej i troszeczkę niższej.
0: Na tym jakbyś określił?
1: Taka, Taka była chyba troszeczkę niższa. No jaka Taka, Taka z tym, może nie sam parter, ale nie tak wysoko. Ale uważam, że właściwie na wakacje to się idealnie nadaje. Taka, Taka, Taka, Taka i Jodasem.

0: To był Joe Seo, a ty powracasz do La La La, czy pozostajesz w kręgu tych melodii?
1: Słuchaj, pozostaję przy La La La, dlatego że chciałbym, właściwie nie zrobię to ja, tylko zrobił to Jonasz Kofta, ustami Jerzego Sztura, wyrazić całą filozofię, o co chodzi w tym La La w piosence. Czyli kiedy się nagle zachce śpiewać, a tekst ci nie jest znany, nie musisz się na siebie gniewać, już problem rozwiązany, ogromna możliwość i skala kryje się w jednym słowie La La i La La La La La La La La La i tak dalej, a więc już państwo się domyślają, że to jest Wodzirej i to jest piosenka i taka, która istnieje gdzieś w trakcie tego filmu, kiedy dopiero Lutek Danielak rozpoczyna swoją wielką karierę konferansjerską z tym wielkim finałem na balu. Nie będziemy tu zdradzać zakończenia, być może niektórzy jeszcze tego filmu nie widzieli, ale rzeczywiście ten utwór robi tam nieprawdopodobne wrażenie. Zgadzasz się, Paweł?
0: A jeśli zdecydowanie, a jeśli nie widzieli, to muszą zobaczyć ten film, dlatego że to jest w ogóle jeden z najważniejszych filmów powojennych w Polsce. Myślę, że Felix Falk, najbardziej niedoceniony reżyser kina moralnego niepokoju, jednocześnie opowiedział tu historię i niesamowitą. Myślę, że gdyby nie było tego filmu, może by nie było roku 80. Wiem, że mówię jakieś takie duże słowa, ale kocham ten film, kocham tę piosenkę, kocham Sztura, który tu jest naprawdę genialny. Jest kilka wersji tej piosenki. Pozwól, że my wyciągniemy prosto z kina ten utwór, tym rozpoczynający właśnie też piosenka Radość nas rozpala, la la la la la la. On tam wita całą publiczność zgromadzoną na tym piekielnym balu, wita dyrekcję. No i wydaje się, że to wszystko się zacznie dla niego cudownie, a finał jest taki, o którym mówiłeś, ale to już nie mówimy o finale, tylko mówimy o piosence La La La La i o Jerzym Szturze i o Falku i o Wodzireju.
2: Jedynka.

0: Wodzirej, Jerzy Sztur, wspaniały w tej roli, ale tam jest kilka ról drugoplanowych, też fantastycznych. W ogóle sam nerw, z jakim porusza się Jerzy Sztur, który miota się sam za sobą, ze swoimi sprawami prywatnymi, zawodowymi, no i jeszcze chciałby osiągnąć pewien cel, który sobie postawił, no jest po prostu sfilmowanie tego, jest fantastyczne i Felix Falk, absolutny mistrz. Dorzucam jeszcze jeden tytuł z tamtego okresu Felixa Falka, który bardzo lubię, czyli film Szansa z Krzysztofem Zaleskim w roli głównej. Tam być może takich wyrazistych muzycznych akcentów nie ma, ale sam film jest po prostu znakomity. A więc piosenka Radość w nas wyzwala, La La La, dzisiaj to La La La na dwa głosy w roli głównej. Dzisiaj poszukaliśmy takich utworów. Państwo także mogą coś podrzucić. facebook.com/1, ale ty będziesz bardzo nowoczesny, Paweł, teraz widzę.
1: Tak, zdecydowanie. Sam początek XXI wieku. Niemiecki klasyk, taki pop dance'owy i ATC, Around the World. Tam jest La La La bez przerwy, ale wiesz co, kiedy posłuchałem tej piosenki niedawno, kiedy przygotowywaliśmy ten program, to dopiero zrozumiałem, że to nie jest wcale niemiecka piosenka. Wiesz, że ona ma rosyjskie konotacje? To jest piosenka takiego zespołu Ruki Wierch.
0: No
1: i
0: proszę.
1: Tam nie ma La La La bez przerwy, tylko tam są dziewczonki ja, ja, ja.
0: No to o tym nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Ale tam to się nie przebiło, a ATC się przebiło.
1: Słuchaj, tam to się przebiło, ale w innym kręgu kulturowym. Natomiast Europa to podchodziła za Niemcami i później zresztą wiele osób to śpiewało, między innymi genialnie Max Rabe, ale my wybieramy ten półoryginał ATC.

0: to La La La La i niemiecki pop dance no z tak. rosyjskimi korzeniami.
1: To był wielki przebój oczywiście i słyszałem też, bo tak jak powiedziałeś, jest wiele wersji tej piosenki i słyszałem też taką smooth jazzową. Uh-huh. To znaczy, kiedy z tego bitu tanecznego, takiego dość prostego, zostało to odarte i nagle została po prostu fantastyczna melodia i tak delikatnie zaśpiewane, to robi rzeczywiście wrażenie. No to ja teraz trochę pod prąd temu wszystkiemu, to łagodne lala zostanie tutaj zastąpione czymś w stylu karagigaga. To będzie budka suflera i to będzie utwór, od którego wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o ich karierę, czyli słynny Sen o Dolinie w oryginale Ain't No Sunshine, czyli Bill Withers. I tutaj rzeczywiście jest taki moment, kiedy Krzysztof Cugowski ni to skatem, ni to naśladując coś nie śpiewa konkretnego tekstu, tylko tuż przed, zdaje się, solówką jest takie karagigaga. Postanowiłem, że to będzie trochę nie wprost, ale jednak nawiązanie do dzisiejszego tematu. Budka suflera.
2: Polskie Radio.

0: Budka Suflera i Sen o Dolinie i Krzysztof Cugowski, który do dzisiaj ten utwór śpiewa z zespołem Mistrzów. A państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia. Co ty na to?
1: Dobrze, ja was biorę z Lublina do Los Angeles. Ta sama litera, ale troszeczkę inne miasto, inny kraj. I w dodatku nie ma w tej piosence ani słowa o La La La. Natomiast w samym tytule filmu jest... I to dwukrotnie. La La Land to jest film z 2016 roku. Oscary, Justin Hurwitz i jego melodie, które zdobyły świat. Ryan Gosling śpiewający, Emma Stone tańcząca i śpiewająca i właśnie owe La La Land, czyli City of Stars. Zauważyłem, że to słowo City of Stars zrobiło absolutną karierę, nie tylko w piosence, ale również w świecie mody i są takie bardzo modne teraz perfumy, które nazywają się Louisa Vuittona, wiesz? Nazywają się właśnie City of Stars. Ale sama piosenka nie jest zła i chociaż nie ma w niej słowa la la la, to ja pod ten utwór sięgam, dlatego że ona ma bardzo charakterystyczną taką strukturę, a więc piekielnie prostą, jak na dzisiejsze czasy. Mało tego, nie ma żadnej właściwie aranżacji. Tam jest prosty fortepian, taki bardzo mało skomplikowany, proste harmonie i te dwa głosy, a piosenka, która zdobyła ogromną karierę i później reżyser filmu opowiadał taką historię, że on bardzo chciał stworzyć film właśnie taki dosyć prosty, żeby nie powiedzieć wręcz banalny, również od strony muzycznej i on wzorował się na tym, co robili wielcy Francuzi w latach 60. Że to jest troszeczkę Parasolek z Cherbourga, troszeczkę może Panienek z Rochefort, a więc tych powiatowych musicali Jacques'a Demy'ego, które w 60-tych latach zrobiły autentyczną karierę i zdobyły również w jakiś sposób Amerykę. Ameryka poszła w innym kompletnie kierunku, ale okazuje się, że po 50 latach nawiązała do tamtych strategii muzycznych.

0: La La Land i City of Stars. Co no ty
1: tak.
0: na to?
1: No słuchaj, tak słuchałem z zainteresowaniem tego, o czym opowiadałeś, jeśli chodzi o ten film. Ja do filmu nie jestem przekonany. Muzyka mnie przekonuje, a najbardziej przekonuje mnie taka sytuacja, kiedy popkultura przenika się z tym realnym życiem. To znaczy, to mi się podoba, że ta popkultura tak wspaniale oddziaływuje. Tak ta jak autostrada. Powiedziałeś o tych... Nie, raczej mam na myśli te perfumy, wiesz? Że coś, co jest wykreowane, stworzone aha. tylko w wyobraźni reżysera, scenarzysty na potrzeby obrazu, przenika do po prostu prawdziwego życia, a żeby przeniknęło, no to musi mieć swoją siłę. I ta piosenka rzeczywiście taką siłę ma, mimo że może się narażę niektórym, jakoś sam obraz La La Land mnie do końca nie przekonuje, być może preferuję jakieś inne kino, ale w kinie zostanę, jeśli pozwolisz, bo ja z tego Los Angeles zabieram nas do Łodzi. No, do Łodzi niech tak będzie, bo tutaj większość zdjęć w Łodzi właśnie powstała i to będzie film Wabank. Skoro ten filmowy wątek cały czas podtrzymujemy, to z wielką radością zaprezentuję piosenkę, którą wykonuje w filmie Wabank Jacek Chmielnik, a może to był już Wabank 2, zdaje się, Wabank 2, czyli Riposta. No niemniej wiemy, że chodzi o filmy Juliusza Machulskiego, o tę wspaniałą kreację i Jana Machulskiego, i Krzysztofa Kiersznowskiego, i Jacka Chmielnika i Leonarda Pietraszaka i kogoś nie wymieniłem, Witolda Pyrkosza, no jeszcze Elżbieta Zającówna, no to jest ta grupa, która tworzy no nieprawdopodobny retro świat, retro kryminał i opowiada świetną historię, ale do tego jest wyborna muzyka Henryka Kuźniaka i między innymi ten temat Wabank, gdzie Jacek Chmielnik śpiewa szu, szu, szu, sza, sza, sza, sza, sza, sza i tak dalej, i tak dalej. I to świetnie, i to świetnie pasuje do dzisiejszego tematu. Państwo słuchają na dwa głosy w radiowej jedynce, a zatem Wabank!

0: Jacek Chmielnik, wabank i ta fortuna i to wspaniały, wybitny aktor, który zginął tragicznie w tak młodym wieku, ale ta kreacja jego w wabanku jest po prostu niesamowita. Przypomnę, że z Kiersznowskim stworzyli ten duet, jak mówił Pyrkosz, czyli Duńczyk, Chopinfeldziarzy.
1: Słuchaj, to ja też mam ale właśnie nie do końca ale i również filmowy. I ja wracam do lat 60. i to jest Francja, i to jest Lelouch, i kobieta, i mężczyzna. Francis Lai, jego genialna piosenka, nie ma la la la, ale jest za to szabadabada, szabadabada, szabadabada.

0: Francis Lee i Kobieta i Mężczyzna i Szabada, Szabada-bada-bada. Powoli, powoli kończymy tę godzinę. Chyba jeszcze tylko jeden twój utwór i jeden mój i taki będzie finał.
1: I to będzie finał i dobrze, że wspomniałeś o latach 60., bo piosenka, którą za chwilę zaprezentuję, powstała w 68 roku. Napisał ją Joe South.
0: Ta moja była rok młodsza.
1: Tak, ale ta wersja Joe Southa, ona oczywiście zdobyła popularność, ale jest taką po prostu prościutką piosenką zagraną na gitarze akustycznej. Natomiast w 94 roku kolektyw Inner Circle dodał do tego reggae puls, wyrazisty bas, no i przede wszystkim zaśpiewał w harmoniach na głosy i to la-la ja zamieniam na na-na-na, na-na-na-na-na. I to będzie Games People Play, czyli w co grają ludzie, Inner Circle. Na, na, na.

0: Wielki, wspaniały, letni hit, połowa lat 90. Oni zawojowali Europę. Wtedy w Stanach się to jakoś nie przyjęło, ale rzeczywiście tutaj to był ogromny letni hit. Inner Circle, to przypomnę, że również w lecie z radiem można usłyszeć ten utwór, ale także w programie Na Letniej Fali rzeczywiście absolutnie pięknie nas niesie. No to finał finałów należy do ciebie, Paweł.
1: No to finał lata z radiem również będzie u mnie, dlatego że to będzie zakopiański koncert, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Był jakiś czas temu, ale podczas tej wielkiej trasy koncertowej Lata z Radiem, to będzie Krywań, bo tam nie ma lala, ale szalala, ale właściwie szalała, szalała. I tak to będzie brzmiało, a więc Zakopane, Krywań i Szalała.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
3: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no lubię takie sytuacje, no to było super.
1: Wywiad rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
2: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
0: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki

0: węzłami Opacz, a Warszawa lotnisko w kierunku Terespola i Piaseczna. Na województwie dolnośląskim na łącznicy A4 i trasy ekspresowej S3 na węźle Legnica Południe doszło do wypadku motocyklisty. Chodzi o kilometr 301. Mamy informację, że nadal trasa jest tam zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie ekspresowej S52 w województwie śląskim niedaleko węzła Skoczów doszło do awarii samochodu osobowego na kilometrze 12. Zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa w Cieszynie. Zakorkowana nadal jest autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Klucz w kierunku granicy państwa, a także sporo korków i sporo popołudniowych spowolnień obserwujemy w województwie pomorskim, zwłaszcza niedaleko Władysławowa, Chałup, Karwi czy Jastrzębiej Góry, ale także na trasie numer 91 w Pruszczu Gdańskim. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
1: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Balasz. To był islamistyczny atak. Niemieckie władze po zamachu w Berlinie podnoszą poziom zagrożenia w całym kraju. Nie milkną echa braku podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a tankowanie coraz droższe.
2: Czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
1: Zajrzymy też do żagania opanowanego przez tango i na jarmark do Niki Szowca.
3: Przyjdą na ta ławka pod Familo. Kto jest nasze śląskie Dolce Vita?
1: Nie 16, jak informowano wcześniej, ale prawie 30 osób zostało rannych w ataku powiązanego z islamistami 21-latka w Berlinie. Jedna osoba zginęła. Poszukiwany listem gończym sprawca jest teraz tropiony przez niemiecką policję. To był islamistyczny atak, mówił szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt. Proszę o zrozumienie, że ze względu na taktyczne względy policji nie mogę obecnie udzielić bliższych informacji. Ale w okolicach Berlina rozmieszczone są obecnie znaczne siły, w tym siły specjalne. Dobrindt przekazał wyrazy współczucia bliskim śmiertelnej ofiary ataku, a także rannym i ich rodzinom. Dodał, że w kraju podniesiono poziom zagrożenia, bo niewykluczone są kolejne podobne ataki. A na miejscu wieczornej tragedii w sercu Berlina jest nasza wysłanniczka Aneta Łuczkowska i przygląda się temu, co dzieje się w parku Tiergarten.
4: Część parku jest wciąż ogrodzona policyjną taśmą. Za nią funkcjonariusze prowadzą pomiary. Szukają też śladu przejazdów furgonetki. Na drzewie, w które uderzył samochód, ktoś powiesił tęczowe serce z napisem dla ofiar zamachu, dla nas. Pytałam przychodzących, co czują.
5: Was ich fühle.
4: Co czuję? Bezradność, Ohnmacht. Gniew, bezsilność.
5: Hilflosigkeit.
4: Smutek, trochę gniew. Ciężko to opisać. Obok ktoś położył zeszyt i kolorowe kredki. Pojawiają się w nim różne napisy w różnych językach. Umarła, by kochać, by być wolną. Napisałam, że nie znałam tej ofiary, ale napisałam specjalnie dla niej, że kochać to być wolnym i że jej nie zapomnę. Co uderza w pełnym zwykle w weekendy wypoczywających w Tiergartenie ludzi, to przejmująca cisza z Berlina. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Nie milknie dyskusja o decyzji prezydenta, który nie podpisał ustawy wprowadzającej podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jest przez to odpowiedzialny za coraz wyższe ceny paliw na stacjach, napisał premier, bo jak wyjaśnia, rząd mógł z tych podatków opłacić program osłonowy dla kierowców. Tak też uważa Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
6: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to była decyzja stricte polityczna. Zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
1: Z zarzutami strony rządowej nie zgadza się Błażej Poboży, doradca prezydenta, i przekonuje, że rząd ma inne narzędzia.
7: Tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
1: Część kierowców zgadza się z narracją rządzących i tankując dziś po wyższych cenach nie kryje żalu.
8: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
9: Nie wiem, co będziemy robić.
10: Czy zamykamy?
2: zamykać, czy zamykać.

0: Czekać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
1: Największe podwyżki czekają kierowców jutro. Kierowców z autami z silnikami diesla cena oleju napędowego może wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr. A to, co nieco uspokaja, to najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu, bo po dwóch tygodniach wymiany ciosów między USA i Iranem ten weekend jest spokojny. Od dwóch dni Teheran zaprzestał ataków na sąsiadów z Zatoki Perskiej. Irańskie wojsko wyjaśnia, że wstrzymało działania, bo Stany Zjednoczone przestały bombardować jego terytorium. Dziennik New York Times sięga za kulisy tej sytuacji, twierdzi, że rząd USA obawia się kurczących się zapasów pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz eskalacji konfliktu.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ponad 150 par z całego świata tańczy tango w Żaganiu w Lubuskiem. Po raz ósmy zorganizowano tango rokokko, a do uczestników spontanicznie dołączają mieszkańcy.
3: Pokazać ludziom, bo jak słyszą tango, to nie, to dla starszych, to nudne, a za chwilę będzie muzyka współczesna i będziemy tańczyć tango na muzyki współczesnej.
4: Tango to nie tylko to, co widać, czyli zgodny ruch partnerów, ale to jest pewnego rodzaju bliskość serca, kiedy my tańcząc doświadczamy pewnych emocji.
1: Do Żagania przyjechali tancerze z Czech, Szwecji, Finlandii, nawet z Australii. A na koniec jeszcze katowicki Nikiszowiec, który po raz 18 ma swój odpustowy jarmark u babci Anny z ofertą prawie 200 wystawców.
5: Teraz nie wiem, co mam fotografować, gdzie mam pójść, czego skosztować.
6: To ma swój klimat, śląski klimat, niektórego już no, rzadko się spotyka. Nie?
7: Dzisiaj ma być w stylu włoskim, więc na pewno nam zaśpiewają Dolce Vita.
8: Bo my mamy tu Dolce Vita od zawsze. Zjedzą obiad i przyjdą na ta ławka pod Familo. Kto jest nasze śląskie Dolce Vita?
1: Śląskie Dolce Vita na Nikiszowcu do godziny 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Tour de Pologne kobiet już za nami. Rywalizacja zakończyła się w Lublinie, a wszystkie wyniki zna i przekaże Państwu Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Lorena Vibes skompletowała hat-tricka. Lorena Vibes znów bardzo wyraźnie wygrywa etap tutaj w Lublinie i wygrywa cały Tour de Pologne kobiet. Druga finiszuje Włoszka Elisa Balsamo, trzecia Irlandka Lara Gillespie. To wyścig naprawdę pełen gwiazd. 13. Olga Wankiewicz, nasza polska bohaterka tego etapu. Olga Wankiewicz, która cały wyścig kończy na miejscu 9. Tak więc kończymy Tour de Pologne kobiet, a za tydzień już Tour de Pologne mężczyzn.
9: O czym opowiadał Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kolarstwo, to jeszcze dziś przed nami ostatnie akord Tour de France. Za godzinę początek etapu przyjaźni na polach elizejskich i przypieczętowanie przez Słoweńca Tadeja Pogaczara piątego w karierze zwycięstwa w najsłynniejszym wyścigu świata. W piłkarskiej ekstraklasie trwa pierwsza kolejka spotkań. W pierwszym dzisiejszym meczu Raków Częstochowa mierzy się z Wisłą Płock i przegrywa 0-2 po trafieniach Flisa i Rogeliego. Jeszcze pół godziny gry przed nami. O 17.30 mecz Widzew Łódź Motor Lublin. Szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz tak mówi o najbliższym rywalu.
11: Częścią naszej pracy też jest spojrzenie na rywala, na to jak po prostu i co rywal może zaprezentować. Wiemy, że tam nastąpiła zmiana trenera, to też powoduje, że utrudniona jest analiza tego, co ewentualnie motor mógłby zaprezentować się w nowym sezonie, bo wydaje mi się, że naturalne są też zmiany przy nowym trenerze, też w sposobie grania i tego też się spodziewamy.
9: Z kolei nowy szkoleniowiec motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę, że przed nim dużo pracy.
12: Na pewno jeszcze jesteśmy tutaj na etapie budowania, że jakby nie ma co tutaj troszeczkę zakłamywać rzeczywistości, że jesteśmy przygotowani do pierwszego meczu z Widzewem, ale wierzę też, że w czasie tego okienka transferowego jeszcze jakieś ruchy zrobimy i myślę, że tak po tej przerwie takiej dłuższej na kadrze wtedy uważam, że wszystkie zespoły tak naprawdę będą dopiero gotowe.
9: Tak jak wspominaliśmy, mecz w Łodzi o 17.30, a o 20.15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice. Z kolei Chicago Fire przegrało na wyjeździe z New York City 1-3. To mecz piłkarskiej ligi MLS. Robert Lewandowski wszedł na boisko w drugiej połowie. Jeszcze bez gola w tej lidze. Chicago Fire zajmuje czwarte miejsce w tabeli na wschodzie. New York City na piątym miejscu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogoda. Poza Pomorzem, tu najwięcej chmur i może być deszczowo, w większości kraju słonecznie. I uwaga na burze, bo IMGW wydało ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla większości kraju od wieczora. Te ostrzeżenia będą obowiązywać. Na termometrach 18 stopni nad morzem, ale już 26 na ziemi lubuskiej, 27 przy wschodniej granicy kraju i nawet 31 na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja.
16: Wywiad Rzeka to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
17: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
18: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no, lubię takie sytuacje, no, to było super.
16: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
17: Zapraszam, Remigiusz Grzela.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
19: Szanowni Państwo, dzień dobry. To jest niedziela, godzina 16, program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i porozmawiajmy sobie dzisiaj o ptakach. O tym, czym one dla nas w ogóle są. Moimi gośćmi dzisiaj są Monika Klimowicz-Kominowska, rzeczniczka prasowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
20: Dzień dobry.
19: Hanna Żelichowska, fotografka i obserwatorka ptaków oraz aktywistka ekologiczna.
21: Dzień dobry.
19: I doktor habilitowany Sławomir Murawiec, lekarz specjalista, psychiatra i psychoterapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem, współautor książki Ornitologia terapeutyczna. Ptaki, zdrowie, psychika. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, po co nam ptaki?
20: Z punktu widzenia przyrody są one niezbędnym ogniwem tego całego łańcucha przyrodniczego, tego koła właściwie przyrody i natury. Są częścią naszego życia, ale też częścią życia przyrody. Dzięki ptakom mamy regulację populacji owadów chociażby. Dzięki ptakom mamy obieg materii w przyrodzie. Dzięki ptakom krukowatym na przykład w mieście

0: mieście nie widzimy, przepraszam za określenie, padliny, która niestety na ulicach naszych miast zalega. Zresztą one pomagają nam czyścić te miasta,
1: tak, co nie jest doceniamy okropne,
0: ponieważ nie powinniśmy jakby zrzucać na taki tych obowiązków. Więc są niezbędną zdecydowanie częścią w przyrody. Natomiast dla nas, dla ludzi są niezbędną częścią tego świata, w którym my jesteśmy, w którym jesteśmy zanurzeni z powodu chociażby przyjemności, którą daje nam obserwacja ptaków, z powodu tego, że można im się przyglądać, wyciągać jakieś ciekawostki z ich życia, obserwować to życie. Ja kocham ptaki krukowate i to, co one robią w miastach, to jest po prostu
1: zawsze
0: spektakl takiej fascynacji absolutnie.
1: Ja mam 3 gniazda na podwórku, więc po prostu obserwuję. Będę się tutaj wam wcinać, bo to jest mój ukochany temat. Pani Hanna powiedziała w jednym z wywiadów, bez ptaków nie ma nas.
2: Tak, oczywiście. Bez ptaków nie ma nas. Ptaki nam są do wszystkiego potrzebne. To, co powiedziała Monika, to oczywiście wyczerpuje prawie cały ten temat, ale my z ptakami po prostu lubimy być. Ja może powiem o sobie, lubię patrzeć na ptaki, lubię ich słuchać. Wychodząc słyszę, mam dobry słuch, więc słyszę ciągle z tego krzaczka, z tamtego drzewa, z tej gałęzi, coś spod nóg wyskoczyło. Po prostu ptaki zapełniają nasz świat. I razem z nami żyją. Żyją w naszych budynkach. Razem z nami mieszkają. Są pod naszymi dachami, w stropodachu, pod naszymi balkonami.
1: Albo na balkonach.
2: No, na balkonach. Niektórzy. Również mamy, tak. Tu są różne sytuacje. Po prostu świat bez ptaków nie byłby tym samym. To byłaby pustka, to byłaby śmierć.
1: Ja sobie nie wyobrażam, ale jak to jest z punktu widzenia psychiatrii i psychoterapii?
3: To jest tak, że ptaki są, tak podsumowując trochę może to, co pani powiedziała, fascynujące dla nas ludzi, tak? One bardzo przyciągają uwagę. Są też elementem naszej kultury, wystarczy nasze godło wspomnieć, prawda? I nazwy wielu miejscowości, wielu zwyczajów. Ale też okazuje się, że ptaki mogą bardzo nas wspomagać właśnie w zachowaniu zdrowia psychicznego, w takim odzyskiwaniu nawet zdrowia psychicznego. I to jest tak, że ja interesowałem się ptakami, odkąd pamiętam. I to był właśnie ta fascynacja ptakami i zainteresowanie, takie hobby. Natomiast w którymś momencie jako psychiatra zorientowałem się, że ta obserwacja ptaków może mieć takie znaczenie prozdrowotne.
1: Ale jak to się dzieje? Moja terapeutka na przykład też powiedziała, że na przykład wiesz co, no ja swoim paru pacjentom mówię, idź po prostu, usiądź nawet w parku albo na ulicy, bo jest słychać jak grają, wyłącz telefon, jak śpiewają i posłuchaj. Ale zamknij oczy, tylko tak co najmniej minutę wytrzymaj, a jak 3 to będzie fantastycznie. I oni po jakimś czasie mówią ci pacjenci, że im skupienie wzrasta, że spokojni są, że wolniej oddychają. Co się dzieje z nami, kiedy słuchamy śpiewu ptaków?
3: Dzieje się całe mnóstwo rzeczy. Jeżeli już byśmy mówili o samym tym śpiewie ptaków, ale to jest też oczywiście obserwacja ptaków, obserwacja ich zachowań, zwyczaju, więc to cały proces może być. Zacząłbym może od tego, że ptaki to jest taki element, który jest w jakiś sposób nieprzewidywalny, ruchomy, może zaśpiewać, może jednak nie zaśpiewać, tu zaśpiewa taki, tu inny. W związku z tym to jest bardzo z jednej strony silny taki bodziec przyrodniczy, ale z drugiej strony o pewnych cechach. Drzewo nam nie ucieka, tak generalnie, prawda? Czy jakiś krajobraz nawet najpiękniejszy. W związku z tym te ptaki bardzo przyciągają uwagę, przyciągają i w ten sposób odrywają od myślenia o różnego rodzaju naszych problemach, o tym, co tam sobie w głowie tak rozkminiamy, o tej codzienności, o tym wszystkim, co jest nierozwiązywalne. Albo osób z lękiem i depresją, o tym wszystkim, co tam w głowie się cały czas przerabia. My psychiatrzy to nazywamy ruminacjami, ale takie rozkminianie ciągle na jeden temat.
1: Jesteśmy przebodźcowani niesłychanie.
3: Tak, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy skupieni na sobie, cały czas odnosimy z mediów społecznościowych.
1: Tu telefon, tam jakieś dźwięki, tu jakaś telewizja, tu jakiś streaming,
3: i cały czas jesteśmy gdzieś tutaj, prawda?
1: I nagle ten ptak jest takim wyjściem z tego świata, tak?
3: Jest, tak, wyrywa. No bo nie da się obserwować ptaków, nie skupiając na nich uwagi, bo one są nieprzewidywalne. Mogę się martwić, patrząc na drzewo, natomiast trudniej się martwić, obserwując ptaki. Wyrywają, przenosi się ta uwaga, w związku z tym cała taka konfiguracja pracy mózgu się zmienia. No i potem są kolejne etapy. Te kolejne etapy to jest wyregulowanie emocji,

0: czyli z tego nakręcenia zaczynamy...
1: To jest ten wolniejszy oddech.
0: Jest ten wolniejszy oddech, więc też wpływ na ciało, na somatykę. To jest też uspokojenie, czasami pewne takie rozjaśnienie nastroju. To jest też poprawa funkcji poznawczych. To jest coś takiego, jak pacjenci mówią, czy osoby uczestniczące, że to czyści umysł. Czyli właśnie z tego nakręcenia człowiek się jest w stanie bardziej...
1: Skupiamy się na sikorce modrej na przykład.
0: Skupiamy się na sikorce modrej, wszystko inne na chwilę nam znika i ta głowa się czyści. Co do śpiewu miałbym jeszcze parę, ale tutaj oddaję głos.
2: Tak, właśnie. Bardzo dobrze chciałam powiedzieć o śpiewie. Oczywiście jedne ptaki śpiewają, inne kraczą, inne piszczą, inne wrzeszczą. Maluchy domagają się pokarmu, więc żebrzą, piszcząc i hałasując.
1: Podloty drą się cały czas.
2: Podloty się drą, ale oczywiście wiele ptaków krukowate kraczą, czasami kwilą, czasami sobie tam podśpiewują. I to są wszystko bardzo ciekawe sytuacje i są ludzie, którzy nie znoszą ptaków przez to, że hałasują o 5 rano czy o 4 rano, im wcześniej w lecie, tym bardziej. Ja bym powiedziała tak, że ptaki poza tym, że wywołują różne pozytywne reakcje w mózgu i w człowieku samym, powodują jakieś wrażenia, jakieś nowe emocje, to one wyzwalają również wiele emocji, różnych emocji, które często są przedmiotem rozmów między ludźmi, tematem artykułów. Rzeczywiście można powiedzieć, że rozrzut tych wpływów ptaków
1: pani
2: na człowieka...
1: Pani mieszka na Ursynowie, ogląda pani ptaki z mieszkania z bloku także, więc zna, wie pani, że na przykład mamy słynną opowieść tak zwanych, przepraszam za wrażenie, tych gołębiach. Są ludzie rzeczywiście, którzy nie za bardzo do tego podchodzą, ale nie o nich jest ta audycja. Tak. Ja bym chciała, żebyśmy się skupili na tych, którzy albo już kochają i słuchają, obserwują i myślą sobie, to jest coś pięknego, albo na tych, którzy właśnie zaczęli, albo mają ochotę, bo na przykład sąsiad zaczął wychodzić rano i coś podglądać, albo mu się coś zalęgło na balkonie, tak jak miałam ze znajomymi, których historia z gołębiami, oni zmienili kompletnie myślenie na temat tych gołębi. Okej, to dalej ale założyło im gniazdo. I cały dom opiekował się tym, co tam było na tym balkonie. Cudownie. Wyłączyli ten balkon, siedzieli i gapili się godzinami po prostu na to, co tam jest i już drugi rok mają z rzędu i nie używają tego balkonu, bo stwierdzili, nie, to jest cud, że on to przyleciał, że mamy to i że on pamiętał. Oni się cieszyli jak dzieci, bo rok po roku przyleciała ta dziewczyna i zniosła te jajeczka i mówią, dobra. No to tam delikatnie, subtelnie i cicho. Przepraszam, to mogę gadać, bo to jest jeden z też moich ulubionych tematów. Pani Moniko, tak chce pani chyba coś powiedzieć do mnie.
3: Nie, oczywiście to, co Hania mówiła, że rzeczywiście jest taka duża grupa ludzi, to są, nie wiem, włodarze miast, którzy nie lubią gawronów chociażby, z którymi się wiecznie walczy, czy właśnie gołębi.
1: Natomiast... No bo gawrony podobno rozwalają śmietniki.
3: Nie. Pytanie, czy to są gawrony temu winne, no czy właśnie. My jesteśmy winni, że wyrzucamy jedzenie, czy mamy otwarte śmietniki. No władze miast apelują, żeby te śmietniki były zamykane, czy mieszkańcy apelują, bo dziki nam wyciągają jedzenie, bo gawrony, bo wrony i tak dalej, więc pytanie, czy to jest wina ptaków. One po prostu korzystają z tego, co mamy, korzystają ze swojej wspaniałej inteligencji, ale faktycznie czasami wystarczy zmienić punkt widzenia i te hałasujące, te zaśmiecające gawrony potraktować jako naszych współsprzymierzeńców czy współmieszkańców. Zrozumieć przede wszystkim, że na przykład w miastach nie mieszkamy sami. Hania mówiła tutaj o wróblach zamieszkujących bloki na Ursynowie czy jakieś stare zakrzywienia, tak, które znikają w zastraszającym tempie. Więc ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że warto poznać ptaki, czy warto zachęcać do tego, żeby poznawać ptaki, ponieważ to z kolei zachęca ludzi do tego, żeby je chronić. Czyli jeżeli coś zaobserwujemy, zrozumiemy,
1: polubimy, nawiązujemy jakąś więź, emocje.
3: Dokładnie tak. Zobaczymy, że naprzeciwko nas są inteligentne istoty, które mają swoje życie, swoje emocje, które też
1: mają
3: czasami
1: swoje
3: pokazują.
1: Rodziny, mają swoje różne relacje, związki.
3: Dokładnie. A jeszcze do tego fajnie wyglądają i ładnie śpiewają. No to taki element przyrody jesteśmy w stanie wtedy łatwiej chronić, ponieważ łatwiej chronimy to, co znamy, to, co lubimy, to, co kochamy.
1: O ptakach. Tak, dokładnie o ptakach. Rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: O birdwatchingu, o obserwacji ptaków rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Mamy 2026 rok i jednym z takich haseł, które słyszymy od paru lat, to jest przebodźcowanie. I jak się dzisiaj wpisze na przykład w Google hasło birdwatching, to wyskakują tysiące stron, profili. Ludzie się zaczęli zajmować obserwowaniem, słuchaniem ptaków. Jesteście tutaj specjalistami. Od czego zacząć, żeby obserwować ptaki? To może pani Hanna, która robi to z ursynowskiego mieszkania. Tak to się zaczęło.
1: Rzeczywiście.
0: Od czego pani zaczęła?
1: Och, to było 20 lat temu.
0: Ale to nie szkodzi.
1: Tak, bo... tak. Zaczęłam rzeczywiście specyficznie. Wtedy na ursynów przyleciało wielkie stado kwiczołów. Ja byłam na zwolnieniu lekarskim, pracowałam wtedy jeszcze, no i siedziałam przy oknie i nagle, bo naprzeciwko, mam takie szczęście, że naprzeciwko mojego balkonu, tarasu jest bardzo dużo drzew.
0: No to cudnie.
1: Tak, i to są drzewa takie, które wydają owoce. Na te owoce przylatują kwiczoły i szpaki i miemiuszki i wiele rozmaitych innych ptaków. Wszystkie ptaki zresztą w zimie jedzą wszystko, co tylko się da zjeść, żeby się pożywić.
0: I tak na tym zwolnieniu pani siedziała
1: i tak,
0: się
1: i tak siedziałam i się przyglądałam. I razem z mężem tak patrzyliśmy na te ptaki. Oczywiście popędziłam szybko. Miałam wtedy jeszcze jedyny właściwie atlas ptaków. Moniko, przypomnij pierwszego naszego...
2: Sokołowskiego.
1: Tak.
2: Jan Sokołowski.
1: Sokołowskiego. No i od razu znalazłam, ach, kwiczoł. Mąż mówi, wiesz co, narysuj go. No więc zabraliśmy się za rysowanie kwiczoła. To były właśnie te pierwsze moje zachwyty nad tym ptakiem, nad jego

0: urodą, pierzeniem, wyglądem, no tym, że on tak łapczywie zjadał one, bo to była cała gromada tych ptaków. No i oczywiście za jakiś czas mąż kupił aparat. Aha. Zaczął mnie wspierać w tej całej, jeszcze wtedy zabawie.
1: I zaczęła pracowałam. Pani robić zdjęcia.
0: Zaczęłam robić zdjęcia. I właśnie no dla mnie oczywiście lornetka i aparat. To są dwie nierozłączne rzeczy, które powinna mieć osoba, która zacznie zajmować się podpatrywaniem ptaków.
1: Pani Moniko, lornetka, aparat, tu mamy, pojawia się atlas ptaków. Co jeszcze ewentualnie? Aplikacje?
2: Dzisiaj z pomocą przychodzi nam technologia, czyli jeżeli mamy problem z rozpoznawaniem głosów, nie wiem, mamy jakieś na przykład ubytki w słuchu, ja tak mam, że nie słyszę na przykład Gili, nigdy w życiu nie słyszałam śpiewu Gili, bo taki mam po prostu ubytek słuchu, ale rozpoznaję je dzięki aplikacjom zainstalowanym w telefonie. Tak samo aplikacje pomogą nam rozpoznać wizerunek tych ptaków, czy jaki to jest gatunek po wyglądzie, ale pomagają też naukowcom zbierać dane, czyli każdy, kto wychodzi w teren, ma telefon komórkowy z odpowiednią aplikacją, może pomóc zbierać dane naukowe, czyli wystarczy, że zarejestruje, że widział w tym i w tym miejscu takiego i takiego ptaka. Nie musimy znać wszystkich 475 gatunków, które były obserwowane w Polsce, ale nawet takie pospolite obserwacje, jak nie wiem, bogatka, modraszka, no gołąb miejski, nie wiem, myszołów, łyska, krzyżówka i tak dalej. Wszystkie te obserwacje są dla nas bezcenne, pomagają nam wiedzieć, ile tych ptaków mamy w Polsce, w jakiej są kondycji i układać ewentualnie programy naprawcze, jeżeli tego przyroda wymaga.
1: A z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty, co trzeba mieć?
3: Z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty, to trzeba mieć inne nastawienie. Kompletnie. Rozróżniamy tą ornitologię taką bardziej, powiedzmy, zawodową, naukową, czy nawet birdwatching, od czegoś, co się nazywa... No w Polsce funkcjonuje jako ornitologia terapeutyczna ze względu na książkę, której jestem współautorem z profesorem Piotrem Tryjanowskim, ale to się różnie nazywa. Taki powolny birding, slow birding, prawda? Albo uważnościowy birding. I to są jednak dwie różne rzeczy.
1: To
3: czyli
1: znaczy?
3: Te wszystkie rzeczy, które pani powiedziała, oczywiście są przydatne, niezbędne. Ale zależy, po co idziemy. Bo czasami idziemy po to, żeby zaliczyć, zrobić listę, żeby zobaczyć jakąś rzadkość. Aha. Jak się nie zobaczy, to jest się sfrustrowanym, bo inni widzieli.
1: Tak? No i znowu te nerwy.
3: I znowu te nerwy zamiast wyciszenia. Natomiast jeżeli idziemy z takim umysłem, żeby się właśnie cieszyć tą bogatką, tą sikorą modraszką, tak? Prawidłowo.
0: Tak, tak.
3: Dobra, modraszka. czy jakimś innym gatunkiem pospolitym, który gdzieś widzimy właśnie na Ursynowie, czy w jakiejkolwiek innym miejscu, jeżeli jesteśmy bardziej na to jakby na przeżywanie, na uważność, czasami wręcz na trochę taką medytację, no to jest ta różnica. Czyli tu są inne cele. Są tacy ornitolodzy, to ja wiem bardziej może z literatury, że ich celem jest zaliczenie jak największej ilości nowości, takich rzadkich gatunków.
1: No wiem, tak.
3: I tak i gnają gdzieś tam.
1: Ale oni też skupiają się na tej robocie, tak?
3: Tak, no, ale ja powiem, że spotkaliśmy kiedyś ornitologa, bardzo życzliwy człowiek, powiedział: tu jest 5 bardzo rzadkich gatunków. No to ja z kolegą byłem, zobaczyliśmy 3. Aha. Kolega był sfrustrowany, ja byłem szczęśliwy. I to jest ta różnica.
1: W grupie tej szczęśliwej, że chociaż jeden.
3: Ja widziałem chociaż te 3 i byłem bardzo szczęśliwy.
1: No ja w sobotę w zeszłą sobotę dzięcioła po raz pierwszy zobaczyłam. Naprawdę na żywo.
3: To lesie, nastawienie jest bardzo ważne. Czyli jak ja idę po to, żeby kontemplować, żeby patrzeć, żeby się cieszyć, nie muszę wyjeżdżać gdzieś bardzo daleko.
1: Sam pan bardzo dobrze wie, że dzisiaj jakby kontemplowanie, cieszenie się prostymi rzeczami czasami jest poza możliwościami większości z nas, bo jesteśmy przyspawani do telefonów czy do innych ekranów, które tak stymulują nasze mózgi, że...
3: Dokładnie w punkt i teraz jest to... pewne antidotum.
1: No
3: ja też trochę tak to rozumiem, że wobec tych zjawisk, które pani tutaj opisała, że jesteśmy przyspawani i cały czas gdzieś właśnie w tych różnego rodzaju ekranach, no to ten kontakt z naturą to jest właśnie...
1: To jest ratunek.
3: To jest ratunek.
1: To jest to koło ratunkowe.
3: To jest ratunek, bo to jest inny sposób przeżywania. To nie jest tylko tak, że my jesteśmy w naturze i tam są ptaki. To jest inny sposób przeżywania, przełączenie się na coś innego.
1: Stoisz w lesie i nasłuchujesz, zaczynasz nasłuchiwać.
3: I wtedy zaczynają przychodzić różne rzeczy do głowy, nawet jak to jest zięba czy inny pospolity ptak.
1: Zięba też jest bardzo fajnym ptakiem.
3: Też tak uważam.
1: Jestem team zięba.

0: trzeba, jakby co, dobrze, czego nie robić? Bo mam tutaj też ekspertów. Czego nie robić? Bo tutaj coś mi gra, że nie nastawiać się, że mam dzisiaj do zaliczenia 5 tych ptaków, tak? Że jak będzie jeden, to jest okej. Ale czego jeszcze nie robić, jak się zdecydujemy? Dobra, no to sobie teraz ptaszki pooglądam na przykład, albo posłucham. No.
1: Jest mnóstwo takich rzeczy. Jest taki niepisany kodeks obserwowania ptaków, czy etyki obserwowania to ptaków. Znaczy? I pisany kodeks fotografowania ptaków, który przygotował Związek Polskich Fotografów Przyrody.
0: No to bardzo ważne.
1: Można sobie ten kodeks poczytać i bardzo głęboko wziąć do serduszka, co polecam każdemu, kto chce
0: zająć
1: się.
0: Zanim wyjdzie i będzie obserwował.
1: Przede wszystkim pamiętajmy, że w takim lesie, czy nawet w takim parku, czy nawet na takim skwerku, na którym te ptaki przebywają, my jesteśmy gośćmi. Nie jesteśmy panami tej przestrzeni, tylko jesteśmy kimś...
0: Oj, to wielu
1: kimś,
0: będzie trudno zrozumieć.
1: Ale musimy to zrozumieć, żeby nie zaszkodzić przyrodzie, żeby nie zaszkodzić tym obserwowanym ptakom. Jesteśmy w bardzo wrażliwych ekosystemach. W dodatku, nie chcę tutaj straszyć oczywiście, ale wiemy, że jesteśmy na progu katastrofy...
0: Za chwilę porozmawiamy o katastrofie klimatycznej.
1: Tak, klimatycznej, czy zaniku bioróżnorodności. Więc pamiętajmy o tym, że nie możemy po prostu absolutnie tej przyrodzie zaszkodzić. Czyli nie wchodzimy, nie wiem, do gniazd na przykład. Nie wycinamy drzew, bo chcemy zrobić czy jakieś zakrzaczeń.
0: Ja tylko chcę zdjęcie zrobić.
1: No właśnie, to nie możemy takich rzeczy po prostu robić. Nie wabimy ptaków, nie puszczamy jakichś sztucznych głosów, ponieważ nie zdajemy sobie bardzo często sprawy, jakich szkód w przyrodzie możemy narobić, na przykład puszczając głos samca, po to, żeby zwabić innego samca do zdjęcia.
2: Pobiją się,
1: samica może zabić takiego samca. Nam się straszne dramaty mogą rozegrać, tylko i wyłącznie przez naszą niefrasobliwość albo niewiedzę. Była taka historia z sową jarzębatą kilka lat temu, która przyleciała do Polski, dosyć rzadko obserwowany u nas gatunek. I fotografowie przyrody, żeby skłonić tę sowę, żeby zapozowała tak, jak ona chce, to podrzucali jej takie myszy ze sklepu zoologicznego, takie hodowane. Więc wprowadzano tam jakieś patogeny, z którymi ona mogła sobie nie poradzić, albo rzucano w nią śnieżkami, żeby ona się odwróciła w odpowiednią stronę.
0: Wszystko dla zdjęcia.
1: Wszystko dla zdjęcia, tak, dla lajków właśnie w tych naszych ekranikach, do których jesteśmy przyspawani. Więc takich rzeczy absolutnie nie robimy.
0: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a w nim rozmawiamy dzisiaj o fenomenie trendu birdwatchingu. Moimi gośćmi są Monika Klimowicz-Kominowska, Hanna Żelichowska i Sławomir

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat, a w nim o tym, dlaczego ptaki są ważne dla naszego życia. To jest bardzo ważne, o czym teraz chciałabym Was zapytać, bo to jest kwestia podlotów i w ogóle znajdowanych ptaków. Po pierwsze, czy brać podloty? To są te maluchy, które chodzą i my myślimy, Boże, wypadło z gniazda. Co nie zawsze tak jest, bo tutaj znowu wrócę do mojego podwórka. Jak zobaczyłam podlota, który tak bokiem, śmiesznie po pniu wchodził do gniazda, to zrozumiałam, że mu się naprawdę krzywda nie dzieje. Rodzice tam wokół niego latali i się darli i dał radę, wszedł z powrotem do tego gniazda. Ale te podloty, to jest też na forach facebookowych, och, podloty, znaleźliśmy coś tam. Co robić? Czy nic nie robić, jak się zobaczy podlota?
2: To zależy od sytuacji. Jeżeli ten podlot jest na środku jezdni, to wiadomo, że musimy go stamtąd zabrać, albo na chodniku, na którym też grozi niebezpieczeństwo, to wtedy wystarczy takiego ptaka wziąć i na najbliższej gałęzi posadzić pod krzaczkiem albo właśnie na jakiejś gałęzi. Natomiast podlotów nie zabieramy. Podloty mają krótkie ogonki, krótkie skrzydełka, są opierzone, wyglądają jak miniaturki dorosłych ptaków i pamiętajmy, że cały czas po pierwsze opiekują się nimi rodzice, a po drugie rodzice robią to najlepiej. My nie jesteśmy w stanie, ani żaden ośrodek rehabilitacji ptaków czy zwierząt chronionych nie jest w stanie tak wychować małego ptaka, jak zrobią to rodzice. To oni pokazują mu świat, pokazują mu niebezpieczeństwa, sposób zdobywania pożywienia. My nie opowiemy tak temu maluchowi o świecie. Uczą śpiewu, Czy jeżeli jest to gatunek migrujący, to też wdrukowują mu te zachowania migracyjne.
1: No to jest trochę też takie myślenie, że my jesteśmy królami świata i wszechświata i po prostu decydujemy o wszystkim, prawda? I
2: część ludzi robi to też właśnie z takiej empatii, bo ten ptaszek jest taki biedny, bo szeroko otwiera dziubek i tak dalej.
1: Bo taki malutki.
2: Musimy niestety czasami tę empatię naszą odłożyć, się zastanowić, co jest najlepsze dla przyrody, więc absolutnie podlotów nie zabieramy.
1: Panie doktorze.
3: Ja myślę, że z tego mojego punktu widzenia znowu mówimy o kolejnym ważnym elemencie, czyli o czymś takim, jak jakby takie wyobrażanie sobie stanu umysłu drugiej istoty. Ten ptak to oczywiście nie jest człowiek i on przeżywa po swojemu. No i ja nie wiem, jak ptak przeżywa. Ale z drugiej strony właśnie, czy tą sowę, czy to będą krukowate, czy podloty, czy rodzice, możemy sobie próbować jakby no, wyobrażać, tworzyć, to się nazywa teorią umysłu. Taką, co ten ptak przeżywa, co czuje, to w tej sytuacji,
1: rozmawiamy o empatii tutaj.
3: Tak, to rozmawiamy o pewnym, trudno powiedzieć może empatii, tworzeniu modelu, prawda? I to bardzo nam ułatwia właśnie takie etyczne...
1: Jakieś też pokorze wobec natury.
3: Tak, te etyczne. Tam przy tej sowie, nie wiem czy przy tej samej, ale podobno ci obserwatorzy podzielili się na dwie grupy. Jedni stali z szacunkiem w odległości, a drudzy właśnie rzucali tymi nieszczęsnymi...
1: Trochę jak w życiu.
3: Trochę jak w życiu, prawda? No i tak sobie pomyślałem, że ci, którzy stali z szacunkiem w odległości, mieli właśnie ten element tworzenia takiego obrazu umysłu, co ptak czuje, co przeżywa w danym momencie. I to dotyczy oczywiście takich sytuacji no, bardzo silnych, jak te z podlotami, ale też ptaków, które śpiewają, żerują, poruszają się, są w jakichś parach. To jest też bardzo fajny i terapeutyczny kawałek, tak naprawdę.
1: Ja mam gniazdo,
3: żeby uszanować, prawda?
1: Na drzewie, za oknem widzę, jak pracuję, więc widzę, co się tam dzieje.
3: I można to uszanować, prawda? Można się z tego uczuć, można z tego różnego rodzaju też takie wnioski życiowe, takie porady życiowe wyciągać, bo takie historie też słyszałem od osób, także obserwując ptaków, doszły do jakiejś takiej wskazówki trochę, no, jak żyć mniej więcej.
1: To, trochę tak jest.
3: Tak. I to też jest taki walor ptaków.

0: przypadków, który może być terapeutycznie właśnie no, rozumiany.
1: To już padło tutaj. No, mamy katastrofę klimatyczną. Klimat się bardzo w Polsce zmienia. Jak zmiany klimatyczne wpływają na ptaki?
2: Zmieniają się terminy migracji chociażby. Część ptaków w ogóle przestała migrować, część zmieniła swoje trasy migracyjne, skróciła je znacznie, już nie latają do Afryki, tylko zaczynają zimować, myślę tutaj chociażby o bocianach.
1: No właśnie, bociany zmieniły.
2: Na wysypiskach w Europie Południowej, co jest oczywiście katastrofalne tak naprawdę dla przyrody. Pamiętajmy, że w Afryce bociany żywią się na przykład głównie szarańczą, więc jeżeli tam ich zabraknie w pewnym momencie, jeżeli jeżeli przestaną tam migrować, nie zjedzą tej szarańczy, staną być tym naturalnym regulatorem liczby tych owadów, no to okaże się, że tam jakaś potworna katastrofa żywnościowa się wydarzy. Ptaki zmieniają te swoje wzorce zachowań. Niektóre przylatują wcześniej, niektóre wcześniej rozpoczynają sezon lęgowy, a za tym z kolei nadąża nasze polskie prawo. Mhm. I myślę, że świetnym przykładem są tu wspomniane i ukochane przeze mnie gawrony, zresztą przez Hanię też.
1: Gawrony są
2: które
1: wspaniałe.
2: Do tej pory mówiło się, że sezon lęgowy gawronów rozpoczyna się pod koniec marca. Tak było jeszcze pewnie 15 lat temu.
1: A teraz?
2: W tej chwili w Iłży, mieliśmy takie doniesienia z kolonii gawronów w Iłży, że tam pod koniec lutego już były gniazdach. Więc nie to, że się zaczęła krzątanina przy gniazdach, tylko jaja już gawrony wysiadywały.
1: I czym to grozi?
2: Przede wszystkim nie każdy element w naturze zmienia się w takim samym tempie, co oznacza mniej więcej tyle, że owszem, ptaki mogą przesunąć na przykład swój sezon lęgowy, przyspieszyć go, ale może się okazać, że nie wstrzelą się na przykład w wysyp jakichś owadów, którymi
1: jedzenie.
2: Karmią swoje młode, albo wysyp jakichś nasion, które są dla nich szczególnie ważne, ponieważ młode przybędą na świat, czy pojawią się na świecie wcześniej, niż nastąpi na przykład wyrojenie jakichś owadów, czy jakieś wykłoszenie się jakichś traw na przykład, którymi one się żywią. Więc nie wszystkie te elementy mogą się zsynchronizować, więc grozi nam niestety to, że gdzieś te elementy się rozsynchronizują, czyli na przykład zacznie spadać liczebność ptaków, co pociągnie za sobą kolejne katastrofalne zmiany
1: w przyrodzie. No ja słyszałam, że ptaków jest coraz mniej.
2: Różnie to bywa. To znaczy z naszych badań wynika, że przede wszystkim zanikają ptaki krajobrazu rolnego i to nas jakby nie dziwi, ponieważ zmienia się ten krajobraz, tereny rolnicze zmieniają się tak szybko i tak mocno są przekształcone przez człowieka.
1: Tutaj zrobię dygresję, jest taki program Farma Clarksona i w ostatnim sezonie jest bardzo ważny element właśnie poświęcony temu, że do niego dociera, że po prostu nie ma ptaków, które były do tej pory zawsze na wsi. I to się dzieje przez to, że zmienia się sposób oprawiania ziemi. Tak. I po prostu tych ptaków nie ma.
2: Nie ma owadów, ponieważ te uprawy są pryskane. Te uprawy są często monokulturami, czyli ptaki po prostu nie wlecą w taką kukurydzę czy w taki rzepak, żeby tam sobie żerować. Brakuje miec śródpolnych, więc zanikają ptaki, które tak jak kuropatwy czy przepiórki, które są związane właśnie z takimi miejscami. Gawrony przeniosły nam się do miast, gdzie stały się nagle gatunkiem konfliktowym. Za wszystkimi tymi zmianami niestety stoi człowiek. Bardzo szybko zanikają ptaki terenów podmokłych i mokradeł, ponieważ osuszamy, ponieważ regulujemy, zamieniamy torfowiska czy jakieś bagna, rozlewiska na łąki. Wszystko musi być wyprostowane.
1: Albo stawiamy patodeweloperkę.
2: Więc no niestety obecny klimat, czy obecny rozrost naszych aglomeracji, czy sposób gospodarowania w ogóle tą przestrzenią absolutnie ptakom nie sprzyja.
1: A jak to widać z perspektywy Ursynowa?
3: Tak, oczywiście to jest, ja się do tego dołączę, jeszcze tylko dołożę, bo Monika zaczęła, ale nie skończyłaś, że to nie nadąża za tym wszystkim prawo, jakie mamy, ponieważ w naszych przepisach jest prawo na przykład do strącania gniazd gawronów w miastach.
1: Co?
3: Strącania gniazd z drzew przed sezonem lęgowym, czyli teoretycznie wolno to zrobić właśnie wobec gawronów, ponieważ one są objęte ochroną częściową prawa, wolno to zrobić do końca lutego.
1: Co mi tu pani opowiada? Bo tak, bandyckie jest.
3: To jest bandyckie i to się dzieje, a właśnie gawrony, które zaczynają już mieć jajka w gniazdach w końcu stycznia, czy na początku końca lutego, no to oczywiście straszne mają problem z lęgami. To właśnie wpływa na zmniejszanie się ich liczby. I teraz jeśli chodzi o ursynów, to ja zauważam bardzo dużą suszę. Oczywiście jak mówimy o ptakach, musimy mówić o ich środowisku.
1: No ostatnie temperatury przetrzebiły.
3: Tak, więc susza i decyzje o koszeniu tych traw.
1: Chciałabym poznać tego, kto te decyzje podejmuje naprawdę i każe kosić.
3: To znaczy, ja muszę powiedzieć, że w Warszawie mamy zarząd zieleni, który podlega naszemu miastu i naszym władzom miejskim. Powoli zaczyna docierać do wszystkich, że musimy...
1: Jak bardzo powoli?
3: Szybko.

0: Szybko.
1: To szybko. W ostatnich latach to troszeczkę rzeczywiście
2: się przyspieszyło. Ja mam wrażenie, że u mnie koszą w kółko. Po prostu co odrośnie, to już koszą.
0: Nie, u nas nie. I mam takie wrażenie, że właśnie te wszystkie decyzje i zalecenia i wytyczne, jakie wypływają z urzędu miasta i docierają do nas, naszych urzędów dzielnicowych. No na Ursynowie na pewno wiem, że jest taka tendencja do koszenia maksymalnie 3 razy w roku. W osiedlach, no to jeżeli, tak jak ja w swojej części osiedla, jakiś mam tam mały wpływ na to, co się dzieje w mojej spółdzielni, no to walczę o to, żeby tego skrawka nie kosić, tamtego nie kosić. Tu prosiłam o założenie łąki kwietnej w innym miejscu jakiegoś skwerku takiego dzikiego.
2: Pani Hanno, trzeba z panią sklonować, panie doktorze.
3: Tak, to się zgadzam, że trzeba panią sklonować. Ja zamawiam interwencję u mnie na osiedlu.
2: Ja u siebie też.
3: Także chętnie panie. Ale teraz pewnie przeszliśmy na jeszcze bardziej ogólny taki poziom i ja bym powiedział tak, że trzeba sobie zdawać sprawę, że ta obecność ptaków i śpiewu i głosu stwarza wokół nas też taką jakby właśnie barierę bezpieczeństwa. Mhm. Teraz już mówię nie tylko na poziomie takiej no jednostki.
2: Ale tu chodzi w ogóle o ekosystem.
3: Chodzi o taki system. To jest też właśnie jakaś informacja o pewnym bogactwie otaczającej, taka kopuła powiedzmy, która nas otacza, taka trochę zewnętrzna skóra bezpieczeństwa. No i ten tak zwany soundscape, tak, pejzaże dźwiękowe, to one nam rzeczywiście pewnie też bardzo dużo dają, jako całej społeczności. Jak one milkną, no to w tym momencie, no też nasz poziom stresu wzrasta prawdopodobnie.
2: No śpiew ptaków zdecydowanie pomaga.
3: Pomaga. I teraz tak, dwie zaskakujące rzeczy, które chciałbym tutaj powiedzieć w tym wymiarze społecznym. Pierwsza jest taka, zrobiona na poziomie całej Europy, co jest ważniejsze dla takiego poprawy samopoczucia, takiego dobrostanu psychicznego. Mhm. Czy 10% więcej gatunków ptaków, czy 10% wzrostu dochodów? Jak pani myśli?
2: Pierwsza opcja.
3: 10% wzrostu bioróżnorodności ptaków bardziej podnosiło...
2: Jestem absolutnie, w ogóle zero zdziwienia.
3: No tak jest. Ale dla niektórych może jest to jakieś zdziwienie. W związku z tym to jest dobrostan i to mówimy o całej populacji wtedy. Mhm. Ta bioróżnorodność.
2: To zastanów się człowieku, zanim wygonisz jakiegoś gawrona z podwórka, bo...
3: Albo wytniesz właśnie tak jakieś krzaki, w których są te ptaki.
2: Będziemy niedługo kończyć.
3: Ale i druga rzecz, zrobiono to badanie już amerykańskie, że tam, gdzie była większa bioróżnorodność ptaków w danym miejscu, to było mniej hospitalizacji z powodu lęku i depresji. Mniej ludzi trafiało do szpitala. W związku z tym to jest też czynnik ochronny populacyjny.
2: No dobrze, będziemy musieli zaraz kończyć, ale jeszcze mam ostatnie pytanie. Jak możemy pomóc ptakom dzisiaj? Może zacznijmy od...
1: Na pewno być Hanią.
3: No tak.
2: No wiemy, że pani Hania, zamawiać trzeba panią Hanię sklonować. Ale oprócz tego, pani Moniko, co możemy zrobić? Ludzie wystawiają te wody.
1: To jest absolutna podstawa w dzisiejszych czasach. Woda, ja to zawsze powtarzam, woda w mieście jest towarem deficytowym. Jeżeli mamy kawałek balkonu...
2: One nie mają kałuż. I deszcz nie pada.
1: Dokładnie to tak. Woda z fontan nie nadaje się do picia, bo jest chlorowana i przepuszczana przez jakąś straszną chemię. Jeżeli mamy możliwość wystawić na balkonie miskę z wodą, niezbyt głęboką, tak żeby się te nasze biedactwa nie potopiły.
2: Taka podstawka pod doniczkę wystarczy. Ja to zrobiłam i miałam po prostu szaleństwo.
1: Skorzystałam też z owady, jeżeli tam włożymy na przykład kamyczki, które będą wystawać ponad powierzchnię.
2: To owady nic nie kosztuje, proszę państwa.
1: Absolutnie tak. Jeżeli nie mamy balkonu, to wystawmy na podwórko przed blokiem.
2: Ja widzę, ludzie wystawiają. Na przykład u mnie
1: powiedzmy sąsiadom, po co to robimy. Z tej wody skorzystają też jeże na przykład. Tak. Bardzo chętnie. I walczmy właśnie o ten każdy kawałek tej dzikiej zieleni w mieście.
2: I żeby może nie gosili non stop.
1: Z władzami miasta, żeby, nie wiem, zabezpieczały przystanki autobusowe, żeby ptaki się o nie nie rozbijały. Żeby właśnie nie kosić maniakalnie raz w tygodniu tych wszystkich trawników. Żeby zostawiać, jeżeli kosimy tutaj, to zostawmy kawałek tutaj niekoszony. Zostawiajmy zakrzywienia, które ptaki uwielbiają. To są takie naprawdę małe kroki, na które stać nas, po prostu nas
2: Pani
1: stać.
2: Pani Hanno, poza tym, że trzeba panią sklonować, to co, jak jeszcze możemy pomóc ptakom?
0: Koniecznie, oczywiście muszą jeść, muszą pić, muszą mieć gdzie się schować, gdzieś dyskutować, poznawać się, ale oczywiście one muszą mieć gdzie te lęgi wyprowadzić.
2: No właśnie.
0: Ponieważ, jak wspomniałam, wiele gatunków ptaków, no niewiele oczywiście, kilka gatunków ptaków żyje z nami w naszych budynkach. A nasze budynki bywają remontowane, bywają pozbawione wszystkich dziur, wszystkich szczelin.
2: Ocieplenia, które wszystko zakrywają.
0: Jakieś zakrywanie wejść do stropodawstwa.

0: dachów. W związku z tym musimy wieszać budki lęgowe w zamian za to, że tam został przeprowadzony remont. Poza tym po to choćby, żeby ptaki miały więcej miejsc do lęgów na drzewach. Są gatunki, które właśnie lubią budki na drzewach. No i oczywiście nie wycinajmy drzew przede wszystkim, bo w tych drzewach mogą być naturalne dziuple, bo to są najlepsze miejsca na lęgi dla ptaków.
1: Ale też gniazda są na nich. No.
0: Tak, oczywiście. No, tak, bo oczywiście myślałam o tych wszystkich, które wymagają pomocy człowieka, bo te, które gniazda sobie zakładają na drzewach, no to oczywiście szukają takich drzew. No więc drzewa powinny być jak najwięcej nasadzeń, jak najwięcej zieleni, jak najwięcej miejsca dla ptaków do życia.
1: Panie doktorze, jak możemy...
2: No, jednym zdaniem, jak najwięcej też uważności, znowu tej strony psychologicznej, prawda? Czyli dostrzegania tych ptaków, dostrzegania ich siedlisk, bo za tym właśnie pójdzie to, o czym też pani powiedziała, ta tendencja do chronienia, tak? Jeżeli one są dla nas wartością, no to będziemy je chronić, więc żeby były dla nas wartością, żebyśmy byli na nich jako ludzie uważni.
1: Proszę państwa, podsumowanie może być jedno. Bez nich nie ma nas. Tak. Czyli po prostu kochajmy ptaki. Tak, dziękuję bardzo.
0: Tak. Dziękujemy.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
3: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trzy samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A4 w województwie małopolskim w pobliżu węzła Brzeska. Kilka osób zostało w tym wypadku rannych. Jezdnia w kierunku Rzeszowa została częściowo zablokowana i obserwujemy tam kilkukilometrowy korek, który zaczyna się już za węzłem Bochnia. Ten fragment najlepiej omija

0: Rany dziecka na szczęście okazały się powierzchowne. Pijana napastniczka została złapana. Okazało się, że wcześniej próbowała napaść na młodszą od siebie nastolatkę. Teraz usłyszała zarzuty, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
1: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała ośmiolatki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec piętnastolatki.
0: Osiemnastolatce grozi ponad 7 lat więzienia. Tragiczny finał wyprawy na najwyższy szczyt Rosji i Kaukazu Elbrus. W trakcie wyprawy zginęło 5 alpinistów z Bośni i Hercegowiny. 2 członków tej ekspedycji przetrwało ekstremalne warunki. Jeden z nich zdołał dotrzeć na dół i wezwał pomoc. Informacja o tym, że ekipa utknęła na Elbrusie i nie jest w stanie zejść, pojawiła się wczoraj. Wszyscy byli doświadczonymi alpinistami. Niektórzy należeli do górskiego pogotowia ratunkowego. Pożar ogromnego kurnika w Rusinowie, koło Kolbuszowej pod Rzeszowem. Strażacy walczą z ogniem od kilku godzin. Gospodarz potwierdził, że w środku jest kilkanaście tysięcy kurcząt, mówi Marek Kraska z Rzeszowskiej Straży Pożarnej.
2: Budynek murowany, w całości objęty pożarem. Na chwilę obecną w działaniach bierze udział 15 zastępów Straży Pożarnej.
0: Jak zapewniają strażacy, nie ma osób poszkodowanych.
3: To są aktualności jedynki.
0: 1 sierpnia coraz bliżej, ale już trwa cykl wydarzeń upamiętniających 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło dziś najmłodszych, by z rodzicami na pikniku edukacyjnym pisali do cywilów żołnierskie apele z prośbą o pomoc i poznawali powstańcze piosenki.
4: Z młodej piersi się wyrwało.
5: Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Każda dzielnica żyła swoim własnym rytmem. W czasie Powstania Warszawskiego chcemy pokazać etos, pokazać motywację i charakterystyczne elementy różnych dzielnic.
0: Dlatego uczestnicy pikniku szukali na przykład drogi z Żoliborza na Campinos, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Orzeł. Za godzinę poznamy laureata Nagrody Literackiej Zakopanego. Dobiega końca 11. odsłona festiwalu i o 18.00 uroczysta gala. Wcześniej na Krupówkach przez cały weekend była okazja na spotkania z autorami z całego kraju, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Mariusz Koperski.
6: Mamy kilka bardzo dobrych pozycji. To są autorzy nie tylko zakopiańscy, jak można było przypuszczać, ale tak się składa, że o Zakopanem, o Tatrach, o Podhalu, o ludziach stąd piszą autorzy z całej Polski.
0: Tegoroczne wydarzenie przebiega pod hasłem Opowieści stąd, a do nagrody głównej nominowanych zostało 5 autorów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Z powodu upału jeszcze obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowo-zachodniej i centralnej Polski, ale są nowe alerty, bo nadciągają gwałtowne burze z ulewami, porwistym wiatrem i gradem. I ten alert dotyczy warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burze spodziewane są wieczorem, alerty będą obowiązywać do jutra do 10 rano, no i od jutra ochłodzenie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz.

0: Czy jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora.
8: Śpiewałem Vivaldiego na charytatywnym koncercie na stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no lubię takie sytuacje, no to było super.
6: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
7: Zapraszam Remigiusz Grzela.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Szczęśliwe powroty.

Ciekawa jestem, czy państwo pamiętają Lindę Perry, liderkę i założycielkę Four Non Blondes. To ona napisała i ona wyprodukowała utwór Get the Party Started, który pierwotnie był muzycznym żartem, a potem, kiedy trafił do rąk Pink, stał się jej wielkim przebojem. Przed chwilą ten utwór brawurowo wykonała Miss Shirley Bassey. I tak rozpoczęła się kolejna odsłona audycji z coverami. Ula Kaczeńska, zapraszam. W tej godzinie zajmiemy się wątkami filmowymi, czyli sprawdzimy, jakie covery pojawiły się na ścieżkach dźwiękowych takich produkcji jak m.in. Rybki sferajne i Moulin Rouge.

4 lata temu w lipcu na ekrany kin wkroczyły minionki w filmie Wejście Gru, a wraz z nimi na ścieżce dźwiękowej funkowo-popowe hity z lat 70. w wykonaniu młodego pokolenia artystów i artystek, ale uwaga, nie reprezentujących muzykę popularną, tylko alternatywne brzmienia. Producentem krążka był Jack Antonoff, współpracujący m.in. z Laną Del Rey i Taylor Swift. A wśród artystek, które zaśpiewały te covery, znalazły się Caroline Polaczek i Sound Vincent.

Repertuar Andrzeja Zauchy to nieustające źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców. W tym roku koncert poświęcony pamięci artysty przygotowało Męskie Granie. Piosenki Andrzeja Zauchy, ale to pewnie Państwo dobrze wiedzą, od lat interpretuje Kuba Badach. A sam Andrzej Zaucha? Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, on też śpiewał covery.

Teraz w audycji Szczęśliwe Powroty, mam nadzieję, szczęśliwie powrócimy najpierw do roku 1981, a potem do 2020. Grudzień 1980. To nie był czas łaskawy dla Stevie Nicks z zespołu Fleetwood Mac. W ciągu zaledwie tygodnia artystka straciła swojego wuja oraz dowiedziała się o zamachu na Johna Lennona. Swój żal przelała na papier, pisząc utwór, który skupia się na przemijaniu i na szukaniu ukojenia. Tak powstał jeden z jej największych przebojów, The Age of 17, z charakterystycznym, pulsującym riffem gitarowym. Cztery dekady później to właśnie ten fragment piosenki Stevie Nicks wykorzystała Miley Cyrus w utworze Midnight Sky. Tak to wyglądało chronologicznie, a jak chronologicznie brzmiało? Stevie Nicks, Miley Cyrus.

Na koniec tej godziny wydania audycji Szczęśliwe Powroty będzie muzyczna historia o szczęściu w nieszczęściu, czyli o tym, co poróżniło Sinead O'Connor i Prince'a. Chodzi o utwór Nothing Compares to You. Prince napisał go w 1984 roku, a rok później nagrał ze swoim funkowym zespołem The Family na ich debiutancki album. Wtedy jednak ta kompozycja przeszła kompletnie bez echa. Kiedy w 1988 roku irlandzka wokalistka szukała nowego materiału, jej ówczesny menadżer wpadł na pomysł zaadaptowania utworu, który z miejsca stał się światowym hitem, no i zdefiniował karierę Sinead O'Connor. Sukces

bardzo poróżnił artystów. Prince był zły, że piosenka stała się tak wielkim przebojem w wykonaniu innej osoby, innego twórcy, innej artystki i nie chciał grać jej na koncertach. Dlatego dziś to właśnie Prince zaśpiewa tę przejmującą balladę. Nothing compares to you.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A

0: Ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
1: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
0: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej ósemce w województwie łódzkim doszło do zderzenia trzech aut osobowych niedaleko węzła Piotrków Trybunalski Północ. Na kilometrze 325 zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia, a ruch odbywa się pasem lewym. I obserwujemy tam dość spory korek. Na ekspresowej dwójce w Warszawie na południowej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko doszło do wypadku trzech aut osobowych i samochodu ciężarowego. Mieliśmy tam jezdnię zablokowaną, potem częściowo zablokowaną w kierunku Terespola. W tej chwili już odblokowano wszystkie pasy i korków nie ma, ewentualnie tylko niewielkie spowolnienia, ale przede wszystkim w kierunku Terespola. Jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to tutaj ponad 4 godziny temu na węźle Legnica Południe, czyli na skrzyżowaniu autostrady A4 i trasy ekspresowej S3 doszło do wypadku motocyklisty. Łącznica zjazdowa z autostrady A4 w kierunku Zielonej Góry jest nadal zablokowana.

0: Uwaga, burze, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertami pierwszego stopnia objęta jest północna i zachodnia Polska. Prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie 25 mm. Będzie też porywisty wiatr, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
1: Podczas burz możliwe porywy do 65 km na godzinę, a na północy i zachodzie do 85 km na godzinę.
0: Jutro deszczowo, wciąż burzowo, wietrznie i z wyraźnym ochłodzeniem. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie w środę. Teraz Pomorze. 300 osób ewakuowano po tym, jak doszło do wycieku podchlorynu sodu na krytej pływalni Aquapark Reda. Substancja ta służy do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. Na miejscu bierze udział w akcji 10 zastępów Straży Pożarnej, w tym 4 zastępy specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Strażacy prowadzą pomiary stężeń substancji w powietrzu, zabezpieczają miejsce oraz usuwają zagrożenie. Utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii metra w Warszawie. Pociągi jeżdżą w dwóch pętlach: Młociny, Plac Wilsona oraz Centrum Kabaty. Z ruchu wyłączone są trzy stacje: Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał i Świętokrzyska. Warszawski Transport Publiczny poinformował, że powodem utrudnień było zdarzenie, do którego doszło na stacji Dworzec Gdański. Natomiast z nieoficjalnych informacji przekazywanych przez pasażerów wynika, że na jednej ze stacji metra pozostawiono bagaż. Teraz za granicę. Ponad 42 tysiące hektarów strawiły trwające od kilku dni pożary lasów na południu Francji. Wysoka temperatura i susza mogą spowodować dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Oprócz Francji w tym tygodniu pożary lasów pojawiły się również w centralnej i południowej Hiszpanii. Łącznie w obu tych krajach ewakuowano ponad 330 tysięcy osób. W hiszpańskiej prowincji Avila spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów. To największy pożar w historii Hiszpanii od momentu, kiedy zaczęto rejestrować te zjawiska. Łącznie ostatnie pożary w rejonie Madrytu i sąsiadujących z nią prowincjach Avila i Toledo pochłonęły łącznie 77 tysięcy hektarów. Wciąż nieopanowany żywioł jest teraz w tych trzech miejscach, a także w okolicach Walencji.
2: To są aktualności jedynki.
0: Kolorowe, pomysłowe i niepowtarzalne. Takie były tegoroczne 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym w Augustowie. Wystartowało 16 ekip, które stworzyły pływające konstrukcje. Zwyciężyła ekipa Tomasza Zielińskiego z Raciborza, która płynęła konstrukcją Oskar. Drugie miejsce zajęła załoga z Augustowa pod dowództwem Iwony Michałowskiej z Żubrem, królem Puszczy Augustowskiej. Trzecią nagrodę odebrała Mariola Wojteczek z Raciborza, która z ekipą skonstruowała poduszkowiec z bajki Psi Patrol. W tym roku nie zawiedli ani konstruktorzy, ani publiczność, mówi redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
3: Jak zawsze największą wartością są pływadła i konstruktorzy z całego kraju, którzy je przygotowują, opracowują, a potem życie i netta je weryfikują. Oprócz tego zawsze naszą ambicją jest, żeby promować misyjną działalność publicznej stacji, czyli zaprosiliśmy do współpracy laureatów naszego niebieskiego mikrofonu, konkursu dla regionalnych talentów i w tym roku prezentuje się Szczytek oraz Wnorowski.
0: Impreza jak co roku przyciągnęła do miasta tysiące turystów oraz mieszkańców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz porywy do 85 km na godzinę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza na większości obszaru Polski jest dobra, miejscami bardzo dobra i umiarkowana. Około 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na północy kraju ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, nawet z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad Rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię, osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać, zadać swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej w myśl zasady, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. Sposób, w jaki ludzie patrzą na świat, ich doświadczenie jest mi bardzo bliskie i bardzo mnie wciąga. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Jakuba Józefa Orlińskiego, kontratenora, właściwie 10 lat po przełomie 2016 roku, po konkursie w MET, ale też w takim bardzo twórczym momencie, w którym wyszła twoja i Michała Biela nowa płyta If Music, tuż przed festiwalem w Otwocku wielkim Breaking Classic. No właściwie po całej serii koncertowej na świecie, po
2: wielkim
1: koncercie charytatywnym w Paryżu. Jak się wraca do Warszawy?
2: Cudownie się wraca, cudownie. Przede wszystkim dziękuję za takie przedstawienie, mnie to tak miło tak zacząć rozmowę. Super, ja uwielbiam, kocham Warszawę. Jestem absolutnie oczarowany moim miejscem zamieszkania, uwielbiam moją dzielnicę i jestem rodowitym żoliborzaninem, jeżeli można to tak nazwać. I trochę choruję na Żoliborz. Jeżdżę po całym świecie i oczywiście odnajduję miejsca, które są cudowne, fantastyczne i lubię je odwiedzać. W tym sensie, że tak je po prostu eksplorować. Też pod względem jakby takim kulturowym czy właśnie kulinarnym, bo ja jestem bardzo, bardzo lubię jeść. Może nie widać tak strasznie, ale bardzo lubię jeść. Jem dużo. Natomiast no kocham wracać do Warszawy. Jednak to jest moje miejsce. Tu mam całą rodzinę, moich przyjaciół. I czuję się tutaj taki przytulony i swój bardzo, więc lubię.
1: Co się robi w Warszawie po przyjeździe?
2: Ojejku, no ja mam swoje ulubione miejsca, gdzie spotykam swoich znajomych czy też przyjaciół, więc tam lubię sobie podjechać. Natomiast ja nie robię zbyt dużo, bo robię dużo cały czas, więc jakby siedzę w końcu w domku, chodzę sobie na spacerki, odwiedzam właśnie przyjaciół, takich jak Aleksander Dębicz, czy właśnie innych z mojej ekipy nadal breakowej. Więc no tak na spokojnie raczej, plus dużo pracy administracyjnej, bo jednak to jest jedyny moment, kiedy mogę odwiedzić jakieś urzędy czy załatwić sprawy takie życiowe.
1: A pole Mokotowskie, gdzie stoi rzeźba twojej mamy, Szczęśliwy Pies, głaszczesz czasem, bo
2: niestety,
1: tam on jest taki wygłaskany, już jest do złota.
2: Jest mocno wygłaskany, tak samo zresztą chyba na Pradze jest pomnik kota i też jest ostro wygłaskany. No rzadko tam bywam, bo jak tyle jeżdżę, a jestem w Warszawie bardzo rzadko, no to ciężko mi się ruszyć, bo mi się nie chce, przepraszam, ale no jestem zmęczony, nie chce mi się, cały czas jestem w podróży, więc teraz nawet właśnie pójść do metra czy przejechać kawałek samochodem, to jest dla mnie takie, no nie, jak muszę.
1: Chcę cię zapytać o też tegoroczne ważne doświadczenie w La Scali. Czytałem w Opera Wire recenzję po występie twoim i Michała Biela. Właściwie po pierwsze zauważono, że w historii tego teatru po raz pierwszy był koncert też fortepianowy dedykowany głosowi kontratenorowemu, prawda?
2: W sensie to był pierwszy raz, kiedy kontratenor dostał solowy recital i to jest niesamowita sytuacja. Ciążyło na nas trochę brzemię i taka presja, że jesteśmy tymi pierwszymi, którzy zostali zaproszeni, żeby być na scenie La Scali jako duet, po prostu kontratenor i fortepian. No historyczny moment, ja to przede wszystkim się, no nie dość, że

0: cieszę, że w końcu miałem swój debiut w La Scali, to jeszcze no, to jest taki dość gruby debiut, bo to było wszystko wyprzedane, bardzo dużo młodych ludzi, no i to było takie niesamowite, że tam była i też moja rodzina i przyjaciele, było bardzo dużo ludzi też z Polski, ale też było bardzo dużo jednak tej takiej konserwatywnej publiczności mediolańskiej, od której nas troszeczkę tak przestrzegano, w tym sensie, że no jednak jest konserwatywna, więc to może być dla nich trochę szokujące, żeby cały recital z fortepianem i kontratenor i to jeszcze właśnie arie barokowe, ale nie z orkiestrą, tylko właśnie z fortepianem plus te pieśni polskie, że co to jest. Natomiast wyszło, no nie będę oszukiwał, no wyszło genialnie, wyszło super, no my bawiliśmy się świetnie, jakby publiczność nam dopisała. No i wyszło tak, że rzeczywiście chyba sukces.
1: No tak, ta recenzja, którą czytałem w Opera Wire, to ona właśnie między innymi była i o tej charyzmie, i o tym repertuarze, właśnie połączonych tych waszych dwóch płyt, prawda, tak, z Michałem Bielem, czyli Farewells i If Music, ale też tam recenzenci próbują cię określić. I tam na przykład nawet ci klasyczni tacy, którzy właśnie chcą się też w tym odnaleźć, pisze ten człowiek, że z aurą gwiazdy rocka, rockstar, tak, ale batę barockstar, ale gwiazda, tak, barokowa.
0: Nie wiem, co jest napisane, bo ja nie czytam recenzji. Taką mam zasadę, że jak do mnie nikt nie wyśle jej personalnie, to ja w sumie nie szukam, nie czytam. Nie potrzebuję tego. No i mam nadzieję, że była dobra ta recenzja.
1: Bardzo dobra. Czyli jak brytyjska prasa pisała Jednorożec Opery, to nie czytałeś tego.
0: No doszło do mnie to stwierdzenie, że Jednorożec Opery. Zresztą no, wiele rzeczy do mnie dochodzi oczywiście, no bo tam jest jednak sporo, mam takich ludzi na Instagramie szczególnie, bo ja tam jestem najbardziej aktywny, jeżeli chodzi o social media i to ja prowadzę, więc jakby dochodzi to do mnie personalnie. Więc czasami się wydarza tak, że ktoś mi właśnie wyśle jakąś recenzję, a to z Niemiec, a to z Hiszpanii, a to z Anglii, i wtedy sobie z ciekawości zajrzę, ale jako tako nie szukam, nie mam tego w zwyczaju, bo jakby tyle się dzieje i też no, ja cały czas pracuję, cały czas jestem osobą młodą, cały czas dbam o to, żeby ten poziom wykonywanej mojej sztuki był jak najwyższy, no i z dnia na dzień coraz lepszy tak naprawdę, więc na tym się skupiam.
1: To kończąc te kwestie komentarzy, wróciłem jeszcze do tego wiralowego już filmiku, tego nagrania z Aix-en-Provence w 2017 roku,
0: rok, tak,
1: kiedy w prywatnym stroju zaśpiewałeś koncert. 15 milionów wyświetleń ma ten filmik, śpiewasz Vivaldiego, tak, Wedrock od mio Diletto, i tam jest taki komentarz, który mnie bardzo poruszył, a myślę, że też mówi dużo o sposobie, w jaki wykonujesz muzykę. Znaczy, ktoś napisał, mój ojciec był w hospicjum, był tenorem i włączyłem mu Jakuba śpiewającego to na koniec. I mój ojciec do końca zachował światłość umysłu, ale się uśmiechał, kiedy tego słuchał. I uważam, że jeżeli ludzie dzielą się takimi opiniami z tobą, to rozumiem, że jest to też dla ciebie jakieś wyzwanie, żeby z tej jakości, którą trzymasz, nigdy nie zejść.
0: No to przede wszystkim, jakby tak jak mówię, zawsze jakby ten poziom wykonywania sztuki jest dla mnie najważniejszy. Jakby przede wszystkim jest to, że muszę przećwiczyć, wyćwiczyć, zrobić robotę moją, a dopiero później są wszystkie inne rzeczy typu właśnie czy wywiady, czy właśnie jakieś tam podpisywania płyt. To są wszystko rzeczy, nie chcę tego nazwać drugorzędne, ale jednak najważniejsze dla mnie jest to, żeby przedstawiać tą sztukę w jak najlepszym świetle, bo no i nadal, tak jak mówię, uważam się za osobę młodą, która jeszcze czuje, że ja mogę być jeszcze, mogę dojść dalej, w sensie, że mogę poprawić pewne rzeczy. Dlatego nadal ciężko pracujemy, czy to z Aleksandrem Dębiczem, czy właśnie z Michałem Bielem, czy właśnie z moją orkiestrą Il Pomodoro, z którą bardzo często gram.
1: I w tym roku będziesz grał z nią znowu, prawda?
0: Będę grał, co roku z nimi gram, to są moi przyjaciele i super się uprawia muzykę z przyjaciółmi. Wtedy dużo jakoś tak raźniej, lepiej, fajniej się doświadcza tego wszystkiego, bo to się po prostu też nie nudzi wtedy i nie męczy tak bardzo, bo oczywiście jest to ciężka praca, natomiast jak się doświadcza czegoś z przyjaciółmi, można do tego jakoś wrócić, a nie tak, że jestem sam na drugim końcu świata, robię tylko piosenki i wracam. Jakby to mnie nie interesuje. Mnie zawsze interesowało właśnie bycie z ludźmi, dzielenie się tymi emocjami i jakby uważam, że co mi z tego, że ja mam dużo, skoro inni nie mają. Dlatego zawsze lubiłem się dzielić i jakby to jest

0: też takie moje podejście artystyczne, że jakby muzyka to jest też dzielenie się emocjami, czy tymi takimi głębokimi, może czasami ciemniejszymi, ale też tymi właśnie bardzo światłymi i takimi pozytywnymi. Muszę przyznać, że tych takich historii personalnych jest całkiem sporo. I z jednej strony mnie to cieszy, że się ludzie ze mną dzielą, że czują taką też potrzebę otwarcia się przede mną, a z drugiej strony czasami to też dla mnie jest trudne, bo no ja jestem wysoce empatyczną osobą, więc jak słyszę te wszystkie historie, a często one są jednak dość smutne, dość przygnębiające, z tym, że ta muzyka trochę ich podnosi na duchu w bardzo trudnych sytuacjach, to, no to czasami ciężko jest sobie samemu z tym poradzić, dlatego dobrze jest mieć kochające osoby naokoło siebie.
1: Powiedziałeś o przyjaźni. To jest rzeczywiście taki temat, który mnie zainteresował też w twojej karierze muzycznej, bo pracujesz właśnie czy z Aleksandrem Dębiczem, czy z Michałem Bielem, mówię o stałych swoich współpracownikach. Tak. I jak pracujesz z Michałem, z którym zresztą znacie się wiele lat, to właśnie nigdy nie przeczytałem, żebyś powiedział akompaniator, czy zawsze jakby robicie duety, prawda? To nigdy jest... nie jest tak, jak inni śpiewacy traktują często. Nawet jeżeli to były duety życiowe, jak Ewa Podleś i Jerzy Marchwiński, prawda? Zawsze był akompaniatorem Ewy Podleś, prawda?
0: Więc... I jestem trochę w szoku pod tym względem, bo tam jest świetna napisana książka przez profesora Marchwińskiego właśnie Partnerstwo w muzyce. I to opowiada o tym właśnie, że się nie jest akompaniatorem, a sam właśnie nazywał się akompaniatorem w tym przypadku grania z panią Ewą Podleś. Miałem w ogóle taką przyjemność pracować z nimi na warsztatach, co było naprawdę niesamowitą przygodą. Natomiast my od zawsze pracujemy z Michałem Bielem i z moim managementem i to jest trudna praca. Żeby właśnie było tak, że jesteśmy duetem. Gramy 12 lat już razem i nadal pojawiają się no, dość skandaliczne na afiszach rzeczy, które trzeba poprawiać i jest to dla mnie trudne do tak naprawdę przetrawienia i staram się zawsze z taką zimną krwią i na spokojnie to wszystko wyjaśniać i tłumaczyć. Natomiast no, chcemy, żeby muzyka klasyczna była traktowana w taki, a nie inny sposób, żebyśmy się właśnie odnosili do siebie z szacunkiem. Po czym no, miałem sytuację parę lat temu na wielkim festiwalu, no nie będę mówił nazwy, no ale o wieloletniej tradycji, gdzie była seria koncertów ze śpiewakami, a byli podani tylko i wyłącznie śpiewacy. No więc tak zdenerwowany napisałem już do nich, że ale słuchajcie, czy wszyscy ci śpiewacy śpiewają a cappella, czy o co tu chodzi? My jako śpiewacy prawie nigdy nie jesteśmy sami na scenie. Prawie nigdy nie ma takiej sytuacji, gdzie jesteś sam jako, prawda, będę cały koncert śpiewał a cappella. No nie ma takiej sytuacji, dlatego bardzo ważne jest dla mnie właśnie to partnerstwo w muzyce. Czy to jest cała orkiestra, z którą lubię się jakby utożsamiać, bo oni wszyscy pracują na mój sukces, ja pracuję na ich sukces. Tak samo jest z pianistami, czy z instrumentalistami, z którymi się gra duety, czy z innymi śpiewakami. No jednak dla mnie zawsze najważniejsze było to i idę za tą zasadą, że jeżeli ja będę się starał, żeby mój partner wyszedł jak najlepiej, to automatycznie to też będzie działało na moją korzyść. Więc no nie lubię takich sytuacji, że się pomija tych partnerów muzycznych. Co mnie ostatnio uderzyło, to, że było bardzo dużo wielkich rzeczy dla mnie. Takich naprawdę wielkich rzeczy, sytuacji. I nie miałem po prostu czasu tego przetrawić.
1: To czyli A$AP Rocky w Paryżu na przykład?
0: Na przykład, ale choćby taka sytuacja, gdzie graliśmy w Angers we Francji, gdzie to był taki piękny festiwal Pianopolis. Graliśmy w jakimś takim chyba starym klasztorze zrobionym na salę koncertową. Piękne miejsce. Ten festiwal, tak jak nasz festiwal Breaking Classic, dba o to, żeby festiwal był dostępny, więc tam było dużo takich osób, które właśnie były niedowidzące albo niewidzące, z psami właśnie serwisowymi, tymi asystentami. No i to było niesamowite śpiewać taki koncert, gdzie masz normalnie pies sobie leży asystujący i też słucha koncertu i jakby z tym się jeszcze nie zdarzyłem, jakby nie miałem takiego doświadczenia i to było takie bardzo piękne i uważam, że to było takie, mnie to bardzo dotknęło, no ale nie miałem jakby czasu tego wszystkiego tak porządnie przetrawić, bo już następnego dnia byliśmy w Paryżu i graliśmy dla, wiesz, 2500 ludzi, wyprzedane totalnie Filharmonia Paryska, co jest no gigantycznym sukcesem dla mnie, to jest taki, wiesz, taki... No taki kamień milowy, a później kolejne rzeczy i kolejne i kolejne i tu Concert House w Wiedniu i tutaj ta La Scala i tego no po prostu tyle, że no ja myślę, że dopiero w lipcu jak będę miał wakacje, chwilę przed festiwalem, to będę miał czas tak usiąść i to do mnie dojdzie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jakub Józef Orliński, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. A co się czuje, jak się spod sceny wyjeżdża z
2: Fantastycznie. Vivaldim? Muszę przyznać, że jedno z najpiękniejszych właśnie doświadczeń, bo to śpiewałem Vivaldiego na tym charytatywnym koncercie na

0: stadionie i poczułem się jak Elton John, który wyjeżdża z tym całym fortepianem po prostu, a uwielbiam Eltona i no, lubię takie sytuacje, no to było super. No ja stwierdziłem, że wpisujemy się w konwencję tego, że chcemy tam pomagać ludziom. Chcemy, żeby uzbierało się jak najwięcej pieniędzy, żeby pomagać dzieciom, bo to jest taka tamtejsza orkiestra świątecznej pomocy. I to było super. Jakby wszedłem to cały jakby sobą, że dostałem ten telefon i od razu się zgodziłem, tylko jeżeli pod tym względem, że jeżeli mi to wejdzie w ten kalendarz, a weszło idealnie, bo miałem spektakl w Amsterdamie. Następnego dnia rano pojechałem właśnie do Paryża pociągiem, próby, jakieś tam spotkania, wywiady. Następnego dnia właśnie próby, koncert i następnego dnia o 6 rano już pociąg, bo miałem spektakl w Amsterdamie. Więc było to intensywne, natomiast no świetna inicjatywa. No przecież tam były takie gwiazdy.
1: No myślę, że Rihanna pociągiem nie dojechała do Paryża.
0: Nie, no oni przylecieli dopiero co z Nowego Jorku właśnie na próbę, świeżutko tak, całą rodziną w ogóle, ze wszystkimi dziećmi tam. Ale no było masy artystów, takich znanych francuskich artystów, ale też z całego świata, właśnie tych k-popowych artystów, no to było niesamowite. No tam jest taka sytuacja trochę surrealistyczna, że się śpiewa Vivaldiego wyjeżdżając właśnie z zapadni, jak jakaś właśnie taka gwiazda typu Taylor Swift czy Billie Eilish i czy właśnie Harry Styles, który też takich rzeczy używa. No i śpiewa się Vivaldiego, czyli no bardzo klasyczny utwór i no po prostu te dzieci krzyczą, drą się i no to jest niesamowite z takiego właśnie zachwytu nad tym Vivaldi. No bo chyba nie nade mną, ale Vivaldi.
1: Ale według mnie Odilet to jest aria twojego życia, myślisz?
0: Myślę, że tak. Ja jakby nie śpiewam jej zbyt często, natomiast to są te momenty, kiedy no właśnie, trochę mnie smuci, muszę ci powiedzieć, że nadal po 9 latach, od kiedy wykonałem ten utwór, bardzo często mnie pytają właśnie o tą sytuację sprzed 9 lat i wydaje mi się, że jakoś tak, no nie wiem, czy w tym naszym świecie muzyki klasycznej tak mało się dzieje i jest tak nudno, że nadal się trzeba wracać do tego, co się wydarzyło 9 lat wcześniej. No i lubię ten utwór, nadal mam z nim bardzo takie duże, jakby taki związek emocjonalny. I bardzo mnie cieszy ten odbiór tego utworu i to, jak wiele serc on poruszył. Natomiast ja go rzadko śpiewam. Jest najczęściej po prostu podłapywany przez publiczność i od razu jakby wyrzucany w mediach, ale tak naprawdę oprócz tego, że zaśpiewałem go na tym stadionie teraz w styczniu, no to ja tego od lat nie śpiewam tego utworu właściwie. Tak czasami na jakiś bis, jakąś część.
1: Ale unikasz celowo?
0: Nawet nie to, że celowo, tylko uważam, że po prostu no nie można grać jedną kartą. Jakby ja się poruszyłem dalej, jakby moja kariera idzie dalej i to wszystko, co robię, pokazuje, że jednak cały czas idę do przodu i nie chcę być jakby człowiekiem jednego singla i bardzo mnie cieszy na przykład to, że jak zacząłem wydawać te wszystkie płyty i na przykład Alla Gente a Diodiletta, to jest taki utwór z jednej z moich płyt, gdzie naprawdę ludzie zaczęli chcieć tego słuchać. Jakby jak śpiewałem to na bisy właśnie, to od razu miałem takie, że ludzie zaczęli reagować, że wow, jest tak właśnie, że ten utwór. No i z wieloma utworami, które są bardzo nieznane, udało mi się uzyskać ten efekt, jak Mea Tormenta Hassego z mojej pierwszej płyty. To mnie cieszy, to mnie jakoś tam jara, że wprowadziłem znowu w życie rzeczy, które są totalnie zapomniane i nie były wykonywane przez 300 czasami 50 lat. Więc
1: tak, i to warto powiedzieć tutaj, że od tej pierwszej płyty, czyli Ani Masakra i też twojej współpracy z Janikiem François, który jest i śpiewakiem, tak, i tancerzem, tak, Beżarta, tak, i bardzo znaną postacią, który pomaga wyszukiwać te wszystkie, tak, no on jest mało znane utwory, tak, którymi ty się przebijasz potem.
0: Ja jestem bardzo szczęśliwy, że od samego początku zacząłem właśnie tą współpracę z nim i on jest takim moim wyszukiwaczem skarbów. Naszym planem było, w sensie moim planem było, żeby zrobić coś mojego, takiego, co, z czym ja się czuję dobrze, co będzie moją artystyczną taką kartką z mojego dziennika, który prowadzę w ten sposób właśnie trochę, nazwijmy to, audiowizualny, bo ja zawsze też patrzę na te moje projekty nie tylko z tej strony dźwiękowej, ale właśnie tej wizualnej również, czyli te okładki, właśnie jakieś tam wideoklipy, to jak ja prowadzę moje koncerty, czyli właśnie ta kolejność tych utworów plus to jak się ubieram, bo każdy mój program, jak go koncertuję, no to ma inny No ja to nazywam kostiumem po prostu, bo to jest, to nie jest tak, że ja po prostu mam jakiś tam garnitur, tylko to jest przemyślane przeze mnie jakby dlaczego ja chciałbym właśnie tak wyglądać i chciałbym mieć tą konotację tego stroju z muzyką. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, dlatego Anima Sacra było tak, właśnie Facce d'Amore to był ten kolorowy

0: taki garnitur zrobiony przez Ciciudę, moją przyjaciółkę.
1: No bo później... to już o miłości było.
0: Dokładnie, no, żeby pokazać te wszystkie odcienie miłości. Anima Eterna, więc też ten ziemny garnitur, też rdzawy, też Beyond, który no, jest moim jednym z ulubionych projektów właśnie dlatego, że zrobiłem z niego show. To jest takie show, że właśnie jesteśmy tą grupą z XVII wieku, która po prostu podróżuje z jednego miejsca na drugie, używając tych instrumentów, które mamy, improwizując i właśnie mamy te stroje. Ja przedstawiam tam trzy różne charaktery i mam jakby jeden kostium, z którego się, no nawet nie muszę przebierać, tylko te różne części tego kostiumu jestem w stanie zaaranżować właśnie w coś, co powoduje, że jestem już inną postacią. Bardzo to lubię, jestem z tego przedumny, bo zagraliśmy już ponad 60 koncertów tego programu. No i teraz w sierpniu mamy ostatnią, już pożegnalną trasę Beyond, która będzie w Ameryce Południowej.
1: Czy tych wszystkich rzeczy też się uczyłeś w Juilliard School? Bo też słuchałem rozmów z Michałem Bielem, bo studiowaliście razem przecież tak. W Juilliard, a poznaliście się trochę wcześniej w Warszawie.
0: Tak, dosłownie właśnie tam rok wcześniej byliśmy na tym konkursie w Bukareszcie.
1: Mówił, że dopiero po 4 latach w Nowy Jork poszedł, bo tak była intensywna tak. praca. A ty kiedy poszedłeś w Nowy
0: ja
1: Jork?
0: Ja nie byłem aż tak długo w Nowym Jorku przede wszystkim, bo on po studiach jeszcze został tam i tam pracował po prostu. Ja natomiast wróciłem do Europy. Ten pierwszy rok cały przesiedziałem w Juilliard, więc jakby no nie w ogóle pamiętam, jak moi kumple z ekipy przylecieli do Nowego Jorku po tym pierwszym roku i oni w 3 dni zobaczyli więcej niż ja przez 9 miesięcy. Więc ja dopiero na drugim roku, jak wiedziałem, że już mam stypendium na ten drugi rok, i udało mi się właśnie wygrać ten Metropolitan Competition i tam parę innych konkursów, to wtedy dopiero miałem także troszeczkę więcej luzu i mogłem rzeczywiście pójść i zobaczyć, co się w tym mieście dzieje. W ogóle Juilliard to jest moim zdaniem, ja trafiłem tam w dobrym momencie, że już byłem po jednych studiach, ale jednak byłem już w tak zwanym biznesie i mój mentor Ejtan powiedział, że słuchaj, no możesz grać w tych teatrach mniejszych i będzie spoko, będzie okej, okay, ale jeżeli chcesz być lepszy, dotykać jakby większych scen i po prostu być lepszym, no to musisz polecieć na jeszcze jedne studia, gdzie zrozumiesz takie rzeczy, których no jeszcze nie masz. Typu właśnie naprawdę zaawansowane podejście do wymowy, jeżeli się śpiewa po niemiecku, po łacinie, po właśnie francusku, po angielsku. W sekundę słychać, kto jak intonuje, jakie ma podejście językowe też do utworów, styl, jeżeli chodzi o kompozytora. Nie tylko głos decyduje o tym, że jesteś właśnie na tym top poziomie, tylko właśnie to całe podejście, przygotowanie i cała ta wiedza, która sprawia, że znasz melodykę języków, mimo tego, że nie mówisz w tym języku. No, to wszystko się splata i po prostu jesteś w stanie naprawdę fajne rzeczy porobić.
1: I ty rozmawiasz z publicznością, bo też w tej recenzji, którą cytowałem z La Scali, też była mowa o tym, że zabawiałeś publiczność, też mówiąc.
0: Ja ogólnie mam takie, że lubię rozmawiać z moją publicznością, lubię po każdym koncercie zostać na tak zwanym meet and greet, czyli no lubię widzieć, kto przychodzi na te moje koncerty, bo dla mnie cały czas jest to niesamowicie takie no przyjemne, że ja jeżdżę po świecie i mam właściwie wyprzedane wszędzie sale. No to jest dla mnie cały czas dość szokujące, bo no jednak jestem czasami w miejscach, których w ogóle nie wiedziałem, że istnieją na mapie, jak Tongyeong w Korei Południowej. No nie miałem pojęcia, gdzie to jest, a nagle jestem tam na rezydencji, śpiewam 3 koncerty, sale są pełne. No jest to to jest szalenie miłe i tak samo w tej Ameryce Południowej, gdzie nigdy nie byłem, a 3 lata temu pojechaliśmy tam na pierwszą trasę i tak samo no w Rio de Janeiro, w São Paulo, właśnie Teatro Colón w Argentynie, czy w Bogocie w Kolumbii, no to jest niesamowite, no dla mnie to jest jakby rodzaj czegoś takiego, że wow.
1: Ja myślę, że jesteś drugim polskim artystą po Mieczysławie Fogu, który przejechał tak dużo możliwe. Świata z wszystkimi mniejszymi i większymi, prawda, ośrodkami.
0: Możliwe to jest. Bardzo, bardzo to lubię.
1: Jak myślisz z twojej perspektywy, w którym momencie twoja kariera nabrała takiego rozpędu? Czy to było wtedy właśnie w 2016 roku? Czy to było, nie wiem, teraz przy twoim występie przy Olimpiadzie?
0: Zdecydowanie czuję ruch na rynku polskim od tego występu na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Ale nie mam takiego momentu. Zawsze jest to dla mnie najtrudniejsze pytanie, bo ja uważam, że jedno wideo nie jest w stanie stworzyć artysty.
1: Tego artystę stworzyłeś ty, Jakuba Józefa Orlińskiego. Bez wątpienia pracowałeś na to

0: bardzo wiele lat. Ale miałeś zawsze przekonanie, że on sobie poradzi?
1: Nie. Nie, i myślę nawet, że moi rodzice też byli zestresowani tym, bo to są artyści, więc znają jakby ten żywot artysty i jakie to jest trudne. Wydaje mi się, że szczególnie mój tato był taki zestresowany tym, że on się po prostu bał, że ja sobie, nawet nie to, że nie poradzę, tylko że bał się i chciał dla mnie jak najlepiej, więc chciał, żebym miał jak najfajniejsze życie, żeby to się wszystko jakoś tam wiodło i myślę, że te początki były dla niego też trudne, bo myślę, że we mnie wierzył od samego początku, ale no myślę, że było tam trochę takiego stresu, takiego, że to się może nie udać, no bo... No co tu dużo mówić, no nie dostałem się na studia za pierwszym razem, nie dostałem się nawet za drugim razem. Byłem jednym z chórzystów i tyle. Po prostu dokonałem wyboru, czułem się z muzyką dobrze, jakby przynosiła mi bardzo wiele radości, satysfakcji i takich głębokich przeżyć i stwierdziłem, że chcę z nimi być, chcę być z tymi przeżyciami i chcę się nimi dzielić też, więc taki był jakby start, a teraz jak się te wszystkie rzeczy dokonują, jeżdżę po świecie, to cała ta moja rodzina jest przeszczęśliwa,
0: Ale
1: natomiast też...
0: czy ty miałeś tę
1: Nie,
0: wątpliwość?
1: znaczy
0: Nie.
1: nie, ja przede wszystkim na nic się nigdy nie nastawiam. Tak samo jak na przykład właśnie w La Scali mówili mi, że to jest trudna publiczność, konserwatywna. Ja się na nic nie nastawiam. Po prostu wiem, że może nie być tak jak w Barcelonie czy w Madrycie, gdzie wychodzę na scenę i nawet nie zaczynam dźwięku, a tam ludzie krzyczą, rzucają po prostu jakimiś rzeczami, z radości oczywiście. Nie? I że masz takie wrażenie, że naprawdę nie wiesz, co zrobić. No miałem takie sytuacje, że taki był szał, że staliśmy z dyrygentem Francesco Cortim i nie wiedzieliśmy, czy mamy się znowu schować i poczekać, aż to się uspokoi i dopiero wyjść, no bo i też taka trochę presja, że jak im się teraz nie spodoba, to co tu się będzie działo, no. Natomiast no tak, no jest nie miałem takiego przeświadczenia, że będę miał sukces, bo sukces jest jakby to my sami jakby musimy określić, co jest dla nas sukcesem. Dla mnie sukcesem było to, że zaśpiewałem i chciałem zaśpiewać w końcu jakiś utwór czysto. Więc w końcu mi się udało zaśpiewać jakiś tam utwór czysto i że ludzie chcieli go posłuchać, no bo jakoś tam się udało. No i powoli sobie dawałem inne różne marzenia, różne cele, ale zawsze miałem taką głowę marzyciela, ale też zbitą z tym takim racjonalnym myśleniem, co ja jestem w stanie teraz zrobić, jakby co jestem w stanie dokonać, a czego nie jestem jeszcze w stanie dokonać. I to jest bardzo ważne, takie analityczne podejście do tego, że no jednak sky is the limit, ale do tego nieba nie możesz podskoczyć. Musisz tam wejść po drabinie, więc tą drabinę trzeba sobie tam ustawić.
0: Jako jedyny w domu nie malujesz, bo mama jest malarką Bogna Czechowska, ojciec
1: Tak.
0: grafikiem, ale malował też, nawet znalazłem obrazy twojego brata, który
1: Tak,
0: jest grafikiem
1: jest.
0: komputerowym,
1: Tak.
0: więc generalnie rodzina jest
1: Bardzo
0: plastyczna.
1: artystyczna. Ja niestety malować nie potrafię. Byłem w liceum o profilu plastycznym. No to byłem raczej tak, że się dzieci śmiały z moich prac.
0: Masz w swoim mieszkaniu mamy obrazy?
1: Mam. I mamy, i taty, bo tata też maluje nadal. I mam, bo lubię je. Bardzo, bardzo są piękne, takie są klimatyczne i bardzo pasują do tego mojego mieszkania. Bardzo się dobrze tam komponują.
0: Do rozmowy z Jakubem Józefem Orlińskim wrócę za chwilę.

0: Jakub Józef Orliński, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Jak się budzisz, to wiesz, gdzie jesteś?
2: Nie, właśnie nie do końca. Czasami mam tak, że odsłaniam żaluzję w hotelu i myślę, że zobaczę właśnie pogodny Madryt, a jestem właśnie w jakiejś, nie wiem, południu Francji albo gdzieś. No i no czasami zupełnie się gubię. To jest dość zabawne w sumie. Dość zabawne. Mylą mi się zupełnie lotniska. Kompletnie. Już wydawało mi się, że no przecież znam te lotniska. No przecież ląduję tyle razy w Paryżu, ale myli mi się z mapą curychskiego na przykład lotniska. No to są takie problemy, wiesz, niezbyt duże, więc po prostu zabawne. Zabawne to jest czasami.
0: Jesteś chyba perfekcjonistą, prawda?
2: Bo absolutnie.
0: Też słuchałem teraz trochę wypowiedzi o waszym festiwalu Breaking Classic i mówiłeś, jak to teraz, to jak jeździsz na te festiwale na świecie i obserwujesz, co się udaje, co się nie udaje. Co można...
2: A czy ja to obserwuję od wielu, wielu lat, bo tak naprawdę to marzenie, żeby być dyrektorem festiwalu, chyba było we mnie dużo wcześniej, niż w ogóle to się mogło pojawić w tej mojej myśli. Natomiast ja od lat mam tak, że obserwuję rzeczy, uwielbiam obserwować. Tak samo w Juilliard, moją jedną z ulubionych takich aktywności w czasie przerwy, to było wziąć sobie jakieś jedzenie, kawkę, siadałem na takiej ławeczce w Central Parku i... Po prostu sobie siedziałem, obserwowałem, a to ludzi, a to pieski, a to naturę i takie dużo, dużo można złapać z tego przemyśleń. No i jak jeżdżę na tych festiwalach, no to wiadomo, że się bardzo szybko wyłapuje, co sprawia, że czujesz się dobrze, co cię denerwuje, co jest nie w porządku. No i w ten sposób też budowaliśmy ten nasz festiwal Breaking Classic. Z Aleksandrem mamy na tyle dobrą współpracę, że i też fajne jest to, że on też dużo podróżuje, jest zapraszany też na zupełnie innego rodzaju festiwale czasami.
0: Bo on się porusza w innych gatunkach też.
2: W innych gatunkach i bardzo fajne jest to, że on jest czasami właśnie na tych festiwalach muzyki filmowej, czy właśnie na takiego typu wydarzeniach, które... No są też przygotowane jednak w inny sposób i te wszystkie jego doświadczenia plus moje doświadczenia dają nam bardzo dużo takich atutów.

0: atutów, bo jesteśmy w stanie je wprowadzić na ten nasz festiwal. Jesteśmy w stanie zadbać o to, że jak artysta ląduje, no to natychmiast jest tam właśnie nasz kierowca z plakietką, bo to są małe rzeczy, naprawdę.
1: Ale to, że cię powodują, ktoś odbiera, że o ciebie zadba,
0: że nie musisz, bo ludzie czasami sobie nie zdają sprawy, że właśnie podróżujesz przez 6 miesięcy non-stop, to są ludzie, którzy są znani na całym świecie, podróżują non-stop i ostatnią rzeczą, którą chcą, to jest szukać w tych telefonach, tych maili, jaki jest adres, telefon, coś tu się nie zgadza, opóźnił się lot, więc trzeba to pilnować, jaki hotel, bo codziennie jest inny hotel. To jest naprawdę kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, którą spędzasz na tym czas. Jakby to była jedna sytuacja w roku, okej, ale tych sytuacji jest setki. To jest tylko jedno z wielu uproszczeń, które oferujemy naszym artystom. No ale tak samo od tej strony, że chcemy być tymi dobrymi gospodarzami w naszym pałacu, a raczej przy pałacu w Otwocku Wielkim. Dlatego dbamy też o tą stronę publiczności. Jak to jest, żeby wejść na festiwal, żeby czuć się dobrze, żeby od razu wiedzieć, gdzie jest co. Jak to zrobić, żeby zainteresować tą publiczność tym i tamtym. Więc no, mamy bardzo, bardzo dużo takich przemyśleń.
1: Więcej widzów było w ubiegłym roku, na
0: ubiegłym
1: pierwszej
0: roku,
1: edycji.
0: W pierwszej edycji mieliśmy bardzo dużą frekwencję, w tym roku mamy nawet większą i nadal chyba są jeszcze jakieś pojedyncze bilety, więc zapraszamy. No będzie wspaniale. Będzie wspaniale. W zeszłym roku to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Przede wszystkim z muzyką klasyczną, podaną troszeczkę inaczej. No my nadal jesteśmy dumni z tej pierwszej edycji i wydaje nam się, że ta druga będzie jeszcze lepsza. Mamy dużo takich usprawnień i ulepszeń, bo no wiadomo, że nie wszystkie bitwy się wygrywa, nie wszystkie walki można zwycięsko podjąć, więc jakby po tym festiwalu, po tej pierwszej edycji daliśmy sobie 3 dni relaksu i mieliśmy takie spotkanie, które trwało prawie 6 godzin. Każdy miał swój zeszycik z bardzo szczegółowo wypisaną listą rzeczy z każdego dnia właściwie. Co było dobrze, co było super, co było niedobrze, co można było poprawić.
1: Czyli ewaluacja.
0: Ewaluacja całkowita z każdego punktu widzenia, czyli z punktu mojego punktu widzenia, z Aleksandra, z punktu widzenia Marty Szymańskiej i Pawła Szumnego, którzy działają w naszej administracji. No jesteśmy we czwórkę takim zarządem, który działa na rzecz tego festiwalu i to było bardzo cenne. Mieliśmy moment, żeby to przemyśleć, jeszcze dopisać pewne rzeczy i dopiero się spotkać i to wszystko z siebie wyrzucić i to bardzo nam zaowocowało na pracę nad drugą edycją.
1: Ja myślę, że taką reklamówką też waszego festiwalu, ale bardzo pośrednio związanego z festiwalem, ale jest twoja płyta i Aleksandra Dębicza Let's Barok, bo to rzeczywiście był taki moment, kiedy pokazaliście innej publiczności: dajcie sobie możliwość posłuchania tej muzyki, prawda?
0: Tak, wyciągnęliśmy rączkę do innej publiczności, którą później szeroko widywaliśmy na koncertach, w filharmoniach, w teatrach operowych, więc to jest bardzo fajne, a mówię, że widzieliśmy, bo nosili koszulki naszego festiwalu. One są bardzo takie charakterystyczne, bo to jest taka nasza flagowa szachownica. Mamy bardzo fajny merch robiony w Polsce, bo bardzo nam zależy, żeby jednak stawiać na Polskę. Ten polski akcent jest bardzo duży, bo zapraszamy oczywiście artystów z całego świata. Natomiast co roku mamy też za punkt taki odniesienia to, że chcemy pokazać też w Polsce polskich artystów, którzy są na światowym poziomie.
1: No, Marcina Zdunika, z którym pracowałeś przecież wcześniej.
0: Tak, no i mamy dlatego Marcina Zdunika, mamy orkiestrę AUXO. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przyjęli to nasze zaproszenie. W zeszłym roku to było Il Giardino d'Amore jako festiwalowa orkiestra, no i mieliśmy Atom String Quartet, który na całym świecie jeździ i gra z wielkim powodzeniem, dlatego chcemy przedstawić Polsce też tych polskich artystów, żeby chwalić się tym, co mamy, bo no muszę przyznać, że już w zeszłym roku mieliśmy gości z zagranicy, jeżeli chodzi o publiczność. W tym roku dostaję bardzo dużo wiadomości, że pojawiają się ludzie i z Hiszpanii, i z Niemiec, i nawet z Islandii. No naprawdę jest bardzo dużo takich z Kanady. W ogóle z Kanady przylatują do nas ludzie. Więc to jest bardzo miłe. To jest bardzo miłe, że takie rzeczy się dzieją. Więc stawiamy jakby też na to, że w tym naszej strefie gastro będą też takie posiłki typowo polskie i właśnie z tego regionu Otwocka Wielkiego. Więc no, mamy w tym też taki duży fan uzgadniania tych wszystkich szczegółów, robienia tego miasteczka festiwalowego. Jakby każda strona nas tak ekscytuje.
1: Wyobrażasz sobie przyszłość czasami?
0: Chyba nie. Chyba aż tak daleko nie idę. Myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że tyle się dzieje, takich rzeczy, których bym się nigdy nie spodziewał i to tak dość szybko się dzieją takie rzeczy, że to trochę bez sensu. Tak zauważyłem, że wyobrażam sobie jakieś tam rzeczy, Ale to wszystko idzie albo w innym

0: kierunku, jedne drzwi się zamykają, trzy inne wrota się otwierają. Ja już się od dawna nauczyłem żyć, że robię rzeczy po swojemu trochę, staram się jak najlepiej i mam po prostu otwarte ramiona na to, co się dzieje i niech tak będzie.
1: Czy Żaruski, Andreas Scholl to są takie przykłady, że ta kariera w kontratenorze też, ona może się rozwijać cały czas?
0: Przede wszystkim muszę powiedzieć, że jakby to wszystko dzięki tej poprzedniej generacji my możemy robić to, co robimy, bo przed Filipem Żaruskim i Scholem no były takie osoby jak właśnie Alfred Deller czy James Bowman. No to są osoby, które jakby zapoczątkowały tą erę tego głosu kontratenorowego. Później ta następna generacja, która sprawiła, że naprawdę można nagrywać i płyty, i śpiewać koncerty, i jeździć właśnie po świecie, na początku po tych mniejszych salach, no ale na przykład David Daniels, który był pierwszym kontratenorem, który zaśpiewał w Metropolitan Opera, no właśnie przeświadczył o tym, że ten głos wcale nie jest mały, on wcale nie jest delikatny, on wcale nie jest jakiś taki zupełnie inny i potrafi być czasami dużo głośniejszy niż te, jak to nazywają krytycy, naturalne głosy. No ale to dzięki nim tak naprawdę zostało rzucone większe światło na ten typ głosu, że teraz ja mam trochę, no muszę przyznać, łatwiejszą drogę po prostu, bo nie muszę się przekopywać i ja nawet na własnej skórze czuję poprawę, w tym sensie, że w 2009 roku, jak zaczynałem studia jako kontratenor, no to nadal w Polsce było mało jakby tych głosów kontratenorowych, plus wiedza o nich była zupełnie znikoma w takim szerszym sensie. I no, były takie sytuacje, że właśnie w Domu Kultury, jak śpiewałem koncert, to na 7 osób, jak wyszedłem, zacząłem śpiewać, no to dwie wstały, powiedział, że no, to totalnie to nie jest w ogóle no, nieakceptowalna rzecz, więc i wychodziły. Natomiast teraz jest to szeroko pojęta sytuacja, że ludzie wiedzą, no jest coś takiego, są sopraniści, są kontratenorzy, zaczynają kumać tą sytuację, że tak naprawdę Michael Jackson, Justin Timberlake, Prince, no oni używają techniki falsetowej.
1: JJ.
0: Tylko, tak, tylko używają tej techniki falsetowej nie kształconej operowo. A ja używam jej w ten sposób tylko kształcony operowo, więc jakby to jest wszystko w zasięgu ręki i ludzie są tym otoczeni od zawsze, ale dopiero teraz jakby zaczynają rozumieć, gdzie to jest i co to jest.
1: A jest aria, której dziś nie możesz zaśpiewać, a myślisz, że zaśpiewasz, jak się twój głos zacznie
0: nie
1: zmieniać.
0: Wiem, znaczy nie, no jest masa rzeczy, których nigdy nie zaśpiewam, ale to głównie dlatego, że jakby mój głos jest głosem altowym, więc nie będę śpiewał rzeczy sopranowych ani czegoś takiego. Ja myślę, że większość sukcesu śpiewaka to też jest mądre wybieranie repertuaru. Dlatego ja bardzo rzetelnie podchodzę do tego, co śpiewam i też przygotowania, jak to śpiewam. Bo takim nawet jednym projektem operowym, jeżeli źle wybierzesz sobie rolę, no to jesteś w stanie się zdyskwalifikować na przynajmniej pół roku śpiewania. Że nie jesteś w stanie dojść do siebie, trzeba później właśnie no, dużo, dużo pracować, żeby wrócić do tego zdrowia tych strun głosowych.
1: A co jest za tytułem If Music, trzy kropki, jeśli muzyka?
0: Właśnie to, że my oferujemy z Michałem taką trochę podróż i taką sytuację, że właściwie po każdym utworze można by było dopowiedzieć sobie trochę inaczej na to If Music. Ja bardzo lubię takie otwarte kwestie, tak samo jak lubię w filmie. Z jednej strony jestem sfrustrowany, że film kończy się w taki sposób, że nie wiesz do końca, jakie jest zwieńczenie historii, a z drugiej strony masz taką satysfakcję, że samemu możesz sobie dopowiedzieć. I to wzbudza jakby taką kreatywną chmurę, którą budzisz i to jest bardzo stymulujące. Tak samo właśnie w takie niedokończone, nie wiem, czy książki właśnie bez takiej ewidentnej puenty, że dobrze, to ten charakter skończył w ten sposób, a ten w tamten i ten w tamten. Więc to jest takie bardzo dla mnie stymulujące.
1: A wyobrażasz sobie If Music Not?
0: Nie, chyba nie wyobrażam sobie. Nie chciałbym, żeby ktoś tak kończył zdanie. A jeżeli tak kończy zdanie, to niech mi nie mówi, bo będzie mi smutno.
1: Te trzy kropki.
0: Dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję
1: bardzo
0: pięknie. Dziękuję.
1: Jakub Józef Orliński, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład 4

0: tej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: O nie!
8: Co ja mam zrobić?
9: Dlaczego ja?
7: Gdzie mam teraz jechać?
9: Czy się zgłosić?
7: Skąd wziąć pieniądze?
8: To już teraz?
10: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
6: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zakorkowana pomiędzy węzłami Targowisko a Niepołomice w kierunku Krakowa. Na kilometrze 439 doszło do wypadku i autostrada właśnie w kierunku stolicy Małopolski jest tam częściowo zablokowana. Ten fragment ewentualnie można omijać starą czwórką, a zatem krajową 94 przez Targowisko, a także Wieliczkę. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Zakopiance, pod Krakowem, w Mogilanach, w Gaju i w Libertowie, a już nie na Podhalu. Tutaj nie obserwujemy właściwie większych spowolnień ani w kierunku Zakopanego, ani w stronę Krakowa. Krajowa 78 pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem nadal jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Kliszów, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 214 doszło do wypadku 3 aut osobowych. 5 osób zostało w tym zdarzeniu rannych, policja kieruje na objazdy. Autostrada A1 jest zatłoczona i właściwie zakorkowana pomimo późnej pory na fragmencie remontowanym w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj sporo wieczornych spowolnień obserwujemy zwłaszcza na trasach dojazdowych do Warszawy. Na Krajowej 7 od strony Płońska, na Ekspresowej 8 od strony Białegostoku oraz na Krajowej 61 od strony Zegrza i Legionowa.
6: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon. Na początek Niemcy. Domniemany sprawca wczorajszego ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony, potwierdza policja. Kiedy podejrzany ruszył w kierunku policjantów uzbrojony w broń palną, oddziały specjalne otworzyły ogień, relacjonuje rzecznik policji w Berlinie Florian Natt. Jesteśmy w kompleksie ogródków działkowych Spandau. Około godziny 18 nasze dowództwo operacji specjalnych przeprowadziło interwencję. Udało się osaczyć podejrzanego powiązanego z wczorajszym wieczornym atakiem. Podejrzany biegiem ruszył w kierunku funkcjonariuszy uzbrojony w broń palną, co skłoniło policję do otwarcia ognia. W wyniku strzelaniny podejrzany odniósł poważne obrażenia. Pomimo tego, że lekarz pogotowia ratunkowego podjął próbę reanimacji, mężczyzna zmarł. Prowadzimy śledztwo, powiadomiono prokuraturę i wszczęto postępowanie zarówno w sprawie samego zgonu, jak i w sprawie trwającego śledztwa w sprawie ataku. Domniemany sprawca był obywatelem Niemiec, już wcześniej stawał przed sądem, był podejrzewany o zaangażowanie w ekstremistyczne środowiska islamistyczne. Niemal 500 osób zostało ewakuowanych z parku wodnego w Redzie pod Gdynią. W obiekcie doszło do wycieku niebezpiecznej substancji chemicznej. Jedna osoba, technik obsługujący

0: Tankuję, nie patrząc na dystrybutor.
1: Nie, tankuję dzisiaj, w niedzielę.
2: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
3: Największe podwyżki czekają jutro kierowców aut z silnikami diesla. Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć nawet o 50 groszy za litr.
4: To są aktualności jedynki.
3: Po ciepłym i słonecznym weekendzie w większości kraju zmiana pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega teraz przed burzami. Alertami pierwszego stopnia objęte są miejscowości w północnej i zachodniej Polsce.
5: Alerty IMGW będą obowiązywały do jutra do godziny 10, ale deszczowo i burzowo będzie przez cały dzień w większości kraju. Synoptyk Instytutu Michał Kowalczuk mówi, że miejscami spadnie kilkadziesiąt milimetrów wody.
6: Suma opadów w czasie burz do 30 milimetrów, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm.
5: Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie nastąpi w środę. Pojawi się wtedy więcej słońca. Taka niestabilna aura wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, Agnieszka Ponieważ, zaznacza, że dotyczy to najczęściej osób starszych.
7: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca.
5: Temperatura w połowie tygodnia wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: W nocy przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy do 85 km na godzinę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę...
14: Oryginalnego plusza?
12: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
12: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
15: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
16: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
15: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
16: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
15: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
16: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
15: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
16: Zapraszają Ula Kaczyńska
15: i Marcin Wojciechowski.
16: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Klasyczne lato z radiem.

0: Klasyczne lato z radiem.
1: Witam Państwa, Adam Rozlach, dobry wieczór. 12. Klasyczne lato z radiem w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś zapraszać będzie na kolejne koncerty, wydarzenia Festiwalu Ogrody Muzyczne w Warszawie. Będziemy zapraszać także, a pomoże nam w tym dyrektor artystyczny festiwalu Jan Antoni Adamus, na kolejny festiwal bachowski do Świdnicy. Tam ten festiwal trwa już kilka dni i jeszcze najbliższy

0: tydzień będzie obfitował wydarzenia naprawdę wysokiej rangi. O tym będziemy mówić. Potem do naszego studia przybędzie Ania Karpowicz, która wraz z Markiem Brachą jest współdyrektorką artystyczną festiwalu Warsze Muzyk, a tak się składa, że w tym roku odbywa się 10. edycja tego festiwalu i zaprosi Państwa na koncerty, jakie będą odbywały się w najbliższy weekend, czyli 1 i 2 sierpnia. Tak się składa, że będzie to inauguracja tego festiwalu. Tak przedstawia się program naszego dzisiejszego wakacyjnego letniego spotkania.
1: Jedynka. To jest radio.
0: W Świdnicy i w okolicy tego miasta odbywa się już po raz 27. Międzynarodowy Festiwal Bachowski. Przy telefonie Jan Tomasz Adamus, szef artystyczny kapeli Krakowiensis, ale i od wielu lat programujący festiwal, który w tym roku trwa 2 tygodnie. Bodaj po raz pierwszy tak długo, prawda? Dobry wieczór przede wszystkim.
2: Kłaniam się, dziękuję za zaproszenie. Nie, okresowo próbujemy rozszerzać sytuację i zdarzyło się już wcześniej 2 albo 3 razy, że festiwal był taki długi. Ale w tym roku rzeczywiście wygląda na to, że potrzebujemy więcej czasu, żeby się wypowiedzieć.
0: Ja się wcale nie dziwię, bo to jest wielka atrakcja, która się dzieje, odbywa, jak powiedziałem, w Świdnicy i w okolicy raz w roku. Jest takie wielkie święto bachowskie, więc trudno się dziwić i to jest takie prawdziwe święto. Z poprzednich edycji tego festiwalu wiemy, że dopracował się pan pewnego, nazwijmy to, kośćca tematycznego czy programowego. Czy coś się zmieniło w tym względzie w tym roku?
2: Generalnie festiwal bachowski to jest tak naprawdę Bach i wszystko to, co dobre przed nim i po nim. Także staramy się pokazywać zawsze jak najlepszy repertuar, w sensie jak najwyższych lotów muzykę. W tym roku właściwie takim wspaniałym, optymistycznym zdarzeniem jest to, że my rozpoczynamy rozpisane na 20 lat wykonanie wszystkich kantat Bacha w Kościele Pokoju z chóru, w sensie z empory organowej. Tak się składa, że Kościół Pokoju w Świdnicy ma absolutnie unikalną akustykę, jeśli chodzi o pewne ciepło dźwięku, bogactwo barwowe itd., itd. I ta akustyka się wyjątkowo nadaje do muzyki Bacha, ponieważ jest akustyką de facto teatralną, więc ona świetnie pokazuje gęstość faktur bachowskich. To jest coś absolutnie unikalnego, ale też no, wymagającego pewnej otwartości umysłu, bo trzeba sobie powiedzieć, że akustyki wszystkich tych miejsc, które dzisiaj są ze względu na Bacha święte, w sensie otoczone takim kultem bachowskim, mam na myśli te wszystkie miejsca w Turyngii i Saksonii, tam gdzie Bach działał, to są miejsca wspaniałe, ale no, trzeba sobie powiedzieć, że Bach przecież nie szedł za akustyką, nie wybierał sobie akustyki, tylko szedł tam, gdzie go zatrudniano. I teraz po latach możemy na to popatrzeć bardziej tak jakoś, że tak powiem, z otwartym umysłem i ewidentnie no, Świdnica jest jakimś absolutnym cudem, jeśli chodzi o warunki akustyczne do Bacha i to rzeczywiście już na minionych koncertach było słychać. No i cieszymy się, że mamy na 20 lat do przodu taką linię kompozycyjną.
0: To ogromne przedsięwzięcie, prawda?
2: No rzeczywiście tak, ale też no, cieszymy się w taki sposób też no, bardzo merytoryczny. Chodzi o to, że te tradycyjne miejsca bachowskie, czyli Lipsk i tak dalej, one są jakoś tam też, że tak powiem, zacementowane czy nawet zabetonowane poprzez wszelkiego rodzaju stereotypy, schematy i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że w Świdnicy, przez to, że tutaj nie ma grobu Bacha, nie ma tej całej obciążającej tradycji, tutaj Bach może się czuć o wiele bardziej, że tak powiem, młodym, wolnym artystą. I w związku z tym no, zapraszamy do tych wykonań bardzo różnych muzyków, ale też zapraszamy bardzo dużą ilość ludzi nie z niemieckojęzycznego kręgu kulturowego po to, żeby właśnie dodać Bachowi lekkości i jakiegoś takiego innego spojrzenia.
0: Łatwo się domyślić, że te kantaty będą wykonywane przez różnych wykonawców.
2: Tak, tak. Zdecydowanie zapraszamy różne zespoły, różnych prowadzących i to jest rodzaj też mieszanki z artystami festiwalowymi, którzy akurat są w Świdnicy z powodu

0: innych koncertów. I to powoduje, że ta sytuacja jest naprawdę wielkim świętem, wielkim spotkaniem, tak jak to powinno być na festiwalu.
1: Kto w tym roku inauguruje?
0: Pierwszy koncert z pierwszą kantatą zrobił Teotim Langlois de Sparte. On jest fantastycznym młodym skrzypkiem, totalnie już, że tak powiem, osadzonym w świecie koncertowym, i on zrobił to właśnie z taką fantastyczną świeżością, no w taki sposób, jakby ta muzyka była rzeczywiście napisana dzisiaj dla niego, a nie wykopaliska. Także no, cieszymy się, że to tak ruszyło i jesteśmy podekscytowani na kolejne 20 lat.
1: Jan Tomasz Adamus jest przy telefonie, dyrektor artystyczny 27. już Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Może dla młodszych słuchaczy króciuteńkie przypomnienie w pigułce, dlaczego Bachowski w Świdnicy?
0: Otóż w 1729 roku organistą, kantorem Kościoła Pokoju w Świdnicy został autentyczny uczeń Bacha, który nazywał się Wecker i który wcześniej współpracował z Bachem, grając w jego zespole, i Bach jemu napisał list polecający dla rady parafialnej w Świdnicy, wtedy kiedy Becker starał się o to stanowisko. No, można powiedzieć, że wysoki poziom kultury muzycznej jest jakimś rodzajem stałości w Kościele Pokoju w Świdnicy, a ponieważ Bach jest kompozytorem, który w jakimś sensie podsumował w muzyce wszystko, co było przed nim i wytyczył kierunki na przyszłość, więc Bach jako taki zwornik jest zawsze dobrym pretekstem, żeby z jego powodu spotykać się na festiwalu raz w roku.
1: Oczywiście, czyli tradycja najważniejsza. Za nami występy Filipa Żaruskiego, między innymi oczywiście Julii Leżniewy z kapelą Krakowiensis. A co przed nami?
0: No cóż, kolejne zestawy kantat. Będzie między innymi, jeśli chodzi o repertuar, ekscytujące metamorfozy Richarda Straussa. Będzie fajny kwartet wokalny, który nazywa się Quartonal, takim przekrojowym programem a cappella. Będzie msza Hamol nasza, czyli kapela Krakowiensis.
1: Pod pana batutą.
0: I będzie też kilka takich kameralnych jeszcze zdarzeń w bardzo malowniczych miejscach, bo też no, na tym trochę ten festiwal polega, że to nie jest tylko muzyka, ale to jest też architektura, krajobraz, zapach.
1: No i nie tylko Świdnica.
0: Tak jest. Ten region jest jakimś takim wielkim przyspieszaczem, że się tak wyrażę, to znaczy no, urok całości polega również na tych podróżach po okolicy, na tym, że się co roku spotyka ludzi, którzy już od wielu lat są wiernymi słuchaczami festiwalu.
1: Sobótka, Dzierżoniów, Piława Górna, Pożarzysko, Dziećmorowice, Ząbkowice Śląskie, Jedlina Zdrój, Olszyniec, Podgórzyn. Tych miejscowości jest wiele, gdzie państwo prezentują festiwalowe atrakcje. No i jedną z tych atrakcji jest również cykl Śniadań na trawie. Może jeszcze na koniec o tym powiedzmy i zaprośmy naszych słuchaczy.
0: Śniadania na trawie to są po prostu bardzo uwielbiane koncerty o 11 rano w takim miejscu, żeby w przerwie można było wyjść na zewnątrz i rzeczywiście nawet usiąść na kocu.
1: Piknikowo też.
0: Tak, piknikowo. No, nawet czasem się zdarza, że publiczność przyjeżdża posiedzieć na trawie i nawet nie wchodzi do miejsca koncertu. Ale
1: i tak jest, dźwięki dobiegają.
0: Tak, ale to jest wszystko bardzo, bardzo piękne i też pokazuje, że no, muzyka przecież jest zwyczajnie częścią naszego życia i tak naprawdę chodzi o całościowe doznanie, a nie tylko o to, czy dana sonata jest w Ester czy w G-moll. Tak to chyba musi być, że muzyka musi być życiem.
1: No i jeszcze są oczywiście nabożeństwa kantatowe, które są tradycją, to w każdą niedzielę, a festiwal potrwa do przyszłej niedzieli, czyli do 2 sierpnia. Codziennie koncerty w Świdnicy i w okolicy, a na festiwal, już 27. Festiwal Bachowski, zapraszał szef artystyczny tego wielkiego święta muzycznego, Jan Tomasz Adamus. Bardzo panu dziękujemy. Jak powiedziałem państwu, minioną środę na festiwalu Świdnicy wystąpił jeden z najwspanialszych, najbardziej oryginalnych kontratenorów, Filip Żaruski, który interpretował dzieła Pergolesiego i Vivaldiego. Posłuchajmy może, jak śpiewa fragment Stabat Mater tego drugiego kompozytora, Antonia Vivaldiego. Głos absolutnie jednorazowy.

0: Vivaldiego śpiewał Filip Żaruski, gość 27. Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy.
1: Klasyczne lato z radiem.
0: 12. Klasyczne lato z radiem i w tym roku zaprasza na festiwal Warsze Muzik. W studiu szefowa artystyczna tego festiwalu, bardzo niezwykłego, Ania Karpowicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, wraz z Markiem Brachą.
0: Wraz z Markiem Brachą. Od kilku już lat, to 10. festiwal jubileuszowy, więc warto, pani Aniu, abyśmy naszym słuchaczom powiedzieli, na czym polega istota tego festiwalu, skąd się wziął i dlaczego organizowany jest na ulicach Warszawy i do tego w sierpniu.
2: Sierpień, może od tego zacznę, to chyba taki miesiąc, kiedy Warszawa troszeczkę zwalnia i kiedy wzrasta jakaś taka czułość na historię tego miasta. Wiadomo, że świętujemy wtedy, czy wspominamy powstanie warszawskie, w ogóle zagładę Warszawy, ale w ogóle jest to taki dobry sierpień do chodzenia po Warszawie troszeczkę innej, nie takiej codziennej, zabieganej, tylko takiej Warszawy właśnie pełnej różnorodnych warstw i pełnej historii. A od strony praktycznej sierpień jest też najbardziej sprzyjającym miesiącem do działań w plenerze, więc też z tego powodu właśnie w sierpniu wędrujemy. Wędrujemy po przedwojennych kamienicach Ostańcach, zachowanych w Warszawie, głównie na terenie byłego getta warszawskiego, ale nie tylko. No i odwiedzamy też już od wielu lat przestrzeń pomnika

0: Umschlagplatz, pomnika zaprojektowanego jako miejsce spotkania. No i właśnie w tym pomniku, też z dużym tutaj udziałem Marka Brachy, w tym pomniku pojawia się fortepian i koncerty właśnie muzyki klasycznej. Także Warsza Muzyk to taki festiwal, który sobie wędruje po przedwojennej wielokulturowej Warszawie z muzyką klasyczną. No i myślę, że takim motywem przewodnim tego festiwalu jest radykalna dostępność. Chcemy robić koncerty na najwyższym możliwym poziomie i mamy szczęście do wspaniałych artystów, którzy z nami współpracują, a jednocześnie przychodzimy do ludzi do domu, z których domyślam się, że większość nigdy nie była w filharmonii i pewnie nigdy do żadnej filharmonii również nie trafi.
1: A niektórzy z okien słuchają?
0: Oczywiście, z okien, domów. Z balkonów, tak. I ta dostępność też jest dla nas ważna.
1: Koncerty organizowane są zawsze w weekendy, zawsze w soboty i w niedzielę. Czy są jakieś regularne, stałe godziny?
0: Tak, zawsze gramy o godzinie 18:00, w soboty jesteśmy w podwórkach, a w niedzielę jesteśmy w przestrzeni pomnika.
1: Czyli wszystkie weekendy sierpniowe to festiwal Warsza Muzyk. Pani Ania Karpowicz, współdyrektorka artystyczna tego festiwalu wraz z Markiem Brachą, pianistą. Pani Ania jest znakomitą flecistką. Zaprosi teraz naszych słuchaczy na pierwszy weekend sierpniowy, pierwsze dni festiwalu, 10. jubileuszowego wydania tego święta muzycznego.
0: Tak. Przed nami inauguracja właśnie takiej 10. okrągłej, szczególnej bardzo dla nas edycji. I zaproszenie na tę inaugurację przyjął znakomity klarnecista nowojorski David Krakauer, który zagra epickie dzieło, niesamowity utwór Oswaldo Golichowa Dreams and Prayers of Isaac the Blind z 1994 roku. Państwo, którzy interesują się może tym rodzajem muzyki, mogą znać wykonania z Kronos Quartet, a w kamienicy przy ulicy Chłodnej będzie z nami Messages Quartet. A oprócz tego w programie również Trenodie Arona Koplanda, no i oczywiście Mieczysław Weinberg.
1: Postać, bez której nie obszedłby się żaden festiwal Warsza Muzyk.
0: To prawda, cały festiwal w sumie powstał takiego buntu wobec no troszkę wymazania tej warszawskiej części biografii Mieczysława Weinberga. No i tego się trzymamy i Mieczysław Weinberg jako z całą pewnością najwybitniejszy kompozytor warszawskiej dzielnicy północnej towarzyszy nam zawsze.
1: To będzie w sobotę o godzinie 18 przy Chłodnej 20. David Krakauer to faktycznie jedna z takich legendarnych, kultowych postaci, można śmiało powiedzieć. No i ten utwór, który na pewno będzie wywierał specjalne wrażenie na słuchaczach. A dzisiaj mamy dla Państwa propozycję wysłuchania utworu Greco Casa de Sousa w wykonaniu Davida Krakauera i zespołu. Utwór nazywa się Annihilation. Pochodzi z albumu Davida Krakauera, który gra utwory tego właśnie kompozytora. Płyta została wydana w 2015 roku i jest ścieżką dźwiękową, muzyczną ilustracją do dokumentu Anihilacja, zniszczenie żydowskiej Europy w reżyserii Williama Carella.

0: To inauguracja bardzo mocna, a nazajutrz?
1: No właśnie tak rozpoczynamy trochę jak Alfred Hitchcock, że tak od mocnego rozpoczęcia, a potem się będzie działo jeszcze więcej. 2 sierpnia w pomniku Umschlagplatz, i tu warto zaznaczyć, że to jest pomnik stojący przy ulicy Stawki, gdzie jeżdżą tramwaje, tam jest naprawdę bardzo trudno grać i skupić się i usłyszeć siebie nawzajem.
0: Ale chyba też cały urok w tym.
1: Tak, na tym chyba też trochę polega ta interwencja, tak, że
0: miasto
1: się mieszamy.
0: Żyje.
1: Tak, że się mieszamy z dźwiękami miasta, nie nagłaśniamy
0: Warszawa
1: się.
0: Żyje.
1: Tak, nie próbujemy przekrzyczeć tej Warszawy, ale ją też usłyszeć. No i nasze zaproszenie przyjęło znakomite Boarte Piano Trio. Oni zagrają dwa tria fortepianowe Grzegorza Fittelberga, trio F-moll z 1901 roku, a drugie znane bardzo dobrze trio elegijne Sergiusza Rachmaninowa. I tutaj też w programach Warsze Muzyk nigdy nie ma przypadku. My nigdy właściwie nie gramy list repertuaru. I takim wątkiem, który będziemy sobie badać przy okazji tego koncertu, no jest oczywiście ucieczka i emigracja. I Grzegorz Fittelberg i Sergiusz Rachmaninow

0: muszą uciekać ze swoich krajów i ten moment ich ucieczki i tego wydostania się do bezpiecznego miejsca jest no niezwykle dramatyczny. Te relacje są naprawdę wstrząsające, a czasami wydaje mi się, że słuchając ich muzyki, pięknej muzyki klasycznej, w takim stylu późnoromantycznym, może trochę łatwo o tym zapomnieć, rozpłynąć się w tych pięknych melodiach i zapomnieć o kontekście w ogóle życia tych kompozytorów. Także dwóch wielkich emigrantów w pomniku.
1: Może warto na koniec powiedzieć, że Boarte Piano Trio tworzą Jarosław Nadrzycki, skrzypce, Karol Marianowski, wiolonczela i Konrad Skolarski, fortepian. To w niedzielę o godzinie 18 pod pomnikiem Umuszlakplatz. I będzie jeszcze jedno wydarzenie w niedzielę. Proszę zaprosić słuchaczy.
0: 2 sierpnia o 16, czyli przed koncertem naszym pomnikowym, odbędzie się spotkanie z Beatą Chomontowską w Księgarni Czarnego. To spotkanie ma taki tytuł Ślady obecności i myślę, że ten tytuł dobrze oddaje w ogóle no, misję naszego festiwalu. Nasz festiwal jest trochę o śladach obecności, trochę o odkrywaniu tego, co na co dzień może mijamy bezrefleksyjnie. Beata Chomontowska jest wybitną badaczką i taką w ogóle niezwykłą postacią, która bada przestrzeń Muranowa. To naprawdę niezwykła dzielnica. Ja nie wiem, czy w Europie w ogóle jest takie miejsce. Dlaczego te bloki stoją na pagórkach? Co tam się dzieje pod powierzchnią? Ilekroć jakiś deweloper próbuje wykupić fragment działki, postawić jakiś wieżowiec, no właściwie to miejsce budowy staje się stanowiskiem archeologicznym, prawda? To jest w ogóle coś niesłychanego, także bardzo zapraszamy do tego, żeby razem z nami porozmawiać o tej przestrzeni, spotkać właśnie panią Beatę Chomontowską i pochodzić trochę po tym Muranowie, może z nieco inną refleksją niż zazwyczaj.
1: Może nie wszyscy wiedzą, gdzie mieści się Księgarnia Czarnego?
0: Księgarnia Czarnego mieści się przy ulicy Jana Pawła II, 45A, lokal 56. Bardzo serdecznie tam zapraszamy.
1: A jak to mówią póki co, posłuchajmy, jak trio fortepianowe Boarte gra skerco z drugiego tria fortepianowego C-moll opus 66 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Przypominam, na skrzypcach gra Jarosław Nadrzycki, na wiolonczeli Karol Marianowski, a na fortepianie Konrad Skolarski.

0: Grał znakomity zespół wirtuozów, trio fortepianowe Boarte w składzie Jarosław Nadrzycki, skrzypce, Karol Marianowski, wiolonczela i Konrad Skolarski, fortepian.
1: Klasyczne lato z radiem.
0: Dziś w naszej audycji dużo muzyki Vivaldiego. No ale tak to już jest, kiedy sygnałem naszej audycji jest fragment z 4,5 roku tego kompozytora, a Filip Żaruski i inni wielcy artyści bardzo lubią śpiewać dzieła tego właśnie kompozytora. Teraz o festiwalu Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka. To już 26. edycja festiwalu, zaplanowana od 6 lipca do 8 sierpnia. W ostatnich dniach publiczność, tak jak i wcześniej, będzie mogła uczestniczyć w koncertach na żywo, recitalach, wydarzeniach specjalnych, a także projekcjach oper, baletów, koncertów i filmów muzycznych z najważniejszych scen świata. Ten festiwal to jedno z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych stolicy. Od 2001 roku odbywa się na dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie, tworząc w ten sposób wyjątkową przestrzeń spotkania muzyki, filmu, opery, tańca i sztuki. Ogrody muzyczne od początku łączą wysoką rangę artystyczną z otwartą wakacyjną atmosferą. To festiwal dla melomanów, miłośników opery, baletu, jazzu i muzyki filmowej, a także dla wszystkich, którzy szukają wyjątkowego sposobu na letni wieczór w samym sercu historycznej Warszawy. W najbliższy czwartek o godzinie 19 wystąpi zespół czterech wiolonczel z Fryburga, od sarabandy do Charlestona. Cztery wiolonczele prowadzą w tym programie przez kilka stuleci muzyki, od skupionej elegancji barokowej sarabandy po taneczną energię tanga, foxtrota, walca, Charlestona i rytmów brazylijskich. Zespół tworzą młodzi artyści związani z międzynarodowym środowiskiem muzycznym Fryburga Bryzgowijskiego. Osobowości o różnych doświadczeniach i pochodzeniu, które spotykają się w jednym głębokim i niezwykle plastycznym brzmieniu. To we czwartek, a w piątek 31 lipca o 19 najpiękniejsze arie, operetkowe przeboje, pieśni neapolitańskie i musicalowe emocje w jednym wieczorze pełnym blasku, wzruszeń i muzycznej elegancji. Wielka sława to żart. To widowisko inspirowane światem Bogusława Kaczyńskiego, światem wielkich głosów, ponadczasowych melodii i sztuki, która porusza od pierwszych taktów. Wystąpią sopranistka Adriana Ferfecka, także sopranistka Joanna Nawrot-Maciejowska, mezzosopranistka Karolina Nosowska, śpiewający głosem tenorowym Nazari Kahala, barytonowym Grzegorz Pelutis i basowym Paweł Chorodyski. Zagra orkiestra Orfeum pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Niechaj zapowiedzią tego niezwykłego koncertu, bardzo bliskiego i nam, słuchaczom programu Pierwszego Polskiego Radia, będzie tenże słynny fragment Wielka Sława to Żart, ten tytułowy utwór, który teraz zaśpiewa dla nas Ryszard Tarasewicz.

śpiewał Ryszard Tarasewicz. Wielka sława to żart. To nie tylko tytuł tej arii, ale także tytuł koncertu, który, przypominam, odbędzie się w piątek, 31 lipca o godzinie 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie w ramach 26 Ogrodów Muzycznych. I może jeszcze jeden koncert zaanonsujemy Państwu? To koncert projekcji. Jak powiedziałem, w ramach festiwalu Ogrody Muzyczne odbywają się żywe koncerty, a także projekcje filmowe. Tym razem właśnie 1 sierpnia w sobotę o 18:30 również na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się projekcja koncertu Hauser Live at Royal Albert Hall. Wykonawcy to Stefan Hauser, znakomity wiolonczelista, dobrze znany i z naszej anteny. Wraz z nim wystąpią muzycy Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej z Londynu pod dyrekcją Roberta Ziegler'a, a także inni jeszcze soliści. A Hauser to, wiadomo, słynny, popularny fenomen wiolonczeli, wielka gwiazda współczesnej muzyki crossoverowej. Zaprasza właśnie na koncert, który odbył się w Royal Albert Hall w Londynie. Będzie prezentował najróżniejsze utwory, grał będzie je z orkiestrą. To jest koncert dla szerokiej publiczności, koncert, w którym muzyka klasyczna spotyka popkulturę, filmową narrację i wielkie koncertowe emocje. Może na samo zakończenie posłuchajmy, jak Hauser gra słynną Historię miłości. A ja Państwu dziękuję już za uwagę. Kolejne wydanie 12 klasycznego lata z radiem w programie pierwszym Polskiego Radia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyrzowice na kilometrze czwartym zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie mamy informacji

0: o osobach poszkodowanych, ale wiemy, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. A pomimo późnej pory, cały czas dużo wolniej jedzie się na pomorskim odcinku A1 pomiędzy węzłami Pelplin a Kopytkowo i to w zasadzie w obu kierunkach. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi. Ten odcinek ewentualnie można omijać starą jedynką przez Gniew. Kilka godzin temu na Krajowej 78 w województwie świętokrzyskim pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem doszło do poważnego wypadku trzech aut osobowych. W tym zdarzeniu aż 5 osób zostało rannych i niedaleko miejscowości Kliszów trasa była zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili jezdnia jest już odblokowana i pomiędzy Chmielnikiem a Jędrzejowem można jechać bez przeszkód. Autostrada A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na Dolnym Śląsku na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, a niewielkie spowolnienia utrzymują się także w Małopolsce pomiędzy bramkami w Balicach a węzłem Rudno. Jeszcze województwo mazowieckie, a tam spory ruch obserwujemy zwłaszcza na Krajowej 7 na północ od Warszawy, ale także wolniej jedzie się i na ekspresowej 8 na wysokości Radzymina i na Krajowej 61 w Zegrzu. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro o tradycyjnej porze, a ja tymczasem życzę spokojnej nocnej podróży.
1: Minęła 23, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Berlińska policja o zastrzeleniu sprawcy ataku na Paradę Równości. Stało się to na terenie ogródków działkowych. O szczegółach akcji mówił zastępca rzecznika policji w Berlinie Jörn Inflander. Podejrzany o atak w parku Grosser Tiergarten został odnaleziony przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej w kompleksie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Podczas próby zatrzymania ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej, a następnie zmarł. Wydział Zabójstw będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności oraz dokładnego przebiegu tego zdarzenia. We wczorajszym ataku w Berlinie jedna osoba zginęła, 29 zostało rannych. Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje incydentu, który miał miejsce wieczorem na terenie parku wodnego w Redzie na Pomorzu. Doszło tam do wycieku substancji chemicznej. Początkowo mowa była o używanym do dezynfekcji wody pod chlorynie sodu. Ostatecznie okazało się, że sytuacja była efektem błędu obsługi. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru, mówi dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinz z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
2: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło z dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku.
1: Do szpitala na obserwację trafiła jedna osoba, to technik, który poprzez wdychanie zatruł się oparami. Na miejscu wciąż pracuje 30 ratowników. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa, która w czwartek zaatakowała nożem 8-letnią dziewczynkę. Pijana napastniczka już wcześniej próbowała zaatakować młodszą od siebie nastolatkę. Teraz usłyszała zarzuty, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
3: Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
1: 18-latce grozi ponad 7 lat więzienia.
4: To są aktualności jedynki.

0: maksymalną. I jeszcze w aktualnościach Czechy. Duże zmiany czekają w najbliższych latach turystów odwiedzających Zamek Praski. W dawnych stajniach powstanie nowoczesne centrum obsługi zwiedzających, a gruntowny remont przejdą kolejne zabytkowe obiekty kompleksu na Hradczanach.
1: Przygotowujemy konkurs architektoniczny na koncepcję miejsca, w którym turyści będą mogli uzyskać wszelkie informacje o zamku, kupić bilety, odpocząć i przygotować się do dalszego zwiedzania. Niewykluczone, że pojawi się tu również nowoczesna architektura zaprojektowana z wyczuciem i umiarem, tak aby wpisywała się w historyczną zabudowę, powiedział mi szef administracji Zamku Praskiego Paweł Wychnanek. Obecnie trwa remont generalny królewskiego belwederu, uznawanego za jedno z najwybitniejszych dzieł włoskiego renesansu na północ od Alp. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec zwyciężył bardzo wyraźnie, o blisko 6,5 minuty pokonał Belga Remco Evenepoela. Tak jego formę ocenia Czesław Lang.
3: Na pewno Tadej jest wielkim fenomenem i tutaj wiemy wszyscy, że rządzi tym peletonem zawodowym. Jest to zawodnik, który robi też wielki show, bo to przeceniam w nim, że mógłby wygrać jeszcze co najmniej 3 etapy więcej, ale też nie jest jakiś taki bardzo kazerny na te zwycięstwa.
2: Główny organizator Tour de Pologne kobiet Czesław Lang dziś wręczał nagrody w Narodowym Turze Pań. Wygrała Holenderka Lorena Wiebes, najlepsza z Polek Olga Wankiewicz na 9. pozycji. Piłkarze Wisły Kraków w dobrym stylu wrócili do ekstraklasy. Biała Gwiazda pokonała w meczu pierwszej kolejki GKS Katowice 2-1. Raków Częstochowa przegrał dziś z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Trener łódzkiej ekipy Aleksander Wukowicz nie był zachwycony tym rezultatem.
4: Słabe wyjście wnętrz, pierwsze minuty. Na pewno po straconej bramce zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy być stroną, która chce strzelać. Udało się też strzelić 2 bramki. I potem największa zagadka jest na temat ten początek drugiej połowy, który był bardzo, bardzo słaby w naszym wykonaniu i byliśmy po prostu bez racji.
2: W lepszym humorze był trener Motoru Mariusz Misiura.
5: Uważam, że rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę jak na tą pierwszą kolejkę pokazała bardzo dużo futbolu.
2: Jutro na zakończenie pierwszej serii mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Reprezentacja Polski kobiet zapewniła sobie Mistrzostwo Europy w rugby 7-osobowym podczas drugiego turnieju cyklu Rugby Europe Championship w Splicie. Żużlowa reprezentacja Polski przegrała z Australią 41-49 w rozegranym w Rybniku meczu towarzyskim. Paweł Fajdek po raz 9 został mistrzem Polski w rzucie młotem. Zdobył tym samym 18 medal w zawodach tej rangi. W białym Stoku zwyciężył wynikiem 79 metrów i 3 centymetry. A mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier, 11. rundę Mistrzostw Świata. To jego pierwszy triumf w tegorocznym sezonie, a 12. w karierze.
6: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty, w czasie burz porywy do 85 km na godzinę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Już za chwilę przypomnimy najsłynniejszego polskiego redaktora, Jerzego Giedroycia, założyciela Instytutu Literackiego Kultury Paryskiej, twórcy zeszytów historycznych. Jutro bowiem minie 120 lat od jego urodzin. Jerzy Giedroyć to także jeden z patronów roku 2026, ale nie tylko on będzie bohaterem dzisiejszego wieczoru. Będzie nim też Szekspir, i to pod gwiazdami. Dziś w południe w naszej audycji Radio w Ogrodzie rozmawialiśmy z twórcami przedstawienia, też w Ogrodzie, ale w Zamku Królewskim w Warszawie, przedstawienia Sen Nocy Letniej. Ewa Hajne powie nam, jak jej się ta inscenizacja podobała. Po śnie nocy letniej Martyna Podolska zaprosi nas na spotkanie z Witoldem Szabłowskim, autorem książki Jak nakarmić dyktatora, która to książka doczekała się adaptacji w samym Hollywood. Przed północą ostatni już fragment najnowszej książki królowej szwedzkiego kryminału Camilli Läckberg pod tytułem Płaczka.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Szekspir pod gwiazdami. Pomysł zaczerpnięty, powiedzmy, z praskich Hradczan, objawił się w ogrodzie Zamku Królewskiego i będzie tam rezydował do 19 sierpnia.

0: grany jest Sen nocy letniej. Na spektakl wybrała się Ewa Hajne.
1: Tego lata w związku z teatrem plenerowym tak umownie William Shakespeare polubił polskie reprezentacyjne ogrody, zwłaszcza te stołeczne. Po parku w Wilanowie teraz na liście jest ogród u stóp Zamku Królewskiego i tam w ramach Szekspira pod gwiazdami mamy miłosną komedię Sen nocy letniej. Musimy jednak pamiętać, że profesor Jan Kott, legendarny znawca utworów tego genialnego Brytyjczyka, stwierdził w jednej z recenzji, że Sen nocy letniej to sztuka oparta na gwałtownych dysonansach, wieloznaczna, gorzka, liryczna i ironiczna zarazem. Przy tym jest tu parodia dworskich ceremonii i dworskiego teatru, jednocześnie z kontrowersyjnym, zabawnym teatrem rzemieślniczym. Tak pokazany jest świat okrutny dla prawdziwych kochanków. Teraz o tym możemy się przekonać, siedząc wygodnie na ogrodowym krześle, ustawionym na zadziwiająco zielonym trawniku wśród egzotycznych kwiatów. Tu przykładem jest Festiwal Teatralny w czeskiej Pradze, który od 25 lat cieszy miłośników plenerowej sceny. Ta forma została sprowadzona do Warszawy przez polsko-czeskiego reżysera Jakuba Krofta. On od paru lat w duecie z Marią Wojtyszko, scenarzystką, tworzy na polskich scenach bardzo ciekawe spektakle, choćby dla przykładu Madame Antoniego Libery w 2012 roku w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Trzeba przyznać, że obecnie cała ta plenerowa impreza jest świetnie przygotowana logistycznie. Widzowie są zaopiekowani na wypadek deszczu, dostają pelerynki, a zimna kocyki. Zatem niestraszny jest ulewny deszcz i niespodziewany chłód tego lata, a ta prezentacja Snu nocy letniej trwać będzie do 19 sierpnia, kiedy to można się przekonać, jak wielkie zamieszanie uczuć wywołuje niewłaściwe użycie soku z lubczyka. Wtedy jakże łatwo pokochać osła czy nawet innego potwora. Oczywiście wszystkiemu winien smaczny sen, w którym dzieją się rzeczy nierealne, a bohaterowie tej intrygi zachowują się tak, jakby nie zauważyli kapryśnej natury miłości. To wszystko uświadamiają nam bardzo dobrzy aktorzy z Anitą Sokołowską i Grzegorzem Małeckim na czele. Cała ta grupa jest w bajkowych kostiumach autorstwa Matyldy Kotlińskiej przy muzyce Daniela Malhara. W finale przychodzi refleksja, że nie należy igrać z miłością, a wszelkie kłamstwa w tej kwestii na nic się zdają i musimy też uważać na różnej maści elfy, które bezbłędnie potrafią zamieszać nawet w bardzo rozsądnych głowach.
0: O skomplikowanej miłości pod gwiazdami opowiadała Ewa Hajne po piosence Spotkanie z Martyną Podolską i Witoldem Szabłowskim.

0: To plan na najbliższą godzinę. Wróćmy do Jerzego Giedroycia i jego autobiografii Na cztery ręce, wydanej po raz pierwszy w 1994 roku i nagranej dla nas przez Zbigniewa Zapasiewicza.
1: Tutaj Henryka. Zygmunt, młodszy ode mnie o 3 lata, trzymał się na dystans, miał zupełnie inne niż ja zainteresowania i był bardzo zamknięty w sobie. Bardzo bliskie stosunki łączyły mnie natomiast z Henrykiem, którego z uwagi na różnicę wieku między nami, 16 lat, traktowałem bardziej jak syna niż jak brata. Henryk, którego umieściłem w Polsce Zbrojnej, znalazł się wraz ze mną w Rumunii. Zygmunt został w Polsce. Był inżynierem rolnikiem i uchodził za dobrego specjalistę, ale po wojnie miał spore kłopoty. Wprawdzie nie był przesłuchiwany ani nękany z mojego powodu, może dlatego, że byliśmy bardzo oszczędni w porozumiewaniu się, ale nie awansował i zajmował jakieś drugorzędne stanowiska. Po wojnie nie widzieliśmy się ani razu. Zmarł w 1973 roku.
2: Prawa wydawnicze. I przez parę lat Libella figurowała jako wydawca kultury. Dopiero później, prawda, jak uzyskaliśmy prawa wydawnicze, no to wtedy już powstał Instytut Literacki. To było bardzo skomplikowane, dlatego że we Francji cudzoziemiec, właśnie nie obywatel francuski, nie ma prawa być żarantem, dyrektorem danego przedsiębiorstwa. Więc tutaj było taki zwyczaj, że po prostu wynajmowało się jakiegoś Francuza, który podpisywał za jakąś drobną opłatą, prawda? I dzięki zresztą Malraux, to był pierwszy wyłom, mogłam zostać żerantem za zgodą władz francuskich.
0: O tym, żeby być redaktorem pisma, Jerzy Giedroyć myślał już w młodości i zrealizował ten zamysł. Był bunt młodych i była polityka. Pisma niepokorne wobec ówczesnej władzy, choć Giedroyć był urzędnikiem państwowym. Od 1930 pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych, a później w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Tak mówił Andrzejowi Sowie.
3: Mimo wszystko byłem, prawda, w sytuacji uprzywilejowanej, dlatego że będąc w opozycji, czasami bardzo ostry, ja byłem jednak na marginesach obozu Piłsudczyków, prawda. Byłem zaprzyjaźniony, powiedzmy, z pułkownikiem Sławkiem, czy z Winiawą, coś takiego. Byli ludzie, którzy mnie bronili.
0: Wieloletniego, bliskiego współpracownika Józefa Czapskiego. Potem Rzym, tam powstał Instytut Literacki, rok 1946, rok później Kultura, potem przenosiny do Paryża, gdzie w 1962 powstały zeszyty historyczne. Henryk Giedroyć.
4: Te wszystkie kalkulacje, co się ma stać z Instytutem Literackim, to mnie to denerwuje, no więc jak mam okazję, to dementuję. Od razu mogę pani podkreślić, że Instytut zostaje tak, jak jest, na tym samym miejscu.

0: jest zastrzeżone, że nie wyjdzie z Francji, tak jak było życzenie mojego brata. I nic się nie zmienia. No, wydajemy zeszyty historyczne, prawda? I będziemy wydawać, jak długo będziemy mogli. Znaczy, jak długo będą materiały. Tu zacząłem pracować od 1952 roku. Pani, w tym okresie i zresztą do końca nie było dokładnie określonych obowiązków. Wszyscy robili wszystko. Potem naturalnie to się trochę zmieniło. Zosia się zajmowała redakcją i Jerzy naturalnie był głową tego wszystkiego. A ja z Zygmuntem Hercem, prawda, byliśmy tak, wszystko się robiło, prawda. Od sprzątania do tego, do wysyłania paczek, do pomagania przy korekcie, przy tym, tak, że wszystko się robiło. Potem po śmierci mojego brata, no to zacząłem się zajmować buchalterią i finansami, że tak powiem, instytutu. Poprzednio to było podzielone, prawda, Zosia się głównie zajmowała tym, prawda? I ja pomału to przejmowałem od niej, no a teraz jestem już zupełnie od tego, że tak powiem. Na mojej głowie jest cały właściwy instytut. Na szczęście oprócz zeszytów historycznych, który redaguje i prowadzi, no naturalnie razem ze mną, ale głównie Jacek Krawczyk.
1: Ale nie byłoby instytutu, nie byłoby kultury, nie byłoby Maison Lafitte bez Zofii Hercowej i Henryka Herca, bez Józefa Czapskiego, którego wspomnienia nagrane przez Andrzeja Mietkowskiego publikowaliśmy na naszej antenie, bez Juliusza Mieroszewskiego.
2: To był najbliższy z moich współpracowników. Niesłychany dziwak. No, on nie wyjeżdżał z Londynu. Nigdy nie był w Paryżu. Tam pan na przykład, jego książki wzbudzały bardzo wielkie zainteresowanie w Niemczech. I on został zaproszony przez telewizję niemiecką ze wspaniałym honorarium. Godził się po moich naciskach i w ostatniej chwili nie pojechał.
3: On nigdzie nie wyjeżdżał, podobno pisał bardzo dużo listów, tak?
2: A tak, nasza korespondencja była ogromna. Jest parę tysięcy listów, to czasami to było po 5-7 listów tygodniowo, prawda? Myśmy mieli bardzo zbliżone poglądy, ale była kwestia zawsze konieczności docierania się w poszczególnych kwestiach i zagadnieniach. Z nim współpraca była rzeczywiście doskonała, bardzo harmonijna.
1: W Instytucie Literackim ukazywały się książki i pisarzy emigracyjnych Czesława Miłosza, Witolda Gombrowicza, Gustawa Hellinga Grudzińskiego, bardzo ważnego współpracownika kultury, Brandysów, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, ale także pisarzy, którzy nie wybrali emigracji, na przykład Stefana Kisielewskiego, Jerzego Andrzejewskiego, Kazimierza Orłosia.

0: Pytanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. Rozpoczynamy spotkanie z, a z nami znakomity reportażysta Witold Szabłowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Wiciu, jak nakarmić, a może bardziej czym nakarmić Hollywood, by zainteresowało się prawdą, rzeczywistością?
2: Nakarmić ich dobrą historią. To znaczy Hollywood przy całej tej swojej komercyjności, z którą im się wytyka i bardzo słusznie, ale Hollywood jest też głodne, myślę jak my wszyscy, dobrej historii, pięknie opowiedzianej, podanej w nietypowy, w zaskakujący sposób. I myślę, że jak się do nich zastuka z czymś takim, to się przynajmniej nad tym pochylą i pozastanawiają.
1: Ale zanim nastąpi ten proces, czyli pochylenia się i zastanowienia, to jednak w jakiś sposób trzeba dotrzeć do tych ludzi. I teraz będę cię pytać o wszystkie kulisy i kuluary, o których możesz nam powiedzieć, a wierzę głęboko, że możesz wiele. Jak to się stało? Jak to się stało, że twój reportaż nie tylko został przeczytany, nie tylko zainspirował, ale stał się podstawą do stworzenia filmu dokumentalnego, który był tam pokazywany na zaszczytnym naprawdę festiwalu, który stworzył Robert De Niro, czyli Tribeca Film Festival.
2: Byłem w tej szczęśliwej pozycji i sytuacji, że to nie ja stukałem do Hollywoodu, ale to Hollywood przyszedł do mnie. Zaczęło się wszystko od tego, że moja książka o kucharzach dyktatorów wyszła w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych i samo to już było dla mnie fantastyczne wydarzenie, ale zaraz po tym jak wyszła, ukazała się przepiękna recenzja mojej książki w New York Timesie, w której recenzentka napisała, że gdyby kiedyś Franz Kafka spotkał się z Antoine Bourdain, to prawdopodobnie stworzyliby coś takiego, że ta książka to jest trochę jak dziecko tych dwóch panów. I to było niesamowicie piękne i bardzo wzniosłe. No, w Stanach działa to tak, że cały ten świat filmowy czyta New York Timesa i jak jakaś książka jest tam chwalona, to przynajmniej sprawdzą, co z prawami. To nie znaczy, że kupią, to nie znaczy, że nawet staną do jakiejś rywalizacji o te prawa, ale tych firm produkujących filmy w Hollywood jest bardzo dużo. No więc siłą rzeczy zaraz po tej recenzji zaczęły się pojawiać pierwsze zapytania, potem kolejne. No i nagle się okazało, że minął miesiąc od recenzji, a ja miałem ponad 20 zapytań od producentów z Hollywoodu. No i musiałem się zastanowić, jak się w całym tym świecie zacząć poruszać.
1: Oczywiście w Polsce, ale nie tylko, bo już od kilku lat twoje książki są tłumaczone na wiele języków, zatem zdobywasz te wszystkie czytelnicze też, bo chyba o to najbardziej chodzi, tak naprawdę trofea. Jesteś uznanym reporterem, reportażystą, pisarzem, więc z jednej strony to oczywistość, że twoja książka została doceniona, ale z drugiej strony otwierasz maila i nagle przychodzi propozycja, żeby stworzyć film. I to jednak produkcja międzynarodowa. To co wtedy się dzieje w twojej głowie? Uderza sodówka, Witek, czy nie?
2: Nie, wiesz, najpierw serduszko zaczyna robić tak tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Tak wiesz, bardzo, bardzo szybko zaczyna bić, puls człowiekowi skacze. Trzeba wstać, wziąć kilka głębokich oddechów, sprawdzić jeszcze raz, że to nie jest tak, że coś źle zrozumiałem, że naprawdę przyszedł taki e-mail. Zastanowić się, czy domena jest wiarygodna, czy to nie jest tak, że jacyś koledzy sobie żarty robią, wiesz, i próbują, i tam ktoś stoi, wiesz, i cię obserwuje przez lornetkę, żeby się z ciebie pośmiać, no i po chwili sobie uświadamiasz, że jednak nie. No to jest wielka radość przede wszystkim. Przy czym ja zawsze mam takie podejście, że staram się tonować tę swoją radość. Dla mnie dopiero jak coś jest zrobione, to dopiero dopuszczam do siebie tę myśl. Bardzo się staram za wcześnie nie wypuszczać i nie mieć jakichś takich wybuchów. Wolę rzeczy, które są zrobione, niż rzeczy, które są gdzieś tam rozgrzebane, ktoś coś obiecał, ktoś o czymś gada, bo mam też takie rzeczy w życiu, o których rozmawiam, o których marzę latami, a które się nie dzieją. Więc bardzo starałem się tonować emocje, ale nie ukrywam, że te ponad 20 maili

0: z Hollywoodu, no to, to mnie wprawiło w taki bardzo euforyczny nastrój.
1: Ale to jedno, czyli zgodzić się, czyli udostępnić, udzielić praw. A drugi etap to jednak współtworzyć ten film. To jest jeszcze więcej, jeszcze głębiej, bo wcześniej nie miałeś takich doświadczeń.
0: Miałem wielkie szczęście, że takim moim przewodnikiem po robieniu filmów z Hollywoodem zgodził się być Maciej Musiał, który uczestniczył ze mną, który ma za sobą produkcje hollywoodzkie, który był producentem, zresztą Maciej zrobił pierwszy polski serial dla Netflixa i to wtedy jeszcze amerykańskiego Netflixa, serial, który się nazywał 1983 i mniej więcej te rzeczy się działy równolegle, to znaczy serial 1983 miał premierę, niedługo później ja zacząłem dostawać zapytania z Hollywoodu, no i szczęśliwy los zetknął mnie z Maćkiem. Maciek zaczął mi tłumaczyć, jak się po tym świecie poruszać, dał mi namiary na swojego agenta, na swojego menadżera i na różnych ludzi z branży. I Maciek jako pierwszy mi powiedział, słuchaj, jeżeli masz tyle zapytań, jeżeli tyle ludzi chciałoby potencjalnie zrobić coś na podstawie tej twojej książki, to masz bardzo mocną pozycję do rozmowy i nie zgadzaj się tylko na to, żeby sprzedać prawa, negocjuj tak, żebyś był scenarzystą i tak, żebyś był koproducentem tego filmu. Szczerze, jak to usłyszałem po raz pierwszy, to mówię, co ten Maciek wygaduje, znaczy, jakim producentem, kimże ja tu jestem, żeby w ogóle rozmawiać o takich rzeczach. Ale później, jak to sobie przemyślałem po raz trzeci, drugi, piąty, to doszedłem do wniosku, że w sumie ten film beze mnie nie powstanie. I to nie jest tylko kwestia praw do książki, które są przy mnie, ale jest to też kwestia tego, że ja mam namiary na wszystkich kucharzy dyktatorów. Oni mnie lubią, oni, jeżeli powstanie film dokumentalny i ja tam będę, zgodzą się rozmawiać. Więc rzeczywiście no, jestem takim filarem, bez którego nie da się tego wszystkiego zrobić. No i bycie producentem rzeczywiście położyłem na stole i ku mojej wielkiej radości film, który powstał, film, który się nazywa Jak nakarmić dyktatora, który rzeczywiście miał niedawno premierę na Tribece, jest filmem, w którym jestem autorem książki, autorem scenariusza oraz executive producerem, czyli najwyższy możliwy stopień producencki.
1: Dlatego powinnam Cię przedstawić. Z nami Witold Szabłowski, nie tylko reportażysta, nie tylko reporter, nie tylko pisarz, ale i filmowiec.
0: No, powoli tak, co mnie bardzo cieszy. No, scenarzysta to też filmowiec, a ja tych scenariuszy już kilka w życiu napisałem. A teraz już producent filmowy. I rzeczywiście, wiesz, do mnie to też, ja musiałem się przegryźć z tym wszystkim, bo mi się wydawało, że wiesz, no ja musiałem dokładnie taką samą pracę wykonać pisząc książkę i nie nazywałem się producentem książkowym wtedy, ale rzeczywiście w świecie filmu to, co ja zrobiłem dla tego projektu, to znaczy przekazanie namiarów, umówienie rozmów, zapewnienie tego, że bohaterowie wystąpią, to są rzeczy, które robi producent. To już jest później umówienie się, czy nazwiemy go producentem kreatywnym, czy nazwiemy go producentem wykonawczym, ale to są rzeczy, za które w produkcjach filmowych odpowiada producent. Więc rzeczywiście jestem filmowcem. Na razie to jest kilka filmów, ale dopiero się rozkręcam.
1: Czekamy na to, co przyniesie przyszłość. Najpierw jednak czekamy na to, co wydarzy się z tym filmem, bo został premierowo zaprezentowany w Nowym Jorku. Byłeś tam, uczestniczyłeś w tym festiwalu, uczestniczyłeś w spotkaniach. No i co dalej?
0: Dalej będą kolejne festiwale i w Europie, w Stanach Zjednoczonych mamy zaproszenie do Australii, mamy zaproszenie do Ameryki Południowej, więc ten film sobie troszkę pojeździ. Ja zapewne troszkę z nim też. Będzie, jeżeli się nic nie zmieni, to będzie w Polsce. I to już niedługo na jednym z festiwali. Na razie nie mogę zdradzać, bo to musi festiwal ogłosić, ale będzie to, no, będzie to bardzo fajna wiadomość. I tyle, a później dystrybucja. Mam nadzieję, że trochę będzie pokazywany w kinach, a później, że będzie pokazywany w telewizjach.
1: No właśnie, pytanie, czy celujesz w dystrybucję kinową, czy streamingową od razu?
0: Dużo zależy od tego, jakie teraz film pozbiera opinie po festiwalach. No te opinie po Tribece są bardzo dobre. To znaczy recenzje po Tribece. Mieliśmy recenzje, ponieważ na Tribece rzeczywiście zjeżdżają się dziennikarze, ludzie świata filmu z całego świata, więc mieliśmy recenzje i w Guardianie, i w La Repubblica, i we Włoszech, i w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Francji, w Ameryce Południowej. To było tego bardzo, bardzo dużo. Wszystkie były pozytywne, więc mam nadzieję, że trochę pojedziemy po festiwalach, troszeczkę tak

0: ten film obrośnie w piórka i wtedy będziemy podejmować decyzję. To jest wiele czynników. Ja osobiście chciałbym, żeby najpierw pojeździł po festiwalach, później żeby pojeździł po kinach, a dopiero na koniec, żebyśmy trafili na jakieś VOD, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy.
1: Czekamy na tę polską premierę na jednym z festiwali. Mam nadzieję, że na jesieni. I tu może postawmy kropkę, jeśli o to chodzi. Ale chciałabym jeszcze cię podpytać o sam proces tworzenia tego filmu. Bo napisałeś już kilka lat temu świetną książkę. Ona się po prostu czyta, jest inspirująca, interesująca, odsłania kulisy. Daje nam jakieś takie poczucie, że oprócz tego, że historii i prawdy, to jednak daje nam właśnie ten smak. Czujemy ten smak, czytając twoją książkę, ale jak zrobić, żeby to się przeniosło na ekran? To znaczy, jak stworzyć scenariusz, wiedząc już, mając w głowie te opowieści i znając tych bohaterów, a z drugiej strony jednak dając im też pewną swobodę, czy pewne pole, no bo jednak wypowiadając się, uczestnicząc w tym festiwalu, no oni też muszą dać swoją energię tej opowieści.
0: Bardzo podobne pytanie zadał mi Andrew Neil, reżyser, kiedy pojechaliśmy do pierwszego z bohaterów, czyli do kucharza Idiego Amina, takiego straszliwego dyktatora Ugandy, który rzucał swoich przeciwników politycznych krokodylom na pożarcie. I kiedy jechaliśmy już do niego, to Andrew mówił: słuchaj, stój pół kroku za mną i jak widzisz, w którą stronę Otonde Odera, czyli ten kucharz Idiego Amina wieloletni, jak widzisz, w którą stronę idzie jego opowieść, podpowiadaj mi dobre pytania, bo on wiedział, że on ma przeczytaną książkę, a ja mam całą opowieść, również te rzeczy, które nie weszły do książki, również te rzeczy, których on może nie pamiętać, że ja tych wszystkich opowieści kucharzy, dyktatorów mam po prostu pod skórą. No i rzecz polegała na tym, żeby z jednej strony ja uważałem i na szczęście producenci się ze mną zgadzali, że ta książka jest dobrze skomponowana, że się składa z posiłków. Ona jest zakomponowana tak jak posiłek, tak jak posiłki w ciągu dnia. Śniadanie, obiad, kolacja, w międzyczasie jakiś podwieczorek, potem jakiś deser.
1: Że bardzo precyzyjnie.
0: Że jest zaplanowana jak menu i oni też postanowili to sprzedać po prostu jako menu, więc zachowali strukturę, zachowali niesamowite opowieści kucharzy dyktatorów, ale jest dużo takich smaczków, którymi ja jestem zachwycony. Na przykład wzięli operatorów filmowych, którzy pracowali wcześniej przy Chef's Table, czyli przy najlepszym absolutnie Netflixowym show dotyczącym gotowania, którzy wiedzieli, jak wydobyć kamerą z jedzenia najpiękniejsze kadry. Z drugiej strony pan, który robił nam muzykę do filmu, siedział nad tą muzyką bardzo długo, był bardzo zaangażowany i skomponował muzykę, w której korzysta z dźwięków, instrumentów i narzędzi, przyborów, których się używa w kuchni. Więc wiesz, tam masz noże, masz łyżki, masz chochle, masz garnki i oglądając film zastanawiasz się, skąd takie niesamowite dźwięki. A okazuje się, że on pozawieszał w swoim studiu muzycznym na żyłkach różne przybory kuchenne i próbował, który dźwięk najlepiej zagra, w jakim kontekście, więc tam jest włożone tyle serca i tyle niesamowitej pracy, którą się przeczuwa, że ona jest, a czasami nawet się nie wie, jak wygląda dokładnie, że no, dla mnie to jest miód na serce, że ktoś tyle serca włożył w to, żeby ten film powstał jak najlepszy. Ja ze swojej strony też włożyłem tyle serducha, ile tylko mam, żeby tę książkę przekuć na dobry scenariusz.
1: Czyli uruchamia także i inne zmysły ta opowieść filmowa.
0: Tak, bo z jednej strony są piękne ujęcia jedzenia, wiesz, ale z drugiej strony no, jest to, jak sama wiesz, książka i o jedzeniu, ale i o głodzie, i o relacjach, ale też o wojnach, o zabijaniu, o rzeczach okrutnych. Więc myślę, że tak jak po książce ludzie często mi mówili, że wychodzą z bardzo ambiwalentnymi uczuciami, bo z jednej strony chce im się jeść, a z drugiej strony trudno im cokolwiek przełknąć. Taki zresztą był mój trochę cel, to znaczy jest to książka, która absolutnie działa na emocje i ona ma działać na emocje i ona po to jest napisana, żeby zostawić czytelnika z takim trochę ambiwalentnym poczuciem, no, że żyjemy w trudnych czasach i trzeba się nad tym na chwilę zatrzymać i zastanowić. Myślę, że to samo robi film.
1: Pół żartem, pół serio zapytałam cię i to niezłośliwie o tę sodówkę, bo z jednej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że ten świat filmu, zwłaszcza zagranicznego, jest niezwykle wciągający.

0: I imponujący, ale z drugiej strony ty jesteś człowiekiem, twórcą bardzo osadzonym w rzeczywistości, w realności i spotykasz się od lat z ludźmi, rozmawiasz o tym, co ich trapi, co ich dotyka. Jak teraz po tych doświadczeniach i jeszcze w ich trakcie wygląda twoja praca na co dzień?
1: Nie zareagowałem na to, co powiedziałaś o sodówce, ale nie, u mnie nie ma mowy o sodówce. Ja jestem rzeczywiście w ogóle, nie tylko moja praca, ale ja sam jestem za bardzo osadzony w rzeczywistości. Ja nie mam czasu na sodówkę, wiesz, mi szkoda. Przed anteną rozmawialiśmy chwilę o mojej książce o rzezi wołyńskiej, o Wołyniu. Wiesz, ja mam wspaniałe przyjaciółki na Wołyniu, babcie, które mają po 80 parę lat i których rodziny ratowały swoich polskich sąsiadów w trakcie rzezi wołyńskiej, o których ja też pisałem książkę, z którymi jestem bardzo zaprzyjaźniony. I wiesz, ja tam jeżdżę przy żniwach pomagać. I to gdzie tu jest czas? Wiesz, ja tam jeżdżę regularnie od dobrych kilku lat. Pomagam, jak wszystko rośnie, bo to są babcie, które sobie nie ze wszystkim już radzą. Często nie mają rodziny, które by mogły pomóc, więc ja mam za bardzo napięty grafik na jakąkolwiek sodówę tutaj.
0: To jeszcze ten grafik na koniec. Chciałabym cię podpytać. Czekamy, tak jak powiedzieliśmy, na premierę polską twojego filmu, ale znając cię, wiem, że już tam pewnie notatki w jednej kieszeni, może w drugiej, w telefonie. Nad czym teraz pracujesz? I czy to będzie opowieść, która też ujrzy światło dzienne jako film?
1: To pytasz o to w ciekawym momencie, ponieważ ta Tribeca rzeczywiście jest takim miejscem, gdzie oprócz tego, że fajnie pokazać film, to tam też przyjeżdża cały świat filmowy. I jak jesteś autorem scenariusza i książki do filmu, który wyprzedał wszystkie pokazy, to tam wszyscy to wiedzą i masz dosłownie na 3 minuty, ale uwagę tych wszystkich ludzi, do których byś się normalnie dobijał latami. Więc próbowałem chodzić w kuluarach, lobbować, opowiadać, kim jestem. Zostawiłem masę wizytówek. No i teraz zobaczymy. Mam 2 pomysły, które chciałbym też zrobić z Amerykanami. Pracuję nad tym. Absolutnie nie powiem, co to jest, żeby nie zapeszyć. Plus 1 książkę, która jak się nic nie schrzani, to będzie w przyszłym roku.
0: To mamy czekać.
1: No czekajcie, czekajcie.
0: I mam nadzieję, że się widzimy i się słyszymy i będziemy rozmawiać o twoim filmie już, gdy będziemy mieli szansę się z nim zapoznać. Witold Szabłowski w programie Pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z... Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w tym intensywnym dla ciebie czasie, jeszcze przed żniwami.
1: Ja się też bardzo cieszę. Tam na pracę w polu wyjeżdżam też w lipcu, ale bardziej w drugiej połowie, ale też cieszę się, że się złapaliśmy. Dziękuję.
0: Witold Szabłowski, Martyna Podolska, a to była audycja Spotkanie z. I oczywiście nieustająco odsyłamy do twoich książek. Lato to jest najlepszy czas, żeby czytać i żeby doświadczać także poprzez literaturę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Lektury jedynki.
1: Rika wybrała się do Dana, swojego szwagra, bo okazało się, że on także był na ostatniej imprezie Sofii. Posłuchajmy ostatniego fragmentu kryminału Camille Legberry pod tytułem Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Wróć do tamtej imprezy, powiedziała. Okej. Sofii, jak pamiętam, raczej nie zalewała się na imprezach, ale faktem jest, że piła. Jednak tamtego wieczoru chyba nie była sobą. Co masz na myśli? W jakim sensie? Zwykle była towarzyska, ciągle gadała i to ze wszystkimi. A wtedy była milcząca i trzymała się z boku. Ellen przez dłuższą chwilę próbowała z nią rozmawiać, ale Sophie wydawała się wyłącznie zainteresowana piciem. I tak, odnosiła się do niej w dość nieprzyjemny sposób. Zazwyczaj chichotały razem i były bardzo blisko, jednak wtedy zachowywała się, jakby była samotną wyspą. I nie wiesz, o co mogło chodzić? Dan podążał wzrokiem za jakąś żaglówką. Pojęcia nie mam. Musisz pamiętać, że byłem wtedy małolatem, którego częstowano alkoholem i skupiałem się raczej na tym, ile piw wypiję, niż na jakichś dziewczyńskich dramatach. A często dochodziło do takich dramatów? W końcówce podstawówki? Jako trochę młodszy od nich nie orientowałem się za bardzo. Z Jokkiem znaliśmy się z boiska i lubiliśmy się. I byłem w niebo wzięty, że mogę się z nimi zadawać, chociaż są ode mnie starsi. A jak wyglądała relacja między Magdaleną a Jokkiem? Erika upiła łyk kawy, która zdążyła trochę przestygnąć. Był to cudowny dzień na to, żeby posiedzieć na ławce, patrząc na morze. Nad nimi krążyły mewy, żądne ryb ze świeżego połowu Dana, który jednak przykrył drewnianą skrzynką najwyższy pojemnik. Dan się zaśmiał. Między tą dwójką bez przerwy się migdalili. I tak jak powiedziałem, Magdalena ciągle przesiadywała w domu u Jokiego. Bent i Gun ją lubili, wiedzieli jaka jest Monika i dosyć wcześnie zaczęli się zgadzać, żeby Magdalena u nich nocowała. Ciągle spędzali czas razem, co dla mnie rzecz jasna nie było takie fajne. Jednak Magdalena była w porządku, a więc pozostało mi tylko polubić tę sytuację.
1: Marcin Perchuć przeczytał ostatni fragment kryminału Camille Legberry zatytułowanego Płaczka w tłumaczeniu Ingi Sawickiej. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca, a jutro nowa książka, zupełnie nowa książka Śląszczyki Agnieszki Głębickiej.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Proszę pamiętać, że Jedynka gra dalej przez całą dobę. Dobrej nocy Państwu życzę. Anna Stępniak.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Są prawie 4 minuty po północy, aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Synoptycy ostrzegają przed burzami. W nocy zagrzmieć może zwłaszcza na północy i północnym zachodzie Polski. Po bardzo ciepłym weekendzie przyjdzie krótkie ochłodzenie, ale po nim znowu upalne dni. Efektem zmian klimatu bywa coraz częstsza kontrastowość pogody i gwałtowne zjawiska atmosferyczne, zwraca uwagę klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
1: Te rekordy wysokich temperatur, one zdarzają się coraz częściej i jest ich coraz więcej. Kontrastowość to jest sytuacja, która się zdarzać będzie coraz częściej, natomiast nie wyklucza to sytuacji, w których po prostu jest normalnie pochmurno i pada deszcz.
0: Synoptycy prognozują, że pod koniec miesiąca do kraju wróci wysoka temperatura, która może utrzymać się nawet przez tydzień. Ponad 42 tysiące hektarów strawiły trwające od kilku dni pożary lasów na południu Francji. Wysoka temperatura i susza mogą spowodować dalsze przenoszenie się ognia. Oprócz Francji w tym tygodniu pożary lasów pojawiły się również w centralnej i południowej Hiszpanii. Łącznie w obu tych krajach ewakuowano ponad 330 tysięcy osób. W hiszpańskiej prowincji Avila spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów. To największy pożar w historii Hiszpanii od momentu, kiedy zaczęto rejestrować te zjawiska. Łącznie ostatnie pożary w rejonie Madrytu i sąsiadujących z Madrytem dwóch prowincjach pochłonęły 77 tysięcy hektarów. Wciąż nieopanowany żywioł jest teraz w trzech miejscach, a także w okolicach Walencji. Iran nie będzie atakował, dopóki Stany Zjednoczone także powstrzymają się od uderzeń, informuje Reuters, powołując się na wysokiej rangi irańskie źródło. Dwa dni temu zakończyła się seria niemal codziennych wzajemnych ataków obu państw. Tymczasem ambasador USA przy ONZ Mike Waltz przekazał, że prezydent Donald Trump widzi pewną przestrzeń do rozmów. Zaprzeczył też doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia.
2: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena. Potem zdecydowanie podkreślił. Chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem z wymaganą skutecznością. Ludzie, którzy ujawniają takie bzdury, zasługują na więzienie. Powiedział ambasador USA przy ONZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowe rodzaje amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości $67 milionów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ubywa bocianów na zachodzie Polski. Ptaki opuszczają swoje gniazda i odlatują, bo nie mają się jak wyżywić. I to nasza zasługa, bo zostawiamy im coraz mniej miejsca, mówi ornitolog Wojciech Mrugowski.
4: Jest coraz mniej terenów podmokłych, oczek wodnych. To wynika po pierwsze ze zmian klimatycznych. Druga sprawa jest taka, że są zasypywane. Coraz mniej jest takich podmokłości. Na głównym miejscem, gdzie bociany żerują, to są łąki i pastwiska. A duża część terenów otwartych została zabudowana.
0: Za to w sąsiednich Niemczech rekord doliczono się 15 tysięcy bocianich rodzin. To najwięcej od ponad 100 lat. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym, co ma pływać nie utonie, z Polskim Radiem Białystok przechodzą do historii. Wieczorem zakończył się ostatni koncert zespołu Kuba i Kuba, a jeśli chodzi o rywalizację, to pierwsze miejsce zajęła ekipa z Raciborza z pływadłem Oskar.
5: Załoga wiosła w dłoń, cała naprzód!
6: Rzucaj cumy!
7: Pal tą maszynę!
5: Odpalamy!
8: Pierwsze miejsce otrzymuje ekipa z Raciborza, tym pływadłem Oskar.
9: Trzeba nagrodzić ekipę.
10: Zdobywca pierwszego miejsca Edward Ciop z Raciborza.
9: To jest to. Całą 8-osobową grupę, która poświęciła mnóstwo czasu i wysiłku. Od 3 miesięcy pracowaliśmy, włożyliśmy troszkę energii w to wszystko, serca. Z ciężkim bólem się rodziły te rzeczy, ale wyszło jednak, efekt był świetny.
11: Zawsze myślę.

0: Musimy coś pokazać, co jest w Augustowie i koło Augustowań, żeby pokazać piękno naszych stron. Czwarty raz teraz jesteśmy.
1: Drodze w pływaniu na Beleczym byli augustowianie z konstrukcją przedstawiającą żubra. Trzecia nagroda trafiła również do Raciborza. Otrzymał ją poduszkowiec z psiego patrolu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy do 85 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest poniedziałek, 27 lipca, 208 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzejdzie o godzinie 4:48, zajdzie o 20:36. Dzień będzie trwał 15 godzin i 48 minut. Kartka z kalendarza. 574 lata temu urodził się Ludovico Sforza, książę Mediolanu, wybitny mecenas sztuki. Za jego panowania mediolański dwór stał się najświetniejszym w Europie. 136 lat temu Vincent van Gogh, usiłując popełnić samobójstwo, strzelił sobie z rewolweru w pierś. Z powodu odniesionych obrażeń zmarł dwa dni później. 120 lat temu urodził się Jerzy Giedroyć, pisarz, publicysta i polityk, twórca oraz redaktor naczelny paryskiej kultury. 108 lat temu Episkopat Polski powołał Katolicki Uniwersytet Lubelski, trzeci najstarszy uniwersytet w Polsce. 105 lat temu kanadyjski lekarz Frederick Banting i jego asystent odkryli insulinę, najważniejszy hormon trzustki. 102 lata temu w Paryżu zakończyły się 8-letnie Igrzyska Olimpijskie. W ostatnim dniu zawodów pierwszy w historii medal olimpijski dla Polski, srebrny, zdobyła drużyna naszych kolarzy torowych. 58 lat temu minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski powołał drugą armię Wojska Polskiego ze Śląskiego Okręgu Wojskowego, która miała uczestniczyć w interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 45 lat temu była premiera filmu Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza, a 43 lata temu Madonna wydała debiutancki album zatytułowany po prostu Madonna, który sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Imieniny obchodzą dzisiaj Jerzy, Julia, Lidia, Lilia, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Najlepsze życzenia od zespołu radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.

Tomasz Cieślak, Kajetan Tłokowski i Paweł Sito. Niech noc będzie z nami. Zapraszamy na niedzielną, poniedziałkową muzykę nocą.

No, namęczyli się, jak było słychać, chociaż to z 83 roku, z tamtego wydania. Akurat byłem wtedy we Francji, proszę Państwa, i naprawdę nie było takich upałów jak teraz. Znaczy, śmiać się, właściwie to trudno, bo na zachodzie Europy jest tragedia, są wielkie pożary, są, jest dużo ofiar. Ale proszę sobie wyobrazić, od 4 lipca do 26 lipca uczestnicy Tour de France w tych koszmarnych upałach, jadąc dolinami i górami, że tak się wyrażę, jak musieli się namęczyć. To po prostu coś niesamowitego. I proszę Państwa, takie pytanie do Państwa. Czy podoba się Państwu imię Tadej? Tadej. Mi się strasznie woda Tadej. Tadej. Daj tam wody, wodę. Prader fajny. A nazwisko Pogaczar. Pogaczar. Też bardzo fajne nazwisko. Pogaczar po prostu. Można zawsze pogadać czy coś. Tadej Pogaczar wygrał, proszę Państwa, klasyfikację generalną w tegorocznym Tour de France. No cóż, naprawdę należy się... Należą się gratulacje. Być może Państwo są zdziwieni, czemu ja zaczynam od sportu, audycję, w której to się nigdy nie zdarza. A to dlatego, że w zeszłym tygodniu było wielkie kończenie imprezy, która dla mnie była po prostu żadna. I również jak w Tour de France, no, tutaj o Polakach nie mamy za bardzo co mówić. Także... Gratulacje. Gratulacje dla tych ludzi, którzy po prostu, no właściwie to można powiedzieć, że taki trochę obóz przetrwania mieli przez te prawie całe lipcowe dni. KLF.

0: Justified and Ancient, zespół w KLF, w muzyce nocą, cudowne lata 90., cudowna pierwsza połowa lat 90., a ze mną Marcelo Zamenhof, artysta, no duma ziemi łódzkiej, można powiedzieć. Witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór Państwu, wszystkim Państwu.
0: Tak, zaprosiłem cię do programu, bo tak sobie tak rozmawialiśmy sobie a propos twojej muzyki, jak ważną rolę dla ciebie i dla mnie, to przyznaję, ale chyba nie tylko, odegrały lata 90., właśnie dokładnie te pierwsze lata, kiedy zaczęliśmy nowy ustrój, kiedy były coraz częstsze telewizje satelitarne i tam MTV, które pokazywało nam zupełnie inną muzykę niż przyzwyczailiśmy się. Śmieję się, bo sam tą muzykę, tą inną, grałem w latach 80. w radiu. Głównie polskie nagrania, które walczyły z systemem, a tam kolorowe, ale nie spopowiałe, to znaczy popowe alternatywne nagrania, nieordynarne, że tak się powiedział. No i dla bardzo wielu osób to było po prostu, to był nowy świat. Powiedz, jak wspominasz tamte kontakty z tamtą telewizją?
1: No to były czasy, które właściwie jeszcze wciąż mnie kształtowały, ponieważ co prawda no MTV się pojawiło jeszcze no jakby u schyłku komuny, czyli właściwie jeszcze w 80-tych latach i gdzieś tam, no ja na przykład nie miałem, moi rodzice nie podłączyli telewizji satelitarnej, więc chodziłem do kolegi i tam sobie u niego oglądaliśmy, no mama wychodziła gdzieś tam, no to wieczory były jakieś wolne, nie pamiętam, jakieś były takie dziwne programy i no i to nas wszystko kształtowało. Później oczywiście 90. lata, no to już wszystko było bardziej świadome. Tak, no to były świetne sprawy. No ja bym oczywiście tutaj mógł wiele dygresji jakby tutaj odchodzić w różne tutaj kierunki takie, że no oczywiście to nie tylko MTV, bo my gdzieś tam ściągaliśmy różne kasety, różne nagrania dziwne, no jeszcze nie było płyt kompaktowych, więc kasety.
0: To znaczy, były, to ci powiem, że tak jak ty mnie poprawiłeś, że w 80-tych latach już był MTV, to ja ci z kolei powiem, że płyty kompaktowe zdecydowanie już były. Wyobraź sobie, że no gdzieś tak w 84-85 w Polskim Radiu tutaj przecież wszystkie wieczory płytowe i tak dalej szły z płyt kompaktowych. Ale powiem ci taką ciekawostkę, że gdzieś tak koło roku właśnie 83-84, kiedy zaczynałeś te płyty kompaktowe, w jednej z audycji, no, cały czas tu obecny, znakomity dziennikarz, prezenter Tomasz Szachowski ogłosił konkurs na polską nazwę CD playera, no jak to nazwać. I były różne propozycje i tak to jest w takich konkursach. Zamiast pójść w szaleństwo,

0: w coś, co ma taki leitmotiv, że chciałoby się, to mówię tutaj o pomyśle Światłograj, który był dla mnie znakomity, to wymyślono laserofon. Laserofon.
1: Tak, tak.
0: No jakoś laserofon nie zaistniał w społeczeństwie, a wydaje mi się, że Światłograj by był wielkim hitem tak naprawdę. No ale...
1: Laserofon też by nie był gorszy, no ale też się nie przyjął. Jak
0: nie
1: widać.
0: Przyjął się, nie. Odtwarzacz CD, no taka tam nazwa, nie? Słuchaj, no jakie były twoje pierwsze w ogóle kontakty z płytami CD? Czy w ogóle pamiętasz, jak to pierwszy raz miałeś w ręku?
1: To znaczy, tak, znaczy pierwszy w ogóle taki kontakt, że mogłem sobie kupić płytę CD, bo gdzieś tam oczywiście przez szybkę człowiek miał z tym kontakt, ale pierwszy taki kontakt osobisty, no to był taki dziwny wyjazd do Holandii, rozumiesz, w roku chyba 91, no tak się trafiło, że z Łodzi wyruszył przedziwny artystyczny autobus, taki wynajęty, ze wszystkimi właściwie najciekawszymi, najważniejszymi artystami audiowizualnymi.
0: No, zadam ci pytanie. Bielas był?
1: Jego nie było. Jacka nie było, ale był na przykład Mirosław Rajkowski, Andrzej Dudek-Dierer, Krzysztof Skarbek, Malarz, no w ogóle cała ekipa z Wrocławia, Kormorany.
0: No tak, super rzecz.
1: To po prostu no, coś fenomenalnego. No ale jak już tam się znalazłem w tej Holandii, no to oczywiście miałem bardzo mało pieniążków tych zagranicznych, żeby coś sobie kupić, ale kupiłem sobie oczywiście, gdzieś tam trafiłem do sklepu. Pierwsze wymarzone jakieś maxi single sobie kupiłem. Oczywiście na Chybił trafił, bo tego było pełno. No i to były jakieś oczywiście takie acid house'owe, techno tam, produkcje rave'owe z tamtych czasów. No mam gdzieś jeszcze te płyty, oczywiście tam już pewnie się dzisiaj zacinają, ale, no, ale tak, to był taki mój pierwszy kontakt.
0: Ja ci powiem z kolei, że ponieważ pracowałem tutaj w Polskim Radiu, więc pojawiały się jakieś tam te płyty kompaktowe, zaczęły przychodzić, lepsze i gorsze. I ze świata takie kompletnie nieznane zespoły, już nieznani wykonawcy, jakieś debiutanckie płyty, co to jest w ogóle? I pamiętam, poszedłem kiedyś, jakoś byłem zaproszony na imprezę i co ja tu dam na tę urodziny, nie? O, wiem, płytę kompaktową zaniosę. I tak wchodzę, pukam tam, witamy się i tak dalej. I mówię, przepraszam, takie pytanie, bo tu mam właśnie prezent, czy masz może odtwarzacz CD? Nie. Aha, no to na początek kolekcji. Dałem jakąś kompletnie no-name'ową płytę komuś, kto nie ma odtwarzacza.
1: No to w ogóle jeszcze była osobna sprawa, bo człowiek sobie kupił płyty, ale jeszcze gdzie to odtworzyć, no to więc trzeba było gdzieś też...
0: U kolegi, tak jak MTV.
1: Tak, ale jeszcze w ogóle, wiesz, dygresję taką muszę tutaj malutką wstawić, bo w ogóle pierwszy kawałek, który puściłeś, Tour de France, no to jeszcze jakby cofając się do płyt winylowych, ale jednak lata 90. No to słuchaj, wyobraź sobie, że akurat byłem posiadaczem maxi singla Tour de France oryginału, jakiegoś tam wtłoczonego ładnie. I to była płyta, słuchaj, którą...
0: Zajechałeś.
1: Nie, którą musiałem dać w prezencie.
0: O Jezu, to jest straszna historia.
1: Tak, niejakiemu świętej pamięci Skandalowi, z którym...
0: A nie, to jak najbardziej. Jeśli Skandalowi, to przepraszam, to oczywiście.
1: Ale dlaczego? Dlaczego musiałem mu to dać? Bo ponieważ w ogóle on jako DJ już w tych czasach...
0: Przypominam, że to muzyk Dezertera. W ogóle to była niesamowita historia, kiedy punkowy zespół nagle, Skandal, lider zespołu, się w dyskotekach, jak to niektórzy mówili, w klubach oczywiście, no dla niektórzy naprawdę do dziś nie potrafią tego wybaczyć, czy zrozumieć, czy jakoś no, pojąć, że można było znaleźć w muzyce tanecznej niezależność i wolność.
1: No tak, a Skandal miał akurat jakiś niezły dostęp do płyt z Berlina, on chyba tam jeździł tego Berlina, no i przywoził bardzo świeże w ogóle produkcje i, no i to puszczał w Warszawie, no bo przecież jednym z pierwszych tutaj w ogóle ludzi robiących jakieś rejwy w Warszawie, czy w ogóle w Polsce, no bo Warszawa gdzieś tam była w tym epicentrum. I wyobraź sobie, że on nikomu nie pożyczał swoich płyt winylowych, ale ja byłem jedyną osobą, której je pożyczał. życzył. I no niestety jedna płyta, jakiś tam jego Max Singer mi pękł.
0: Co za historia, bo takie rzeczy się nie zdarzają po prostu.
1: No to się nie zdarza, ale oczywiście mi się coś takiego zdarzyło. No i

0: kurczę, byłem strasznie zmieszany i żeby jakoś wybrnąć z tej sytuacji, no po prostu dałem mu...
1: temu jedynemu człowiekowi, tak. na któremu się zdecydował. Dobra, proszę Państwa, jestem bardzo ciekaw, jak Państwo wspominają te pierwsze lata... No głównie muzycznie, ale nie tylko, społecznie, jakimiś różnymi rzeczami kulturalnie. Nie chciałbym za bardzo, żebyśmy teraz wchodzili w ceny szynki, ale okej, jeśli dla kogo to będzie istotne z tamtych czasów, to jak najbardziej. Nasz telefon jest 22 645 22 66. Kierunkowe do Warszawy, jak wiadomo, 22, a potem 645 22 66. No słuchaj, słuchacze już cię polubili. Tutaj widzę właśnie, że piszą, że jaki fajny gość po prostu. No to niech teraz poznadzą. No poznają, to jest straszniejsze, poznadzą przyszły. Okej. Twoją muzykę. No to pierwszy utwór. Proszę, panie artysto, o zapowiedzenie.
0: No jeżeli to ma być ten najnowszy w ogóle, tak. Najnowsza produkcja, to będzie You Can Help Me Save the Earth, czyli w ogóle no, świeża bułeczka, świeży kawałek, właściwie kawałek, to już ma może rok, no, ale ja go dosyć długo tak robiłem z niego jakiś tam master, ale naprawdę chodziło mi o to, żeby zrobić fajny teledysk i na YouTubie oczywiście możemy sobie obejrzeć ten teledysk, który w znoju powstawał prawie rok, no bo tam się posiłkowałem oczywiście trochę AI, ale większość to są moje autorskie zdjęcia i to jest taka w ogóle totalnie autorska produkcja powstająca w bólach i trudach, ale no z niebagatelnym przesłaniem, bo jednak z takim przesłaniem antywojennym, pokojowym,
1: ekologicznym. Plasmotronics, tak się nazywa to wydanie ciebie, że tak się wyrażę. You Can Help Me Save the Earth. Polecam Państwu zobaczenie tego teledysku, bo w ogóle to było tak, że Marcel po prostu objawił światu ten teledysk i ja zobaczyłem i powiedziałem, jakie to jest super, jakie to jest z lat 90. No i tak właśnie, ciekawe, czy Państwo się ze mną zgodzą oczywiście, bo już słuchamy, czy Państwo się zgodzą, że to jest właśnie, że mogłoby wtedy w początku lat 90. być zagrane przez MTV. Telefon 22 645 22 66.
2: Save the earth. You can help me save the earth.

0: You Can Help Me Save the Earth i Plasmatronics, Marcelo Zamenhof, nasz gość dzisiejszy, artysta ziemi łódzkiej. Powiedz mi, jak to powstało, jak to polepione. Słuchaj, powiedz tak ludziom, jak taki kawałek się robi, okej? Okay? To będzie, tak, ale tak naprawdę jak się go robi.
1: Dobra, to jest bardzo ciekawe, ojej, ja mogę tutaj o tym gawędzić.
0: Sądzę, że 3,5 minuty będzie akurat.
1: No spróbujemy. Więc tak, do tej pory, w ogóle, bo ja generalnie nie jestem DJ-em, tylko gram z tych wszystkich maszyn na żywo, te wszystkie imprezy. I do niedawna używałem takiego grooveboxa Roland MC505. Świetna maszyna, ale niestety ogromna, ciężka i toporna. No i kolega, przyjaciel właściwie z zespołu, z dawnego zespołu Mikrowafle, Łukasz, którego tu serdecznie pozdrawiam, nie wiem czy słucha, kupił mi w prezencie na urodziny urządzenie, które bardzo, bardzo chciałem mieć, a trochę nie było mnie na to stać. To jest, uwaga, urządzenie polskiej produkcji, Polient. Nie chcę tutaj być jakimś tam, jakieś reklamy robić, ale no to jest naprawdę zaskakujące, że to jest jedyny na świecie tracker wyprodukowany przez polską firmę z Olsztyna, który jest takim miniaturowym pudełeczkiem, który zawiera w sobie coś takiego. Jakby tak, taki tracker, ja na trackerach robiłem na pecetach, na pecetach w latach 90. jeszcze były pierwsze karty muzyczne, no były jeszcze Amigi wcześniej i tak dalej, Commodore, Amigi. I dużo, dużo była cała scena trackerowców, ludzi, którzy robili na trackerach za pomocą sampli, po prostu wrzucanych jakby.
0: Ale znaczy jak ten tracker sobie mamy wyobrazić?
1: Te traki, czyli ścieżki, jest tych ścieżek powiedzmy, no nawet było ich 16 w Fast Trackerze. I to są takie monofoniczne, po prostu...
0: Suwakowce takie?
1: Nie, to są matematycznie takie, w takich komórkach po prostu numerycznych, powrzucane sample. To jest strasznie matematyczna sprawa.
0: Ale brzmi to cudownie.
1: Brzmi cudownie, ale to trzeba umieć po prostu to powkładać. I ten Polient, to urządzonko, które mam w tej chwili współczesne, no ja musiałem się przestawić w ogóle z takiego grooveboxa syntezatorowego z powrotem na samplowy tracker, czyli na coś, co jakby cofnąłem się jakby w produkcji tego, można powiedzieć, do przeszłości, ale z drugiej strony jest to tak nowoczesne urządzenie, że ono ma już filtry, ma jakieś w ogóle świetne pogłosy i tak dalej. Więc po prostu taki kawałek no, robię w ten sposób, że no, te traki, tutaj Polient ma w ogóle 8 tylko tych traków, ale za to potrafi robić cuda. Więc no, głównym właśnie tutaj motorem tego kawałka no, jest tak bit i cały syntezator zrobiony w tych trakach po prostu za pomocą sampli. No. Już nie będę tutaj wnikał w szczegóły, no ale tak.
0: A ja bym tu wniknął w szczegóły. I chyba, jeśli dobrze słyszałem, to szczegół brzmi w ten sposób.
1: To znaczy...

0: Posłuchaj, posłuchaj, jak brzmi, posłuchaj, posłuchaj.
1: No, no, no.
0: A, widzisz, tutaj coś no, mamy, tutaj chciałem ci zadać dobra, pytanie. Może, słuchaj, to może się okazuje, że ja na przykład nie mam racji, że tak nie jest to ten szczegół, ale już tutaj się okazuje, że chyba, to wiesz, znaczy, wiesz co, że dzisiaj nam to po prostu, technika to nam dzisiaj po prostu niezłe figury.
1: Tak, tak.
0: Dobra, o, uwaga, uwaga, uwaga. Tak, dobra, posłuchaj.
1: Okay.

Ała, chyba jednak to nie jest ten sample, ale posłuchajmy dalej, bo dobrze grają.

0: No szybko zorientowałem, że pump-upy mi się pomyliły, więc to nie był sample. Halo? Halo, halo? Jezu, proszę państwa, mam dzisiaj technika po prostu płata niezłe figle. Tak bym powiedział, ale zaraz pewnie będziemy znów z Marcelo. Cześć Marcel, jesteś?
1: O, jestem, bo coś wyłączyło.
0: Więc ja powiedziałem, że że mi się pomyliły pump-upy, bo to było pump-up the jam, a to, o czym co mi chodziło, to pump-up the value, tak? I tam było z tego chyba fragment, czy nie?
1: Wiesz co, nie było, natomiast mogę powiedzieć taką śmiesznostkę, że sam, w ogóle ten sample tego głosu you can help me save the earth, to jest w ogóle głos takiego bezcielesnego bytu z kosmosu, z takiego

0: filmu amerykańskiego. Tytułu nie pomnę, bo to są filmy
1: Klasa
0: jakieś.
1: D.
0: To jest, tak, ale to jest klasy, tak, no, czy tak można powiedzieć. No, wtedy to była chyba klasa A jednak, ale to były pierwsze filmy science fiction z lat 50. I one w tej chwili, ponieważ skończyły mi się prawa autorskie, no to one są dostępne na YouTubie w ogóle za darmo, w oryginale, jeszcze w dodatku jakoś tam podbarwione doskonale jakąś tam przez AI. I to są, no, totalnie siermiężne, komiczne, naiwne filmy, kurcze, gdzie na przykład są też te same dekoracje używane w kilku filmach i tak dalej. No i to był akurat taki film, jakimś takim bezkształtnym, bezcielesnym bycie z kosmosu, który wstąpił w ciało jakiegoś profesora, ale chciał zniszczyć Ziemię, ale przyleciał po niego drugi byt, który był dobry
1: No
0: i
1: nie,
0: się
1: no, wydaje mi się, że to jest taka historia życiowa. No.
0: No i on właśnie wyrzekł tą piękną kwestię, żeby pomóc ocalić nam planetę, ale musi ktoś dać swoje ciało, żeby on wstąpił w to ciało. I najpierw chcieli dać ciało psa,
1: O.
0: ale stwierdził, że to nie ma sensu
1: Nie,
0: i
1: nie
0: się
1: ma. Oczy, latałby pies i mówił, że chce
0: tak,
1: ocalić planetę. No to przecież jakaś
0: chcieli
1: chora historia. Jak się
0: się
1: jak się tam działo dalej?
0: No, nie pamiętam, ale ocalili Ziemię. Oczywiście, że
1: Ocalili.
0: happy end.
1: No to
0: No,
1: słuchaj,
0: pewnie.
1: to mi się wydaje, że jeśli oni tą ścieżką dźwiękową, tym samplem, który sam po prostu tworzyli, nawet nie wiedzieli, że tworzą sample, umówmy
0: Tak.
1: się, to w 50 lata
0: Dokładnie.
1: oni w ogóle nie wiedzieli, co to będą sample, nie? Powiedzmy sobie szczerze.
0: No,
1: Ale
0: nie wiedzieli, przeczuwali być
1: tak.
0: może, ale nie wiedzieli. A ja tu, rozumiesz, od razu robiąc ten kawałek, no kurczę, wyczułem potencjał, bo stwierdziłem, że to jest bardzo na czasie w
1: No
0: tym
1: więc to
0: momencie.
1: chciałem powiedzieć, jeśli oni wypowiadając ten gość, prawda, na szczęście nie pies, tak, tylko jednak człowiek, bo to też by nie miało sensu, on po prostu wypowiedział tą kwestię i uratował Ziemię, to ty bardzo dobrze zrobiłeś, że ty wziąłeś akurat tę kwestię, która uratowała Ziemię, bo może teraz, umówmy się, nie wszystko jest na Ziemi tak najlepiej, nie? I może ten
0: No
1: twój
0: właśnie.
1: kawałek uratuje Ziemię po raz kolejny.
0: Ja bym bardzo chciał, bo wiesz, ja wszystko co robię, no to kurczę, zrobię to z jakimś przesłaniem, nie robię tak od czapy. W ogóle każda moja rzecz, którą gdzieś tam wytwarzam, no coś w sobie niesie, prawda? Czyli wiesz, robiąc ten kawałek, a ponieważ bardzo eksperymentuję z różnymi tam rzeczami, dźwiękami i tak dalej, no to tak po prostu sobie wziąłem ten sample, ale po jakimś czasie się zorientowałem, że kurczę, ten sample to ma niezłe przesłanie. No i ten kawałek, dlatego no, już po nagraniu go prawie rok temu, no stwierdziłem,
1: Ale ty
0: że
1: nie
0: kurczę, no.
1: opowiadaj, że on jest rok temu, komu taka wiedza potrzebna, że starą rzecz ma. To jest właśnie wydane
0: Dlatego.
1: właśnie na YouTube premiera i po prostu tak
0: No,
1: mów po prostu. No tam.
0: dokładnie. No, mówię, no bo
1: Ale
0: ten
1: za dużo
0: teledysk
1: mówisz,
0: jest
1: trzeba
0: świetny.
1: powiedzieć tylko tyle.
0: No
1: Najnowszy w ogóle
0: właśnie.
1: premiera na YouTubie jest You Can Help Me Save the Earth, Plasmatronics, a nie to, że jak miałeś 6 lat, kiedy sobie wymyśliłeś po prostu linię, wiesz, basu, no. Więc to nie są takie do
0: Dokładnie.
1: końca ciekawe rzeczy. Ciekawe jest to, co jest nowe, co jest fajne i co po
0: To
1: prostu,
0: prawda.
1: no, dobra.
0: Dlatego go też wcześniej nie ujawniałem.
1: Ale widzisz, ale tu chyba, że po prostu traktujesz muzykę nocą jako po prostu program, gdzie po prostu się mówi, no, po prostu nie ukrywa się po prostu, tylko mówi
0: Nie
1: się.
0: ukrywa, ale czekałem na ten właśnie skończenie tego teledysku, bo stwierdziłem, że ta moc będzie jeszcze w tym obrazie, który, no, warto obejrzeć,
1: A
0: warto
1: widzisz,
0: obejrzeć.
1: mówisz o mocy, a na przykład powiem ci, ponieważ naszą audycję rozpoczynamy, no, już tam 10, paręnaście minut po północy, czyli już jest to nowy dzień, a nie niedziela, prawda? Czyli właściwie nie wiadomo, jak to przywitać, prawda? No nie, dobry wieczór powinno być tak najbardziej naturalnie. No, jaka różnica między 22 a 0:15? No, żadna, nie? Dobry wieczór. No ale
0: Właśnie.
1: nie jest to wieczór, bo to jest noc, prawda? No też nie dzień dobry, bo niby nowa doba, tak? Czyli w zasadzie dzień dobry, no, ale dzień dobry o północy, no też nie, no.
0: Jeszcze
1: Okej, no
0: nie
1: jest
0: widzimy.
1: noc, prawda? To dobranoc może, ale to jest, no, ludzie uciekną. I właśnie, a propos mocy, nie? To
0: Tak,
1: takie
0: tak.
1: nasze przywitanie to jest niech noc będzie z nami. O.
0: Dokładnie, to czy tak trochę ze Star Wars, prawda?
1: Prawda? Tak a propos filmu. A propos filmu, Saszek. Dobra, słuchaj, czy poza zespołem KLF inny trzyliterowy zespół, ale nie R.E.M., on będzie też później, tylko IMF też może być?
0: No, może być. O, to też był też z tych samych czasów
1: Z tych
0: właśnie.
1: samych czasów. Dobra, rozumiem, że już to nie jest aż tak fascynujące, ale wielu słuchaczy, na przykład mnie, zadowoli ta piosenka.
0: Hej, hej.

Pierwsza połowa lat 90. miała w sobie niepowtarzalny, wręcz surowy urok czasów, gdy świat zmieniał się dosłownie z dnia na dzień na naszych oczach. Wszystko było wtedy nowe, trochę przaśne, ale podszyte ogromną, wręcz bezczelną energią wolności. Z czarówki schodzącego PRL-u wyłaniał się krajobraz pełen skrajności i sprzeczności. Łóżka polowe i Łada Samara sąsiadowały z kolorowymi reklamowymi reklamami zachodnich gum do żucia, a szum kaset magnetofonowych kopiowanych na giełdach stanowił ścieżkę dźwiękową dla całego pokolenia. To był moment niewinnego zachwytu. Każdy powiew zachodu, od pierwszej puszki Coca-Coli po zagraniczne teledyski oglądane na VHS, smakował jak obietnica zupełnie innego, lepszego życia. Jak to, panie redaktorze, nie było Coca-Coli w latach 80., a co to za głupoty? Pierwszej puszki Coca-Coli, nie butelki, a to jest różnica. W tym gigantycznym chaosie przełomu leży też coś niezwykle bliskiego i ludzkiego. Relacje budowało się bez smartfonów i mediów społecznościowych, a lokalne podwórka i osiedlowe trzepaki tętniły prawdziwym życiem od świtu do zmierzchu. Nawet raczkujące media, tworzone często na żywioł, z gigantyczną pasją i brakiem formalnych ram, miały w sobie unikalną autentyczność, której nie da się dziś podrobić. Choć była to epoka naiwna, pełna estetycznego miszmaszu i ustrojowych niewiadomych, to właśnie ta spontaniczność połączona z poczuciem, że wszystko jest jeszcze możliwe, decyduje o jej magii i wywołuje tak silną nutę sentymentu. Proszę Państwa, specjalnie zagadałem ten utwór po to, żeby na życzenie słuchaczy może móc po prostu zagrać go jeszcze raz. IMF.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czwarta przyroda, czyli przyroda wkraczająca samoczynnie na tereny wcześniej przekształcone przez człowieka, na przykład do miejsc opuszczonych, zniszczonych czy poprzemysłowych. W Lecie z Radiem wyjaśnimy, czym dokładnie jest to pojęcie i sprawdzimy, jak odkryć dzikość w miejskich chaszczach. Odwiedzimy także Kopiec Powstania Warszawskiego, najciekawszy przykład czwartej przyrody i miejsce, w którym pamięć o zagładzie Warszawy łączy się z opowieścią o jej odrodzeniu.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest autopromocja.
3: Minęła pierwsza, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, potwierdza to rzecznik tamtejszej policji. Oddziały specjalne otworzyły ogień, kiedy podejrzany ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Zamachowiec zabił wcześniej jedną osobę, a 29 zostało rannych. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na miejscu ataku apelował do rodaków, aby nie dali się zastraszyć ani podzielić. Nie pozwolimy, aby trucizna terroryzmu i trucizna przeciwko wolności rozprzestrzeniały się w naszym społeczeństwie. Będziemy działać niezależnie od wszelkich różnic poglądów i między partiami politycznymi. Będziemy bronić wolności naszego społeczeństwa. Każdy może na to liczyć. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy szukało mężczyzny, który wjechał furgonetką w tłum, a następnie ranił ludzi ostrym narzędziem. Turcja wesprze natowską misję w Estonii 5 myśliwcami F-16. Jak pisze dziennik Hurriyet, oprócz maszyn wysłanych zostanie 76 członków personelu tureckiej armii. Kontyngent będzie pełnił służbę od sierpnia do listopada. W tym czasie załogi będą utrzymywać całodobową gotowość bojową, aby móc niezwłocznie reagować na ewentualne naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO w regionie bałtyckim. Na początku lipca tego roku na szczycie w Ankarze NATO uzgodniło podniesienie misji ochrony przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi do rangi misji obrony powietrznej Sojuszu. Nie milknie dyskusja o decyzji prezydenta, który nie podpisał ustawy wprowadzającej podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jest przez to odpowiedzialny za coraz wyższe ceny paliw na stacjach, napisał premier, bo jak wyjaśnia, rząd mógł z tych podatków opłacić program osłonowy dla kierowców. Tak samo uważa Monika Rossa z Koalicji Obywatelskiej.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to była decyzja stricte polityczna. Zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
3: Z zarzutami strony rządowej nie zgadza się Błażej Poborzy, doradca prezydenta, i przekonuje, że rząd ma inne narzędzia, by kontynuować program CPN.
5: Tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
3: Część kierowców zgadza się z narracją rządzących i tankując po coraz wyższych cenach nie kryje żalu.
6: Myślę, że możemy podziękować panu prezydentowi. Uniemożliwia czy utrudnia rządowi walkę z inflacją na stacjach benzynowych. Także panie prezydencie, serdecznie dziękujemy.
7: Nie wiem, co będziemy robić. czy zamykać oczy, czy będziemy klękać przed dystrybutorem, nie mam pojęcia.
3: Największe podwyżki czekają dziś kierowców aut